chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: times.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń przeżyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Ja nie wiem, czy się da tak bez słów. Oczywiście bardzo bym chciał telepatycznie przekazać wam jak najlepsze informacje. O, wiem, to można przemilczeć i wtedy jest bez słów. Na przykład to, że jest dzisiaj poniedziałek. Bardziej to ja lubię mówić piątek, piąteczek, piątunio, ale prawda jest taka, że rozpoczynamy nowy tydzień. No właśnie. I co wy na to? 14 stopni Celsjusza w tym momencie na Helu, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Kielcach, niecałe 4 kreski powyżej zera. A w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to szybko spieszę was poinformować, że oj, jesień się zbliża. Sporo chmur dzisiaj nad naszymi głowami, bo zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie początkowo tych chmur mniej, ale na północy możliwy jest przelotny deszcz. No i temperatura od 16 stopni Celsjusza, nawet 18 na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, do 19, maksymalnie 22 kresek powyżej zera na pozostałym obszarze. A wiatr ma być słaby i umiarkowany. No i tak patrzę sobie, nie, burz nie będzie, gwałtownych porywów też nie, jedynie ciśnienie. Całkiem dobry poziom. W południe wyniesie 1012 hektopaskali. Niestety, w drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja wam się kłaniam nisko i zapraszam na wspólną jazdę. Tak, tak, to jest poniedziałek. Ja nazywam się Patryk Kuniszewicz i do godziny 10 zobaczycie, szybko zleci, a potem byle do piątku, nie? No to kłaniam wam się nisko i mówię, niestety, solo. Dzień dobry!

0: O, proszę, proszę, mimo że jest poniedziałek, to jednak humor dopisuje i powiem szczerze, bystrość umysłu na pewno u Rafi Klu, który od razu mówię, udanego i szybkiego tygodnia nam wszystkim życzy i pisze: dzień dobry panie Patryku, rozwodniku, wszystkim radiowcom, kierowcom. A, bo ja się rozwodziłem o pogodzie. I tak będę się rozwodził co godzinę. A przy okazji, Zwoleń, kierunek Radom, 9 stopni Celsjusza i piękny wschód słońca, no i oczywiście udanego dnia. I to będzie dobry dzień, prawda?
1: Prawda, no... Musi taki być. W końcu przecież przed nami piękna, złota jesień. No to jak może być inaczej?
0: A nie, to nie, to ja nie, nie to chciałem usłyszeć. Nie, to ja chciałem usłyszeć, będzie słonecznie, będzie ciepło, lato wróci.
1: A jak ci powiem, że będzie dużo grzybów?
0: No ale to znowu jesień.
1: No i co z tego?
0: Jesieniara, Emilia Kleszczewska. Niestety, razem z nami do 10.
1: Okej, okay, no dobra, niech
0: jesieniara,
1: tak będzie.
0: Niech,
1: no jesieniara. Kawa z dynią, te sprawy.
0: Zaraz zobaczymy, co u was. Tymczasem Emilia poprowadzi nas na trasie, żeby nigdzie nie utknąć, czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, o tej porze są same dobre wiadomości. Mamy takie, że zakończyły się utrudnienia na autostradzie A1 i na drodze krajowej numer 12, a po 22 właśnie na A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłami Lisewo i węzłem Grudziądz na 111 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i droga w kierunku Łodzi była zablokowana przez 3 godziny, ale teraz A1 spokojnie jedziecie, chociaż wiadomo, na wysokości Warlubia, Rulewa i w Nowej Cerkwi prowadzone są prace drogowe, o czym z pewnością właśnie wiecie, można to ominąć drogą krajową numer 91, czyli zjechać w Nowych Marzach i wrócić w Pelplinie z powrotem na autostradową jedynkę. Kolejne utrudnienie, droga krajowa numer 12 to już Leszno-Gostyń, a dokładniej miejscowość Krzemieniewo, czyli Wielkopolska i 186 kilometr. Tam jeszcze przed północą bardzo podobna sytuacja, kolizja dwóch samochodów osobowych i droga także była zablokowana w obu kierunkach. Teraz jedziecie na spokojnie. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj na trasach i gdzie trwają przebudowy, to S3, Świebodzin, Sulechów, województwo lubuskie, trzeba tam zwolnić do 90 km do godziny 19, a także S5, węzeł Korzeńsko do węzła Widawa. Prace trwają zarówno po stronie prawej, jak i lewej, no i tutaj trzeba też zwolnić, a dokładniej do 80 km na godzinę. Czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze informacja od Gajowego, jak ja mu zazdroszczę. On pisze: witam, witam, życzę miłego tygodnia, pozdrowienia z Przełęczy Simplon w stronę Włoch. To jak jedziesz na południe, to ja ci powiem, że na tej szwajcarskiej dziewiątce, bo już sprawdziłem, czyściutko masz, tylko pozazdrościć.

prawie 20 minut po godzinie 6 rano. Ale tak wiecie, pomyślałem sobie, że podpytam was, jak wy jesteście nastawieni do poniedziałku, do początku tygodnia. No bo tak jak powiedziałem, niektórzy to już naprawdę na nogach od pewnie kilkudziesięciu minut. No i humor się trzyma i o to chodzi. Nie zwalniajmy tempa, to wtedy zaczarujemy ten poniedziałek i będzie prawie jak piątek. A przy okazji tutaj od Marosia z Warszawy, czyli co, pan Kuba ciągle na krótkim urlopie? No tak, właśnie powiedział mi, wiesz co? Idę na chwilę i zaraz wracam. No i tak, no nie ma chłopa. A przy okazji dzień dobry panie Patryku, dzień dobry panie Emilio. Emilia teraz szykuje wam informacje drogowe na 6:30. I wszystkim państwu szerokości, to właśnie od Marka z Warszawy. No to u mnie wszystko się zgadza. Tylko jedno się nie zgadza. No bo właśnie wpisałem sobie ceny paliw. I nie uwierzycie, co mi wyskoczyło. Nowe ceny. Od 7 września na stacjach paliw. Ale co to znaczy, że nowe? No to znaczy, że niestety, ale chyba znowu mamy podwyżki, bo już zapomnieliśmy dawno chyba o tym programie rządowym, osłonowym CEPN, czyli ceny paliw niżej, bo on zakończył się z początkiem września. W zasadzie od 1 września to my mieliśmy od ubiegłego wtorku no mocną podwyżkę o złotówkę. I teraz z tego, co widzę, to prognozowane ceny za benzynę 95, za gaz LPG, za diesla, no niestety, ale idą cały czas w górę. Jednakże cena ropy Brent ponownie zbliżyła się do 100 dolarów za baryłkę. No i tak jak 3 września Brent kosztował 97 dolarów, to wszystko idzie cały czas w górę. No i szukam tego wyliczenia. Według danych petrol.pl w ostatnich dniach wyraźnie zwiększyła się także różnica między ceną surowej ropy a wartością produktów uzyskiwanych w rafineriach. Marża przerobowa, ona jest bardzo ważna właśnie przy tych cenach, wzrosła w tym okresie o 15%. Czekam w takim razie, bo się doszukać nie mogę, jakie są prognozy na ten tydzień. Czy jeszcze zaczekać, czy już tankować? No ale eksperci piszą, że między 7 a 13 września 95 może kosztować w przedziale 7,83, uwaga, 7,99, więc niebezpiecznie zbliży się do granicy 8 zł. No ale prawdziwy wstrząs to chyba są ceny diesla, bo olej napędowy wyceniany jest w tym tygodniu pomiędzy 8,79 a 8,87, a to jest niebezpieczna granica 9 zł. No i mamy jeszcze gaz autogaz LPG. Tutaj przedział 2,90-2,99, więc też delikatnie podrożeje, ale dalej poniżej 3 zł. A po ile u was na trasie paliwo? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Potwierdzam, zdecydowanie to nie jest miłość, szczególnie jeżeli chodzi o relacje kierowca a stacja paliw, ceny paliw. To nie jest miłość, to jest po prostu nawet nie uzależnienie, konieczność. A te ceny idą w górę i tak na przykład od Dariusza dostałem informację: witajcie, odnośnie cen diesla, obserwując cenę na stacjach paliw w Niemczech, które zawsze były te 60-80 groszy wyższe niż w Polsce, no to aktualnie mamy 2,29, 2,39 euro. Przy lokalnych drogach. Łatwo przeliczyć, że to granica 9 zł, która pewnie szybko pęknie. No oby u nas nie pękła ta granica dla benzyny 95. 8, dla diesla właśnie 9 zł. Zaraz wam powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o średnie ceny z 16 województw, które analizuje Autocentrum, ale wcześniej, bo jest 6:30, Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niezależnie od cen paliw, w trasy po prostu trzeba wyjeżdżać, bo musimy dojechać do pracy, do szkoły już teraz, ITP, ITD. No i na trasach też już są korki. Takie na przykład w Warszawie się zaczynają na S8 przed mostem generała Grota Roweckiego. Widzimy, że już naprawdę stoi sporo samochodów i tworzy nam się korek, który w tym momencie ma mniej więcej 3 km i on jest w trasie do centrum miasta, a dalej na przykład, jeżeli S8 chcecie wyjechać na autostradę A2 w kierunku Łodzi. To akurat centrum miasta, ale też korkuje nam się dojazdówka do Warszawy, do stolicy. Droga krajowa numer 7, czyli Łomianki, Czosnów, Palmiry, no i już warszawskie Młociny. Tam widzimy, że naprawdę ustawia się dość spory sznur samochodów. A jeżeli chodzi o południowe trasy, no to widzimy, że spore przewężenia są standardowo na obwodnicy Krakowa, czyli autostrada A4. Dokładniej od Kryspinowa zaczynacie już właśnie jechać wolniej do węzła Kraków Południe. Mogłam to powiedzieć w drugą stronę, bo to tak naprawdę od węzła Kraków Południe w drugą stronę, czyli jeżeli zmierzacie w kierunku Katowic, ale za Wieliczką autostrada A4 też widać, że tam jest spore przewężenie. Już tak naprawdę od targowiska mamy większy korek. To dojazd akurat do stolicy województwa małopolskiego, czyli do Krakowa. Libertów, Gaj, Zakopianka, tam trwają prace drogowe i tak jak zawsze o tej porze mamy już tam niewielkie korki. I droga krajowa numer 44, Skawina. Też dojazd do Krakowa jest tam lekko utrudniony. Na razie dobra sytuacja na trasie z Nowego Targu do Zakopanego. Niewielki korek jest w Szaflarach, czyli na drodze krajowej numer 47. No i przypominamy też, że trwają prace drogowe. Chodzi o S1, województwo śląskie, za Żywcem, a w kierunku Węgierskiej Górki. I te prace drogowe tam potrwają do godziny 20. Także przez cały dzień trzeba się uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o przejazd na S1. Czekamy na wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o te wiadomości i jesteście w trasie, to dajcie znać, co tam u was. Na pogodowe i drogowe informacje czekamy i w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, tekstowo bądź głosowo, ale również pod numerem telefonu 22 513 11 11. Halo kierowcy, co u was?

Oj, rozbawił mnie teraz Jacek, bo zapytałem, jak tam u was ceny paliw na trasie, bo wiecie, że na początku tygodnia, szczególnie po weekendzie, bez względu, czy byliśmy gdzieś daleko, czy siedzieliśmy w domu, to dobrze mieć ten samochód zatankowany na kolejny tydzień i zastanawiamy się, tankować teraz, czy poczekać jeszcze. Eksperci mówią jasno, ceny idą w górę. Niestety, bariera taka, można powiedzieć, krytyczna dla benzyny, 8 zł może być, może nie w tym, ale w przyszłym tygodniu przekroczona, i bariera 9 zł dla diesla. Nie żebym straszył, ale wracając do Jacka, on mnie rozbawił, bo

pisze: cześć, wczoraj tankowałem i żużel był już po 8,87 ziko. Tylko z czego ja się cieszę, jak to właśnie jest prawie 9 za diesla. 9 pęknie do połowy tygodnia. W styczniu będzie po 2. Nie, ja, dobra, Jacek, nie chcę tego dalej czytać. Nie chcę takich wróżb. Tym bardziej, że znalazłem bardzo optymistyczne zestawienie. Powiedziałem wam, Autocentrum porównuje 16 województw i daje nam uśrednioną cenę. Myślę, że ta jest z piątku, może soboty, chyba nie niedzieli, a może... bo ceny są no, lepsze niż te, o których pisał Jacek. Na przykład średnia dla całego kraju za benzynę 95 bezołowiową z symbolem E10 7,46 zł za litr. Olej napędowy 8,22. Ja wiem, że to bardzo dużo, ale jednak daleko do 9 zł. A gaz LPG, mimo że prognoza jest, że nawet do 2,99 w tym tygodniu dobije, to tutaj mamy średnią 2,83. To nie są ceny, które zachwycają, ale zdecydowanie lepsze niż te prognozowane. A może wy widzieliście tańsze paliwo? Gdzie? Dajcie znać, czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Za 20 minut, 7.

0: No i takie informacje to ja lubię, uwielbiam, kiedy nie zbliżamy się do granic maksymalnych, tylko szukamy obniżek, promocji i dobrych cen. W Wałbrzychu Autogaz, gdyby ktoś LPG tankował, 2,72 na jednej ze stacji. Mateusz z Koroli pozdrawia, bardzo ci dziękuję za tę informację. Oj, to dobrze, jeszcze jakby ktoś napisał, że tak benzyna potaniała i poniżej 6 jest, a diesel poniżej 7, ale byłoby cudownie. Przy okazji, cześć, najlepsze radio na świecie, jedziemy z wami do Chorwacji, to znaczy na razie jesteśmy w Zwardoniu, gdzie jeszcze przed chwilą było 2 stopnie Celsjusza, ale perspektywę mamy piękną. Czeka nas 2 tygodnie nad Adriatykiem. Pozdrawiamy serdecznie i wszystkich za kółkiem. Kasia, Paweł, Ania i Ola z Kapturka. Kochani, zaraz wam zdradzę, co tam macie na trasie, co przed wami, a tymczasem informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No zaczyna nam się ten poranny szczyt komunikacyjny. Głównie w Warszawie przejeżdżają samochody. Tak jak już mówiłam wcześniej, jesteście w trasie z Marek w kierunku centrum miasta, centrum Warszawy. Dlatego też i tutaj mamy naprawdę spory ruch. Korek ma już ponad 3 km. No i mogę powiedzieć, że tutaj samochody stoją praktycznie na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Ale też na mapie widzę, że jest jakieś zdarzenie drogowe, o którym na razie więcej nie wiemy. Jeżeli przejeżdżacie przez S8, dajcie znać. Numer znacie 22 513 11 11. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, no to mamy większy ruch, tak jak już mówiłam, na południu naszego kraju. Od węzła Kraków Południe do Kryspinowa, a w trasie dalej do Katowic. No i wcześniej mówiłam, że tutaj raczej spowolnienia, jeszcze nie korek. Ta sytuacja się zmieniła. Już jest korek, on ma kilka kilometrów, także na czwórce trzeba zwolnić. Podobnie jest, jeżeli jedziecie z Bochni do Krakowa. Tam też już tworzą się spore przewężenia autostradowej czwórki. A jeżeli chodzi o prace drogowe, one trwają, tak jak już mówiłam wcześniej, na S5 od węzła Korzeńsko do węzła Widawa, chodzi o województwo dolnośląskie, gdzie zwalniacie do 80 km na godzinę. Podobna sytuacja na S3 Świebodzin, Sulechów, Lubuskie i tam ograniczenie prędkości akurat do 90 km na godzinę. Ale z dróg krajowych prace na przykład trwają w Ryczowie, to Małopolska i droga krajowa numer 44, gdzie prace są do godziny 16. No i na drodze krajowej na przykład numer 28, Pisarowce, Podkarpacie. Tam trzeba zwolnić do 40, także do godziny 16, a trwa tam remont nawierzchni jezdni. Numer już mówiłam, ale przypominam też, że możecie wysyłać nam swoje wiadomości głosowe i tekstowe w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja wracam do tych, którzy wakacje sobie zafundowali. Kasia, Paweł, Ania i Ola z Kapturka. Oni napisali, że do Chorwacji jadą i są w Zwardoniu. Nie mam tylko informacji, w które miejsce. A to zaryzykuję. Do Splitu was wysyłam. I powiem wam, że na trasie to naprawdę macie czyściutko. Najgorsze już za sobą, właśnie przed Zwardoniem tam się korkuje na S1. Tymczasem potem D3 ma się całkiem nieźle. I według mnie powinniście trzymać się w kierunku jadąc z Bratysławy, nie na Żylinę, czyli czekajcie, jaka to jest droga? 487, potem 541. Tędy po prostu będzie szybciej. Tak jedziecie, Tręczyn mijacie, do Bratysławy dojeżdżacie i nic złego się nie dzieje. Tam dopiero później jest jakieś zdarzenie w ruchu drogowym i prace drogowców, ale to jeszcze przed wami. Komu jeszcze sprawdzić trasę? Dajcie proszę znać. Jestem tutaj, wy wyznaczacie cel, mówicie, gdzie jesteście i jedziemy razem.

0: Natalia Nykiel to potrafi rozbujać w poniedziałek z samego rana, prawda? A przy okazji dostałem taką informację. Lecim na Szczecin. No to ja wam mówię, że tak. I 23 czyściutko. I 26 czyściutko. Jak skoczycie na S3 w kierunku północnym do Szczecina, nic złego się nie dzieje. A pogoda?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja przekornie powiem, że pogoda jest zawsze, tylko nie zawsze my jesteśmy na nią gotowi, więc dzisiaj przygotujcie się na więcej chmur niż mniej. No, jedynie na południowym wschodzie dzisiaj mogą być rozpogodzenia i więcej słońca, ale za to na północy możliwie, że przelotnie popada. Za to temperatura od 16-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, lokalnie tak też będzie w rejonach podgórskich Karpat, no do maksymalnie 22 kresek powyżej zera na pozostałym obszarze Polski. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali, więc idealnie. Przewidywany jest jednak spadek ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja kłaniam się wam nisko i zapraszam, bo słuchajcie, po siódmej do tablicy. Mam nadzieję, że się zgłosicie. Trzy będą do odgadnięcia, ciekawe nagrody, ale o szczegółach za chwilę jeszcze opowiem. Na razie, cóż, tak przy poniedziałku. Patryk Koniszewicz, dzień dobry!

0: Miley Cyrus jeszcze na antenie Perka Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem od szwagra piękne pozdrowienie. Czołem redaktorze, witam i pozdrawiam wszystkich, a zwłaszcza chłopaków z leśnej przygody, z którymi się mijałem. No ciekawe to muszą być wspomnienia. Czekam na więcej w takim razie. A przy okazji pytam też, co tam u was ciekawego. No na przykład mamy paliwo 95, to jest racibusz. 716Z jest napisane. To informacje z 7 września, czyli z dzisiaj, z 6.30. Dobrze, dobrze, czekam aż kto... Zaraz, 716? To ja poproszę coś poniżej 7, dobra? I wtedy będzie okej. A tymczasem sprawdzamy, czy są już korki na drogach, jak ten poranny szczyt komunikacyjny się rozwija w poniedziałek o poranku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, trochę się rozwija właśnie ruch, szczególnie w Warszawie. Tak jak 20-40 minut temu mówiłam, że głównie jest to S8 w trasie do centrum, a jeżeli wyjeżdżacie z Marek, to też mamy kolejną informację, że podobne korki są na S2, a dokładniej jeżeli próbujecie wjechać właśnie do Warszawy przez węzeł Lubelska. Tutaj zaczyna się naprawdę dość spory korek, który jest do warszawskiej Falenicy. No i widzimy też na mapach, że jest zdarzenie drogowe, także jeżeli macie taką możliwość, to warto ominąć S2, no i na przykład przez 92 drogę krajową wjechać do Warszawy. Stara Miłosna i właśnie od tej strony dojechać do pracy, do szkoły, czy jeszcze w innym celu, można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to widzimy też, że ruch rośnie w województwie dolnośląskim. Autostradowa czwórka oczywiście. I jeżeli chodzi o to przewężenie, no to ono jest na wysokości miejscowości Baranowice, tuż przed wjazdem na trasę, na autostradę A8, czyli Wrocław Południe, węzeł. Jeżeli natomiast mowa o Śląsku, to autostradowa 1, tam trwają przebudowy, co oczywiście wiecie, jeżeli jesteście właśnie z Katowic albo przemierzacie autostradową 1 od jakiegoś czasu. No i te utrudnienia są głównie w trasie z Częstochowy w kierunku Bytomia, chociaż w drugą stronę autostradowa 1 też nam się nieco korkuje. Jeszcze nie wyjeżdżamy ze Śląska, bo A4 jest korek dokładniej na wysokości węzła Brzęczkowice i to nie tylko na A4. Jeżeli jesteście na tym samym węźle, to większy ruch jest za Imielinem. Chodzi o S1, którą zwalniacie w kierunku Dąbrowy Górniczej. No i jeszcze autostradowa 4 Kraków. Oczywiście cały czas większy ruch jest od węzła Kraków Południe w kierunku Katowic oraz od Bochni w kierunku, no właśnie wspominanego już, Krakowa. Czekamy na wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekajcie, czekajcie, bo tutaj nam się wkradło pewne nieporozumienie, to znaczy było po 7.16 w Raciborzu, tak? A ja poprosiłem poniżej 7, tymczasem dostaję informację, cześć, właśnie zatankowałem przy A4 benzynę 95, po 8.11, a olej napędowy był po 8.89, Oktawian Andrzej pozdrawia, to ja poproszę dużo niższe ceny, bo rzeczywiście idą w górę, więc... Może coś pozytywnego od was?
3: Dzień dobry wszystkim, chciałem się podzielić dobrym humorem. Właśnie zbliżam się do przejścia granicznego w Korbielowie, także na nogach już kilkadziesiąt minut, bo jadę z Bielska Białej, gdzie musiałem się, no niestety, udać powrócić do mojego domu. Przez ostatnich kilka miesięcy pracowałem, mieszkałem w Rzeszowie, no ale z tytułu pewnych zawirowań, które się dzieją w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, znowu jestem w Bielsku Białej. Ale dopisuje mi humor, bo przede mną wizja wspinaczki w Tatrach i z drugiej strony też jest nadzieja na powrót do Rzeszowa, na powrót do tego, żeby mógł jak co sobotę zdać relację, co tam na Krajowej 19. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się udało z tym projektem rzeszowskim, żeby mógł tam wrócić. Powodzenia w tym tygodniu. Pozdrawiam, Rafał z MG.
0: Rafale, trzymamy mocno kciuki, ale słuchajcie, jeżeli wy, no właśnie, nie wszystko idzie zgodnie z planem, ceny paliw idą w górę i to też nie napawa optymizmem, macie trochę gorszy humor w poniedziałek, to ja wam go zaraz poprawię. 300 wam dam. No z tym, że na paliwo tego nie wydacie, ale na świetne wrażenia motoryzacyjne na pewno. O szczegółach opowiem za moment.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

są tacy, którym możemy pozazdrościć, nasza rodzinka. Proszę, jak trafiłem. Jadą kawałek za speed, piszą dzięki za cenne wskazówki, jesteście super. Aj, pozazdrościć wypoczynku, ale to właśnie o to chodzi. A teraz jeszcze czwarty.

0: Agier Leśna Przygoda to ekipa, która, uwaga, wywozi drewno z lasu i można ich pracę oglądać na YouTubie. Au! Yeah! No to w takim razie trzeba to zajrzeć i zobaczyć, podglądać. Au! A szwagier, gorąco pozdrawiam. I teraz słuchajcie, ja też mam dzisiaj dla was coś dobrego. Tradycyjnie od poniedziałku do piątku po godzinie 7 rozdajemy wam różnego rodzaju rzeczy, w tym oczywiście nagrody, takie jak voucher na 300 zł do wykorzystania na goracing.pl. Do tego oczywiście owacje na stojąco, do tego jeszcze możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, a przy tej okazji wieczna chwała, sława i szacun na dzielni, w miejscu pracy, jak ktoś jeszcze odpoczywa, to i w miejscu wypoczynku. Mam ten cały komplet. To co? Chcecie powalczyć? Bo czas na konkurs. No i teraz uwaga, uwaga, otwieram linię 22 139 29 29 i od razu mówię, że zapraszam was do tablicy, jak w szkole. Są trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, a wy po dwóch literach odgadujecie miasto, albo po trzech, wersja trudniejsza, odgadujecie powiat. Kto ma ochotę na te 300 do wykorzystania na goracing.pl? To dzwoni 22 139 29 29. Także ja czekam na was i te trzy tablice też czekają. 22 139 29 29. 22 139 29 29. Słuchawka jest dobrze odłożona, a my zdaje się, że mamy już pierwszego słuchacza. Halo, halo!
1: Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie.
0: No trafiłeś w punkt! Jesteśmy na antenie, słuchaj, jak masz na imię?
1: Radek.
0: Radku, jako pierwszy się dodzwoniłeś, więc ja za chwilę będę prosił o tablicę dla ciebie, zestaw łatwiejszy, trudniejszy, to już zobaczymy, co słuchacze nam tutaj przyślą, a tymczasem nie rozłączaj się, wy już wiecie, że za moment usłyszymy się właśnie z Radkiem.

0: Zbliża się powoli godzina 7:30, to tak za minutę, za pół, a wy mam nadzieję zdążyliście się przyzwyczaić, że u nas co 20 minut najświeższe informacje drogowe, czyli 10, 30, 50 po każdej pełnej godzinie. No i tak widzę, że Emilia tam jeszcze coś
1: skrobie,
0: sklepuje, skrobie sobie. Ale ten poranek w poniedziałek, jak oceniasz?
1: Wiesz co?

0: 5 na 10. Czyli tak średnio.
1: Nie najgorzej, nie najlepiej.
0: No, no, tak po środku.
2: Czyli już się korkuje.
0: No, już się korkuje i niestety dwa zdarzenia drogowe są. Od 6 do 7.30 ich nie było, ale już są.
2: To kto ma na 8 do pracy? Nawet nie podnoście rąk, tylko po prostu patrzcie przed siebie i nie mówię, że gaz do dechy, tyle, że już pół godziny wam zostało, więc spieszcie się powoli. A kto ma na 9, jest w komfortowej sytuacji. Posłuchajmy, gdzie są utrudnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na autostradowej czwórce są utrudnienia. Województwo dolnośląskie to dokładniej węzeł Krzyżowa do węzła Obszar Krzywa, 54 kilometr. Zepsuł się samochód ciężarowy właśnie na wysokości tych węzłów na autostradowej czwórce. Zablokowany jest teraz jeden pas w kierunku Zgorzelca. Jak się okazuje, tak jest od 5.34, ale dopiero teraz dostaliśmy taką informację od służb. Te utrudnienia miały potrwać do 7.30, czyli teoretycznie teraz powinny się zakończyć, no ale jeszcze nie mamy takiej informacji, żeby tam służby zakończyły swoje prace. Droga krajowa numer 17 to już województwo lubelskie, 159 kilometr, no i niestety wypadek. Samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Jak wiemy, dwie osoby zostały ranne w tym wypadku na drodze krajowej numer 17. W miejscowości Krasne doszło do tego zdarzenia i droga zablokowana jest w kierunku Lublina od 6.45. No i tutaj, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet do godziny 10, także krajową 17 jak najbardziej omijamy w najbliższym czasie. A jeżeli chodzi o korki, no to one są już właśnie w Warszawie, jak mówiłam wcześniej, na S8 w trasie z Marek do centrum Warszawy, a głównie na wysokości mostu generała Grota Roweckiego oraz jeżeli wjeżdżacie do Warszawy od tej wschodniej strony, no i widzimy, że na węźle Lubelska coś tam się wydarzyło, jeszcze nie wiemy dokładnie co, ale korek jest długi, bo jest aż do warszawskiej Falenicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment usłyszymy się z Radkiem i będzie odgadywał tablice rejestracyjne i zgarniał nagrody.

0: mamy to. Pani jest gotowa?
1: Ja jestem bardzo gotowa. Można
0: pasy
1: powiedzieć,
0: zapięte?
1: Że debiut.
0: No tak, no, tak, tak. Słuchajcie,
1: pasy zapięte.
0: Za chwilę Emilia będzie serwowała też tablice rejestracyjne. A właśnie, skoro to hasło padło, to znaczy, że czas na...
2: konkurs.
0: A i to co najważniejsze, brawa, owacje, możliwość pozdrowienia na antenie, szacunek,

0: na dzielni, w ogóle wieczna sława.
1: Ja chcę powiedzieć,
0: chwała, no?
1: Bo tak, chwała, sława i szacun. Tak?
0: Musi być, no? Ale do tego 300 w portalu goracing.pl.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: No dobra, to teraz sprawdźmy, czy jest z nami Radek. Halo, halo.
1: Halo.
3: Tak, witam serdecznie Państwa.
0: No jak tam? Jak
1: cześć,
0: tam u
1: Radek.
0: Ciebie? Zdrówka.
3: Tak, witam serdecznie. Bardzo
0: nastawienie.
3: Dobrze. To normalny poniedziałek, super, że zadzwoniliście. 10 na 10.
1: No poniedziałek tak jak zawsze świetny. 10 na 10.
0: Radek, ale to ty byłeś pierwszy, ubiegłeś wszystkich, w ogóle trafiłeś w punkt, więc idealnie, ale chłopie, łatwego zadania nie będziesz miał.
1: No, to prawda. No ja tam uważałam, że 5 na 10, ale jak Radek uważa, że 10 na 10, to super. Może on wie lepiej.
0: Słuchaj, same trudne rejestracje
3: znaczy,
0: będą.
3: Może dla mnie jest 10 na 10, bo się udało dodzwonić.
0: No i o to chodzi.
1: To, właśnie, to już jest sukces.
0: Gdy już wygrasz, to będzie 15 na 10, ale tak jak wspomniałem, 3 litery, czyli te trudniejsze rejestracje dostaniesz, a więc powiaty będziesz miał do odgadywania. No i co, pani Emilia pierwsza.
1: Dobrze, także posłuchaj. DZL.
0: To propozycja od Ani wysłana do nas.
1: Dokładnie.
3: No dobrze, no to zaraz. To będzie jakieś dolnośląskie pewnie i to złotoryjskie będzie.
0: Tak.
1: No brawo.
0: Ty dobry jesteś. To poczekaj. Druga tablica będzie od naszego słuchacza.
4: Propozycja do tablic rejestracyjnych G. B, Y. Pozdrawiam, Paweł z Iweko.
0: No to była odpadła.
3: Ale GBY?
0: No GBY, czyli Grażyna, Barbara, Yeti.
3: On to będzie bytowskiego.
0: Ale to jesteś pewny?
3: Oczywiście.
0: Ale 100%?
3: No to jest pomorskie i to jest wypowiad bytowski.
0: Ale czy ja usłyszałem ostatecznie?
3: No,
0: jak w milionerach, słuchaj. Chociaż u nas tylko 300. Tak, to jest powiat bytowski. No dobrze, to co, bierzemy jeszcze jedną?
1: Dawaj, no muszą być 3, tak?
0: No to lecimy, słuchaj. To zmieniamy województwo i to będzie, o, mam nadzieję, że trudna. FNW, czyli Felix Natalia Wiesław.
3: Ojejku, to będzie...
0: Wiedziałem.
1: Trudno się trafiło.
3: To będzie Nowa Sól pewnie.
0: Tak, i powiat nowosolski w związku z tym. Brawa, owacje dla ciebie. Teraz szacun na dzielni.
1: Szacun na dzielni, wieczna chwała, sława i szacun. Ja tu jeszcze tylko powiem, że ja nawet musiałam sobie sprawdzać te rejestracje. Także Radku, no naprawdę powiem ci, że muszę się od ciebie uczyć.
0: Rozwaliłeś system, naprawdę.
3: Ja się uczę u państwa, słuchając państwa radia i tych audycji.
0: Ale
1: nam tutaj słodzi.
3: Polecam radio słuchać i to się pani wszystkiego nauczy.
0: My skromni jesteśmy, więc wiesz, ale
3: ja
0: bardzo dziękujemy.
3: Słucham państwa radia.
0: Fantastycznie, no to za chwilę nam, jej. 6 lat chyba stuknie, ale
1: tak,
0: czas leci.
1: Szósteczka.
0: Tak czy siak, Radku, jeszcze jedna nagroda. Przejmujesz antenę, pozdrawiasz kogo tylko chcesz.
3: Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić moją księżniczkę oraz jej rodziców oraz wszystkich kierowców po prostu oraz państwa i w ogóle, no, wszystkich słuchaczy, bo te radio można słuchać w pracy, w domu, wszędzie po prostu.
0: Pięknie.
1: No,
0: wow.
1: Po prostu. Patryk, ja chcę z tobą częściej, jak tutaj
0: dobra.
1: Tak miło w tym konkursie. Dziękujemy ci bardzo,
0: to
1: Radku,
0: tak.
1: Za pozdrowienia.
0: Ty miałeś 10 na 10.
3: Dziękuję.
0: Miałeś, Radku, 10 na 10 samopoczucie, teraz i u nas jest co najmniej 10 na 10,
1: 10.
0: Jak
1: 10.
0: Nie 12. A i jeszcze voucher na 300 do GoRacing jest twój. Wielkie gratulacje!
3: Dziękuję serdecznie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Nie najlepiej nam się ten poniedziałek rozpoczyna. Słuchajcie, 11 minut pozostało do godziny 8. Już za chwilę informacje od nas te drogowe, ale wcześniej dużo płynie od was wieści z dróg. Na przykład A7? Nie, to S7 z Radomia do Warszawy. 21 kilometr i wypadek. Lewy pas zablokowany. Może być spowolnienie. To Tomasza. Co tam jeszcze?
1: Dzień dobry. Województwo pomorskie, trasa 91, Lignowy, Szlacheckie. Trzy konie biegające po ulicy, kilometr 61. Uważajcie, pozdrawiam.
0: My też pozdrawiamy, bardzo gorąco dziękujemy, ale niestety to nie wszystko.
2: 470.

0: Ty drugi kilometr na A4 w kierunku Krakowa. Są dwie kolizje, jedna za drugą. Jedna oznakowana, druga nieoznakowana, więc uważajcie, bo robi się ciasno i ta druga nieoznakowana sprawia pewien problem, bo wszyscy myślą, że już się skończyło i nagle dwa rozwalone auta na lewym pasie. Pozdrawiam. Ostrożności.
1: Norbercie, bardzo gorąco dziękujemy. A teraz jeszcze informacje od Emilii. Czas na serwis drogowy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: I do tego wszystkiego dołożymy jeszcze trzy informacje, bo takie trzy są od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jak zawsze zaczynamy od tych największych tras, czyli A1. Województwo pomorskie, Kopytkowo-Pelplin, a dokładniej na wysokości miejsca obsługi pasażerów, Olsze, 42 kilometr. Tam zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany mamy jeden pas w kierunku Gdańska od 7. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 17, już wcześniej o niej mówiłam, ale mamy aktualizację. Zamość Krasny Staw, dokładniej w miejscowości Krasne. Na 159 kilometrze został wprowadzony przejazd jednym pasem naprzemiennie w kierunku Lublina. Wcześniej ta trasa była całkowicie zablokowana do Lublina, także sytuacja jest już trochę lepsza, chociaż zdarzenie niezbyt przyjemne, niezbyt dobre, to niestety jest wypadek. Samochód osobowy zderzył się z dostawczym, dwie osoby w tym wypadku zostały ranne i od 6.45 mamy już właśnie utrudnienia w trasie do Lublina. Tak jak wcześniej informowały służby, te korki mogą być jeszcze do godziny 10. No i autostradowa czwórka, to informacja akurat jeszcze z godziny 6. Węzeł Krzyżowa do węzła Obszar Krzywa, województwo dolnośląskie, 54 kilometr. Tam zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Zgorzelca. I jeszcze szybciutko zaglądamy na mapy, gdzie nam się korkują trasy o poranku. No Warszawa tutaj cały czas jest bardzo mocno przewężona w dwóch miejscach. S8 i trasa S2. Dokładnie jeżeli jedziecie z Marek do centrum miasta, a korek zaczyna się długi przed mostem generała Grota-Roweckiego. Drugi odcinek to autostrada A2, dokładniej na węźle Lubelska, gdzie jest zdarzenie drogowe. Tam korek ma ponad 4 km, no i kończy się na wysokości Falenicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze na moment wracamy na południe kraju, na czwórkę, bo tam dwie kolizje, 471 kilometr w kierunku Krakowa przed Brzeskiem i słuchacz informuje nas, że mocno się korkuje. Na informacje od Was czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: nie mówić, ale powiem. Bo ja nie jestem z tego nurtu jesieniowego, jesieniar, jesieniarzy. Nie, nie, nie, ja bym zaklinał rzeczywistość i chciałbym, żeby lato trwało jak najdłużej, bo jesień kojarzy mi się już z końcówką sezonu motocyklowego. I powiem wam, wczoraj rano, gdy biegałem, no to pierwszy raz poczułem wiatr, który był, no, bardziej zimowy, w sensie jesienny, niż ten ciepły letni. I to takie nieprzyjemne było. No i dzisiaj zaklinam rzeczywistość, przyjechałem motocyklem do pracy, ale troszeczkę wiało, nie powiem. I rękawice już też cieplejsze trzeba będzie wkładać na motocykl. Kurtka raczej obowiązkowa. Może kominiarka, coś tutaj na szyję, jakaś chusta. No już cóż, taka rzeczywistość. Chociaż na północy 14 stopni Celsjusza w tym momencie, najcieplej jest na Helu. Sprawdzę, czy odczuwalna. No odczuwalna 12, więc nie ma tragedii. Najchłodniej w Kielcach od samego rana. 4,5 stopnie pokazują termometry, 4 stopnie Celsjusza to jest mniej więcej temperatura odczuwalna. Jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A no już spieszę wam z informacją, że jednak spore zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, duże jedynie na południowym wschodzie, miejscami początkowo przed południem może tych chmur być zdecydowanie mniej. Na północy może dzisiaj też popadać deszcz, a temperatura maksymalna od 16, nawet 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich też trochę chłodniej, no to już na pozostałym obszarze od 19 do 22 kresek powyżej zera. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, a my wiemy, że jak wieje słabo, to ciepło. Ciśnienie, przynajmniej do południa, całkiem przyjemne. 1012 hektopaskale pokażą barometry właśnie w stolicy w południe, ale potem przewidywany jest spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i słuchajcie, co ja mogę wam powiedzieć? Jak nie dzień dobry w poniedziałek, zaprosić was do godziny 10, bo u nas za chwilę naprawdę emocje. To będzie Formuła 1 i Grand Prix Włoch. Te zawody, które już się odbyły, ale zrobimy sobie małe podsumowanie. No to miłego poniedziałku wam życzę. Patryk Kuliszewicz, dzień dobry.

0: Wszystko, czego dziś chcę, proszę dokończyć. To?
1: To wiadomości drogowe.
0: No nie.
1: Tak?
0: To ja poproszę o przedłużenie weekendu. O, żeby znowu obudzić się o 8:10, ale w niedzielę, nie w poniedziałek. A tymczasem, no niestety.
2: To te wiadomości drogowe.
0: Do pracy i czas na informacje z dróg.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po prostu jestem zaprogramowana tutaj na wiadomości drogowe, chociaż wiadomo, że każdy chciałby weekend. No ale dobrze, na trasy musimy dzisiaj zaglądać, bo naprawdę sporo

0: się dzieje o poranku i też pojawiła się najnowsza informacja z drogi krajowej nr 83 w województwie łódzkim. Warta Sierac, miejscowość Baszków, 45 kilometr. No niestety jest to wypadek. Samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Jedna osoba jest ranna. Droga jest zablokowana właśnie w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie do Warty i do Sieradza. Od 7.45 na miejscu działają służby, również ratunkowe. No i tak jak podaje znowu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, korki mogą tam być i utrudnienia jeszcze do godziny 11. Powtarzamy, że to nie wszystkie wiadomości z dróg krajowych, bo też 17. Tam mamy kolejny wypadek na 159 kilometrze w województwie lubelskim, w miejscowości Krasne. Po godzinie 6 samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Tam dwie osoby zostały ranne. No i wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie, akurat w kierunku Lublina. I te utrudnienia też przynajmniej do 10. A jeżeli chodzi o autostrady, to tak jak wcześniej mówił nasz słuchacz, że mamy spore utrudnienia w województwie małopolskim i że tam są dwa zdarzenia drogowe. Pierwsza, jak widzimy tutaj na mapach, korkuje nam się autostradowa czwórka na wysokości miejscowości Brzesko. To oczywiście w trasie do Krakowa, no i też już dalej przed samym wjazdem do stolicy województwa małopolskiego, czyli za Stanisławicami, a przed węzłem na węzeł Kraków-Bieżanów. To nie wszystko, bo jeszcze oczywiście wiadomości są z autostradowej czwórki, ale w województwie dolnośląskim na 54 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i tam cały czas niemożliwy jest przejazd jednym pasem w kierunku Zgorzelca. No i A1 to akurat już Pomorze, Kopytkowo-Pelplin, ten odcinek, miejsce obsługi pasażera w miejscowości Olsze, czyli 42 kilometr. I tam kolejna awaria samochodu ciężarowego, który blokuje pas w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bo my bardzo lubimy, kiedy informujecie nas o tym, co dzieje się na waszej trasie, szczególnie kiedy ostrzegacie przed sytuacjami niebezpiecznymi, związanymi z utrudnieniami, prawda?
0: Tak,
2: ale
0: tak,
2: to przeważnie
0: oczywiście.
2: Co? To prace drogowe?
0: Prace
2: kolizja?
0: Drogowe, kolizje, no niestety są też wypadki, więc na takie wiadomości szczególnie czekamy, bo wtedy też te korki są największe, najdłuższe i one też po prostu bardzo, bardzo, bardzo długo trwają.
2: Ja bym wolał, żeby wypadków w ogóle nie było.
0: No nie, tego nie chcemy.
2: Ale oczywiście. Takiej informacji się nie spodziewaliśmy.
3: Dzień dobry. Województwo Pomorskie, trasa 91, Lignowy, Szlacheckie, trzy konie biegające po ulicy, kilometr 61, uważajcie, pozdrawiam.
2: Trzy konie biegające po ulicy.
0: No to Wiśtawio.
2: I to nie są konie mechaniczne. Naprawdę, uważajcie. A na wszystkie informacje drogowe, pogodowe czekamy oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To już prawie 21 minut po godzinie 8 rano. Ja tylko przypomnę, słuchajcie PRK, Polskiego Radia Kierowców, gdzie muzyka, informacje drogowe, no ale też wskazówki na trasie, bo jeżeli jedziecie, to tylko dajcie znać dokąd. A ja się chętnie wszystkim zajmę. Na przykład Jacek z EV pisze: dzień dobry PRK, no to ja w trasę Malbork-Ulchówek. Mam nadzieję, że poranne korki w stolicy, zanim dojadę, już się skończą. No Jacku, obiecać ci nie mogę, ale trasę prześledziłem i tak widzę sobie, że z tego Malborka no powinieneś 22 do Elbląga się dostać, prawda? Na S7 i tam nic złego na trasie się nie dzieje poza wyjazdem z Malborka, a potem tą S7 jedziesz, nie wiem, czy kawę ci proponować po drodze? Słuchaj, w Ostródzie można się zatrzymać, w Olsztynku można się zatrzymać, bo i tak nic złego na trasie się nie dzieje, albo po prostu jechać przed siebie. No i na razie wjazd do stolicy jest utrudniony. Pamiętaj, że tam od Czosnowa do Łomianek mamy duże spowolnienie, bo jest wymiana nawierzchni. Niektórzy to próbują przez Kampinoski Park Narodowy jakoś ominąć drogami lokalnymi, ale jak dojedziesz, to już powinno być lepiej. No i bylebyś przejechał przez Warszawę, najlepiej Wisłostradą, to potem obwodnicą południową do S17 i tylko widzę robotników na wysokości Garwolina. Oni tam zdzierają nawierzchnię, jest jeden pas, uskoki, więc trzeba troszeczkę wolniej jechać. I potem jeszcze widzę drogowców przed Lublinem, dokładnie przed Kurowem, a dalej na trasie nic złego się nie dzieje, aż do samego Ulchówka, więc szerokości, wróć, przepraszam, Stary Zamość. Tutaj mamy zdarzenie w ruchu drogowym za Izbicą, ale myślę, że to już będą te utrudnienia zniwelowane, jak tam dojedziesz. To tak dla innych, którzy by po 17 krajowej podróżowali w tym momencie na Lubelszczyźnie. Ale, słuchajcie, my teraz się rozpędzamy. To będą naprawdę zawrotne prędkości osiągające nawet 300 km na godzinę, bo w ten weekend mieliśmy Grand Prix Włoch. W związku z tym podsumowujemy królową motorsportu, a robi to dla nas Kajetan Baranowski.
1: Jesteśmy już po Grand Prix Włoch, ale nasze dzisiejsze podsumowanie zaczniemy od Grand Prix Monaco, które przecież zakończyło się dobre 3 miesiące temu. Pamiętamy przecież dokładnie ten źle ustawiony pomiar prędkości w alei serwisowej. Wtedy posypały się kary, które w gruncie rzeczy nie powinny zostać w ogóle przyznane. Pamiętamy też, że wtedy właśnie Alpine zaryzykowało. Oni nie ściągnęli Pierre'a Gasly'ego na odbycie kary, a później złożyli protest i doliczony czas został mu odjęty. W ten sposób Francuz zdobył podium po około 2 tygodniach od zakończonego wyścigu. Teraz ten temat wraca, ponieważ Red Bull oprotestował protest Alpine i go wygrał. Więc oficjalne wyniki Grand Prix Monaco zostały ogłoszone dopiero na 3 miesiące po jego zakończeniu. Podium odzyskał Isaac Hadjar, a Pierre Gasly musiał przełknąć tę gorzką pigułkę, ale ta sportowa złość musiała naprawdę bardzo mocno go zmotywować. Mówiłem, że w gronie faworytów stawiam kierowców Ferrari i McLarena, a okazało się, że to właśnie Francuz utarł wszystkim nosa i wygrał sobotnie kwalifikacje. Taka mała rekompensata za to odebrane mu podium. Za nim uplasował się George Russell, który może być naprawdę na siebie bardzo, bardzo zły. Miał on do dyspozycji Kimiego Antonellego, który otrzymał karę za wymianę jednostki napędowej i wiadomo było, że będzie startował z końca stawki. Jego zadaniem było podciągnięcie George'a Russella i zapewnienie mu tych dodatkowych kilku setnych sekundy. Zawiodło także Ferrari. Tyle szumu o nowych upgrade'ach i ruchów marketingowych przed domowym wyścigiem, a skończyło się tylko na 4. i 5. miejscu, a uwierzcie mi Państwo, w wyścigu było tylko i wyłącznie gorzej. Bez zaskoczenia za to Aston Martin, którego kierowcy zajęli 2 ostatnie miejsca. Już powoli nas do tego przyzwyczajają, czasami szachując się z kierowcami Cadillaca. Mają oni już nową jednostkę napędową i sporo poprawek, a teraz pozostało im tylko zebrać to wszystko w jedną i najważniejsze, działającą całość. Dodatkowo Lance Stroll stał się pierwszym kierowcą w historii, który nie wyszedł z Q1 aż 100 razy. Myślę, że to jest taka statystyka, którą Kanadyjczyk chciałby raczej wykreślić spod swojego nazwiska. Za chwilę wracamy i podsumujemy wyścig główny.

0: To w tle jeszcze Breakout, a skoro na zegarach 8:30, to już wiecie, co się szykuje. Specjalnie dla Was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakiś czas temu nasz słuchacz podsyłał informację o tym, że mamy spore utrudnienia na trasie S7 właśnie w województwie mazowieckim. I tak, jak okazuje się, wszystko się zgadza. Mamy też oficjalne potwierdzenie od służb. Odcinek Grójec, Warszawa, dokładniej w Gładkowie na 21 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku Warszawy od godziny 8:10. No i te utrudnienia jeszcze do 10:00. To właśnie była trasa S7, a jeżeli chodzi o utrudnienia na autostradach, no to cały czas A1, węzeł Kopytkowo do węzła Pelplin, czyli ten remontowany odcinek jest zajęty nie tylko dlatego, że prowadzone są wspomniane już prace drogowe, ale też dlatego, że zepsuł się tam samochód ciężarowy, który blokuje przejazd jednym pasem w kierunku Gdańska. I teraz tak, warto zjechać z A1, jeżeli często nas słuchacie, to pewnie dobrze wiecie, jak to zrobić, a jeżeli na przykład gdzieś Was ominęła ta informacja, to przypominam, że to droga krajowa numer 91, czyli w Nowych Marzach. Zjeżdżacie sobie na drogę krajową i przez miejscowości Nowe Gniew, aż do samego Pelplina tą trasą jedziecie. Tam można z powrotem zjechać na autostradową jedynkę i kontynuować trasę w kierunku Gdańska. A jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to wcześniej nasz słuchacz też mówił, że mamy utrudnienia w trasie do Krakowa. Cały czas to na mapach jest widoczne. Te dwa korki na wysokości miejscowości Brzesko i przed wjazdem do Krakowa, czyli też na wysokości Wieliczki. A jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to tam też mamy te utrudnienia. Zepsuł się samochód ciężarowy po godzinie 5:00 i cały czas blokuje on jeden pas w kierunku Zgorzelca. A jeżeli chodzi o Śląsk, to też bez zmian autostradowa czwórka korkuje się od węzła w Brzęczkowicach i te utrudnienia kończą się przed wjazdem do centrum Katowic. I S86, to też mówiliśmy jakiś czas temu, większy ruch i przewężenie jest w trasie od Dąbrowy Górniczej do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my Was też ostrzegamy, jeżeli dzisiaj wybieracie południową obwodnicę Warszawy, to uwaga, bo tam doszło do karambolu, najechania wielu aut na siebie. No i w związku z tym na obwodnicy Warszawy mamy spory korek. To jest informacja dla tych, którzy na przykład z Lublina S17 w Góraszce odbijają na S2 i próbują dostać się do stolicy. Uważajcie, a w każdej drogowej, pogodowej sprawie czekam na informacje od Was w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. I do tego wszystkiego, jeżeli Wy też macie informację związaną z tym jakimkolwiek utrudnieniem, dawajcie znać. Jeżeli potrzebujecie informacji na waszej trasie, powiedzcie tylko skąd dokąd, a my się tym zajmiemy.

0: No to mamy 20 minut do godziny 9 i wracamy na Grand Prix Włoch. Ja wiem, wszystko już za nami tak naprawdę, ale jeżeli nie widzieliście tego wyścigu królowej motorsportu, no to właśnie Kajetan Baranowski w każdy poniedziałek relacjonuje nam taki gorący weekend, tym razem na torze we Włoszech.
1: Wracamy po przerwie i przechodzimy do bardzo chaotycznego startu w wykonaniu kierowców Ferrari. Dwóch zespołowych kolegów zamiast współpracować zdecydowało, że powalczy ze sobą o lepszą pozycję. Górą z tego starcia wyszedł Charles Leclerc, który jednocześnie wypchnął poza tor Lewisa Hamiltona, a ten, żeby jeszcze móc kontynuować wyścig, był zmuszony do uciekania w pułapkę żwirową. Żeby jednak nie było tak kolorowo, to Monakijczyk również przez ten manewr stracił kilka pozycji. Dwa okrążenia później Leclerc prawdopodobnie za bardzo najechał na krawężnik w zakręcie parabolika, złapał tym samym trochę żwiru, co skutkowało utratą panowania nad bolidem i potężnym uderzeniem w ścianę. Widać było, że kierowca Ferrari potrzebował dłuższej chwili, żeby dojść do siebie. Na szczęście nic mu się nie stało. Jak to zazwyczaj bywa, czyjś pech to czyjeś szczęście. I tak właśnie trzeba opisać czerwoną flagę i to, ile na niej zyskał startujący z 19 miejsca Kimi Antonelli. Włoch idealnie wykorzystał restart i już na tym samym okrążeniu znalazł się na 8 miejscu. Kolejne awansy były już tylko formalnością i kwestią czasu. Trochę krwi napsuł jednak Mercedesowi Max Verstappen, który był w stanie im rzucić rękawice w pierwszej połowie wyścigu. Po zmianie opon na twarde, Holender stracił tempo i po raz kolejny pojawiły się problemy z tylną osią w jego bolidzie. Niemniej jednak był to wyścig zdecydowanie na plus, udało się bowiem utrzymać trzecie miejsce przed dwoma kierowcami McLarena, którzy zdecydowanie bardziej woleli walczyć między sobą. Niemniej jednak tutaj dużo czyściej niż kierowcy Ferrari. Wracając do Mercedesa, z Russellem podjęli oni ryzyko jazdy na jeden pit stop i to właśnie ten, który odbył się podczas czerwonej flagi, ale to nie wystarczyło. Kimi Antonelli mimo małej wpadki, a w zasadzie to dużej wpadki, bo jeżeli by się nie wykaraskał z pułapki żwirowej, to już by został tam na dobre, wyprzedził swojego zespołowego kolegę i przypieczętował tym samym zwycięstwo w swoim domowym wyścigu oraz dołożył dobre punkty do klasyfikacji generalnej. W tym momencie ma już 66 punktów przewagi nad Russellem i dość pewnie zmierza po tytuł. Czy utrzyma formę w Madrycie? Na to pytanie odpowiemy już za tydzień. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w piątek.

0: A czy u was wszystko w porządku na trasie? Wszystko się zgadza? Czy potrzebujecie jakiegoś wsparcia i na przykład sprawdzenia drogi?
1: Cześć redakcjo. Jak wygląda nitka z Kasowi do Kołobrzega? Dziękuję, Karol.
0: Nam oczywiście już służymy pomocą. Karolu drogi, sprawdziłem. Katowice Kołobrzeg. Na odcinku opolskim A4 trochę drogowców. Potem za Wrocławiem, no niestety, ale mamy spore spowolnienie za Bielanami Wrocławskimi właśnie w kierunku zachodnim. Jak już wjedziesz w okolicach Legnicy na S3, to tak naprawdę za Zieloną Górą roboty drogowe.

0: i w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, jadąc właśnie w kierunku Szczecina. Potem też spotkasz jeszcze drogowców, ale to już będzie S6, miejscowość Płoty i parę kilometrów za nimi. Ale to nie powinno ci jakoś mocno spowolnić. Najgorszy jest ten korek w okolicach Wrocławia za Bielanami Wrocławskimi. Szerokości, przyczepności życzymy i zapraszam na kolejne informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No, muszę zacząć te wiadomości od Warszawy i od kilku miejsc, głównie ekspresowa 8 i trasa S2, a od ekspresowej 2 właśnie w ogóle trzeba zacząć, bo po godzinie 7.30 było zdarzenie drogowe właśnie przed samym węzłem Patriotów i tak jak informują służby, mamy naprawdę duże utrudnienia w kierunku Wilanowa. Czekamy jeszcze na potwierdzenie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, no ale właśnie jak patrzę tutaj na mapy, to korki są 3 na S2. Pierwszy jest dokładniej na wysokości węzła Lubelska. Oczywiście to wszystko w trasie do Warszawy. Dalej za Falenicą i jeszcze na wysokości węzła Warszawa Lotnisko. To wszystko w trasie też na przykład do Łodzi. No i S8 bez zmian. Już od tak naprawdę 2 godzin mówimy, że spory korek ustawia się za Markami. Jeżeli jedziecie do stolicy na wysokości mostu generała Grotaroweckiego, prawdopodobnie teraz S8 nie przejedziecie. Tam korek ma już ponad, sprawdzamy, ponad 7 kilometrów i też mapy pokazują, że jest kolejne zdarzenie drogowe. A jeżeli chodzi o południowe trasy, to bez zmian na autostradowej obwodnicy Krakowa. Ruch jest w obu kierunkach dość spory, chociaż głównie jeżeli jedziecie do Katowic, od węzła Kraków południe są już te przewężenia autostradowej 4 i kończą się na wysokości Kryspinowa. Jeżeli jedziecie autostradową 4 przez Śląsk, to tutaj też troszeczkę więcej jest tych przewężeń, które zaczynają się na wysokości węzła w Brzęczkowicach, a kończą przed wjazdem do centrum Katowic. I jeszcze województwo dolnośląskie, tak jak mówił przed chwilą Patryk i mówicie też wy do nas, że spory ruch jest na autostradowej 8 pod Wrocławiem. Spory ruch, tak naprawdę jest to zator, bo widzę, że tutaj samochody raczej stoją w kierunku węzła Wrocław południe. Ta sama sytuacja jest na dojeździe do Wrocławia, a 4 od kątów wrocławskich także mamy już naprawdę ciasno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze moje pytanie do was. Co tam u was dobrego na drodze? Początek pracy, czy raczej już zbliża się fajrant?
3: Dzień dobry bardzo. Witam serdecznie. Informacja dla wyjeżdżających z raju. A2, świecko, bardzo mały koreczek. Dosłownie prawie go nie widać. A ja zbliżam się do bazy. Pragnę podziękować za miły, spędzony czas przez całą noc z najlepszym radiem w eterze. Pozdrawiam prowadzących, całe radio i wszystkich słuchaczy szerokości i milutkiego Dzionka. A ja zbliżam się do fajrantu. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Robercie, dzięki za życzenia, a tobie oczywiście dobrego odpoczynku życzymy. Dla tych, którzy jednak ten dzień zaczynają już za 6 minut, prognoza pogody.

0: Wybiła godzina 9, szybki raport pogodowy, jeśli chodzi o temperaturę powietrza. I od razu mówię, że te wartości są zbliżone do tej temperatury odczuwalnej. Mamy 14,5 stopnia Celsjusza na Helu i w Jeleniej Górze, tu najchłodniej, niecałe 7 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jaki będzie poniedziałek? No niestety zachmurzony, bo to zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie na południowym wschodzie. Teraz przed południem chmur może być mniej, ale już na północy możliwie, że przelotnie popada. Temperatura maksymalnie 16-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich. Cieplej na pozostałym obszarze od 19 do 22 kresek powyżej zera. I w ogóle to ciepło będziemy odczuwać, bo dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany, bez jakichś gwałtownych podmuchów. Ciśnienie, no na razie przyjemne, w Warszawie w południe te barometry pokażą 1012 hektopaskali. Potem w drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam życzę miłego dnia, kłaniam się nisko i polecam do godziny 10. Obiecuję więcej błękitnego nieba. I słowa dotrzymam. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry!

0: Ja wiem. New Radicals, You Get What You Give, to jeszcze w tle, ale mnie chodzi inna piosenka po głowie. Oprócz błękitnego nieba. O co w tym chodzi? Za chwilę wam powiem. Wcześniej jednak informacje drogowe. Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Myślę, że oprócz błękitnego nieba trzeba też nam dobrej sytuacji na trasach. No, ale niestety takich nie ma. Właśnie dobrych wiadomości. Autostrada A8 Wrocław Zachód do węzła Wrocław Lotnisko, czyli mamy już dokładniejsze informacje tego, co wydarzyło nam się w województwie dolnośląskim. Na 11 kilometrze tam samochód osobowy zderzył się z busem. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Kudowy, ale można jechać prawym. Chociaż tak jak już wcześniej patrzyliśmy na nasze mapy, to korek tam jest spory, także autostradową 8 jednak mimo wszystko warto omijać w najbliższym czasie. To nie wszystkie wiadomości nowe. S6, województwo pomorskie. Zakorkowany jest odcinek od węzła Gdańsk Południe do węzła Gdańsk Karczemki. Na 339 kilometrze samochód osobowy zderzył się z dostawczym. No i akurat tam służby na miejscu blokują pas 1 w

0: w kierunku Gdyni od 9, no i utrudnienia będą jeszcze do 11. Przypominamy, że no, bardzo poważne zdarzenie drogowe jest na drodze krajowej numer 83. To niestety wypadek w województwie łódzkim. Odcinek Warta-Sieradz w miejscowości Baszków na 45. kilometrze samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Jedna osoba jest ranna. Służby, również te ratunkowe, przede wszystkim ratunkowe, są na miejscu i droga jest zablokowana od godziny 7.45. No i jak informuje Generalna Dyrekcja, utrudnienia na drodze krajowej numer 83 potrwają jeszcze do godziny 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja wam szybko tłumaczę, że dzisiaj wśród nietypowych świąt w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. No i skoro śpiewamy, oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, to ja mimo tego zapytam, a co by wam się dzisiaj przydało? Tak przy poniedziałku. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. A może coś by się przydało? Co na poprawę humoru, na lepszy poniedziałek, na lepszy tydzień? Co oprócz błękitnego nieba wy chcecie? O czym marzycie? Dajcie znać proszę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A z kolei ja mam informację od Miśka, bardzo ciekawą. Cześć, tu Misiek z Jeepa. No nigdy się z wami tam w nic nie bawiłem, nie pisałem, nie nagrywałem, ale słucham już od 3 lat. Fajnie mi się, że jesteś z nami. No i teraz uwaga, bo będzie na poważnie. Mam takie przemyślenie zupełnie nie a propos twojego programu, Patryku, ale odnośnie sytuacji na świecie nieopodal nas i w motoryzacji, bo jak to wszystko się posypie, to czy my będziemy jeździli elektrykami, które bez kabelka z miedzią ukradzionego z ładowarki nie dadzą się uruchomić, czy w cudzysłowie zakazanymi dieslami, które pojadą nawet na oleju po frytkach? No, pytanie niby retoryczne, ale rzucam pod eksperckie rozważania, bo myślę, że warto o tym wiedzieć. Pozdrowienia dla całego PRK, Misiek z Jeepa, uwaga, w benzynie. To nie są tanie rzeczy, Misiek, ja coś o tym wiem, ale tak na serio, odpowiadając na twoje pytanie, to powiem tyle. Mam najświeższe badania i chciałbym z nich skorzystać w środę. Dzisiaj wam powiem, że z raportu, który dostałem, dowiadujemy się, że ponad połowa Polaków uważa, że w przyszłości samochody elektryczne w pełni zastąpią samochody spalinowe. A prawie 80% uważa, że kraje europejskie, w tym Polska, powinny wspierać rozwój lokalnych producentów samochodów. I tak jak powiedziałem, bo dostałem tę informację od naszej rodzimej, krajowej marki, firmy WZTM, w środę będzie świetny pretekst, żeby o tym pogadać. W ogóle o elektrykach, elektromobilności. Ale odpowiadając na Miśka pytanie, no sprawdziłem, to jeszcze będę dokładnie zgłębiał tę wiedzę, ale przyszły rok będzie kluczowy, bo zdaje się, że na jesieni wchodzi norma Euro 7 dla diesla, a to oznacza potężne restrykcje i tu chodzi o wszystkie auta, które będą w sprzedaży jako nowe, bo homologacja dla nowo powstałych aut to już podobno w tym roku na jesieni ma wejść. Diesel Euro 7 to może oznaczać, że no, diesel będzie na wymarciu. Czy elektromobilność wejdzie tak na salony na 100%? Na

razie słupki sprzedażowe pokazują, że tak, coraz większą popularnością cieszy się elektromobilność. Chociaż według mnie tutaj hybryda to jest przyszłość i w tym momencie chyba najczęściej wybierane rozwiązanie, jeżeli chodzi o napęd. My tak sobie o motoryzacji gaworzymy, bo dzisiaj, przypomnę, pięknie to brzmi, Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. I przypuśćmy, że na południowym wschodzie dzisiaj tego błękitnego nieba nie zabraknie. To czego byśmy chcieli więcej? Choćby od poniedziałku. Czekam na wasze skojarzenia. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Tu można i pisać, i nagrywać wiadomości głosowe.

0: Tak, oczywiście, sama z siebie.
1: Czas na kolejne informacje, jak automat.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, taka już jestem zaprogramowana, że po prostu tuptam do was co 20 minut, żeby powiedzieć, co się dzieje na trasach, a zwłaszcza dla tych kierowców, którzy przejeżdżają przez województwo pomorskie, bo tam troszeczkę się pojawiło informacji. Tak jak wcześniej mówiłam, Gdynia Wielki Kack do węzła Koleczkowo, chociaż nie mówiłam, nie mogłam mówić, bo to 5 minut temu dostaliśmy. Więc tak, w Chwaszczynie na 37 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Jeżeli natomiast chodzi o właśnie, o tym mówiliśmy, odcinek Kopytkowo-Pelplin, autostrada A1, czyli trasa do Gdańska, tam dobre informacje, zakończyły się już utrudnienia na 42 kilometrze, no a tam też zepsuł się samochód ciężarowy. No i mieliśmy właśnie zablokowany ten jeden pas do Gdańska, chociaż tam utrudnienia cały czas mogą być, bo jak wiecie, trwają remonty i autostradową jedynkę można przez cały dzień omijać drogą krajową numer 91. A teraz autostrada A4, województwo dolnośląskie, kolejne zdarzenie drogowe i informacja sprzed minuty. Węzeł Lubiatów do węzła Złotoryja na 82 kilometrze. Kolejny zepsuty samochód ciężarowy. Coś nam się dzisiaj rzeczywiście te ciężarówki psują. Zablokowany mamy pas do Zgorzelca od 8.45 i utrudnienia będą do południa. I jeszcze S7, województwo mazowieckie, Grójec, Warszawa, miejscowość Gładków, 21 kilometr. Tam już zakończyły się prace służb po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe, tak jak mówiłam, na 21 kilometrze i niemożliwy był dojazd jednym pasem w kierunku Warszawy. S7 już można kontynuować trasę. Czekamy na wasze wiadomości głosowe, tekstowe w naszej aplikacji mobilnej albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W każdej drogowej i pogodowej sprawie dawajcie znać, co tam u was na trasie.

20 minut pozostało do godziny 10. No i tak sobie patrzę, bo dzisiaj mamy takie fajne święto w kalendarzu świąt nietypowych. Jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Czego nam więcej potrzeba oprócz tego błękitnego nieba? No i są wasze wpisy, między innymi, trudne pytanie, co ja chciałbym więcej od poniedziałku? Bo błękitne niebo mam, ale więcej myślących kierowców na drodze bym sobie życzył. Jak i każdemu z nas. Pozdrawia Tomek z Dużego. Co jeszcze? Czekam na wasze propozycje. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: I co? Pozytywnie się zrobiło? Prawda? O to właśnie chodzi. Okazuje się, że oprócz błękitnego nieba dobra muzyka, dobra nuta to jest to, co potrzebujemy w poniedziałek, bo ja wiem, niektórzy nie potrzebują nic więcej, ale może no mnie by się przydał jeszcze jeden dzień wolnego, żeby to dzisiaj była niedziela. A dla was, oprócz błękitnego nieba, co wam tam potrzeba?
1: Witajcie, Polskie Radio Kierowców. Co by mi się dzisiaj najbardziej przydało? Chyba dzień wolnego, bo jednak strasznie się rozleniwiłem przez wolny weekend. 2 dni to jednak bardzo dużo. A jak dzisiaj rano zadzwonił budzik 3:45, to stwierdziłem, jeny, co ja złego komu zrobiłem. Miłego dnia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Piotrek Dziweko.
0: Piotrku, to jest dokładnie moja historia z tym, że ja w sobotę pracowałem. No właśnie i dzisiaj bym tę sobotę odrobił, bardzo chętnie. Czy komuś czegoś jeszcze potrzeba?
2: Dzień dobry. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Pozdrawiam gorąco, Miluś z Kork.
0: I to jest bardzo dobre podejście do dzisiejszego dnia. Przypominam, jest poniedziałek.

0: To może oprócz błękitnego jeszcze nieba by się przydały drogi bez korków. Sprawdźmy, czy tak faktycznie jest o poranku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I moja odpowiedź

0: tak jak zawsze, i tak, i nie. Mamy i dobre, i złe wiadomości, i to nawet z tej samej autostrady. Zaczniemy może od tych dobrych. Autostradowa czwórka, o tym mowa. Województwo dolnośląskie. Wcześniej, tak naprawdę od godziny 5.30 mogliście zwalniać na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Obszar Krzywa. Tam zepsuł się samochód ciężarowy. No i właśnie przez ostatnich kilka godzin, tak naprawdę przez cały poranek, zablokowany był jeden pas do Zgorzelca. Teraz już jedziecie bez problemów. Właśnie na 54 kilometrze. Ale już to koniec tych dobrych wiadomości. Kolejna właśnie z węzła Lubiatów do węzła Złotoryja na 82 kilometrze A4. Zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany akurat jest pas do Zgorzelca, czyli dosłownie praktycznie taka sama sytuacja i też jak się okazuje, do Zgorzelca nie przejedziecie zbyt szybko, ponieważ po tych paru minutach znowu mamy utrudnienia, a dokładniej po 8.44 doszło do tego zdarzenia na 82 kilometrze. S6 to województwo pomorskie, 37 kilometr. Mamy zajęty węzeł Gdynia Wielki Kack do węzła Koleczkowo. Tam kolejna awaria ciężarówki. Tak jak mówiłam, dzisiaj sporo tych utrudnień w wydaniu samochodów ciężarowych. Zablokowany jest jeden pas do Szczecina. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na naszych mapach, no to chyba największy korek właśnie jest na autostradowej 8 cały czas pod Wrocławiem. I to w trasie do Wałbrzycha na przykład. Korek w tym momencie już ma, sprawdzam, ponad 7 kilometrów. Nawet mogłabym rzec, że jest to zator. I jeszcze zaglądamy szybciutko do centrum. Ekspresowa 8 wygląda zdecydowanie lepiej niż jeszcze godzinę temu, chociaż większy ruch nadal jest na wysokości mostu generała Grota Roweckiego w trasie do Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oprócz błękitnego nieba, Bartek napisał, ja poproszę kawę i wuzetkę. Dla ciebie też?
0: Oj, kawę i wuzetkę, a ja to bym zjadła taką papieską tą kremówkę.
2: Kawa i wuzetka.
0: No dobra, to niech będzie wuzetka.
2: O złotą patelnię.

0: akompaniamencie zobaczymy muzyczne zapędy Oli Jasińskiej. Oprócz błękitnego nieba. No.
1: Nic mi dzisiaj nie potrzeba.
0: Naprawdę? Kawa, wuzetka, cokolwiek?
1: Nie, kawkę mam. Dobra, skłamałam trochę.
0: I tylko błękitne niebo? Czy coś jeszcze?
1: Jak mówi mój syn, zainspirowałam się tobą.
0: Poważnie? Dajesz. Co by ci się dzisiaj przydało?
1: No dobra, kawę już mam. Błękitne niebo będzie zamówione. Tak, będzie słońce. No, będzie bardzo przyjemnie.
0: Na południowym wschodzie już jest.
1: Już jest. Nie, tu w centrum też.
0: Poważnie?
1: Bardzo przyjemnie jechało się dzisiaj do studia. Wiesz co, przydałoby mi się... dużo, naprawdę dużo słuchaczy. To znaczy taki odzew, że wy tam jesteście i ja wiem o tym, że wy tam jesteście.
0: Dajcie
1: nie jakaś tam zamrożona aplikacja,
0: dajcie
1: tylko dajcie
0: to.
1: Mi to.
0: Ja prosiłem o więcej wolnego i wiesz co? Zmykam, pa, pa, a z wami po 10:00 Ola Jasińska.
1: Zapraszam.

0: I wybiła godzina dziesiąta, prędko, prędzej. I hej, na antenie Polskiego Radia Kierowców, a my na początek zaglądamy za szybę i sprawdzamy, co dziś szykuje. Pogoda dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na początek zaglądamy za szybę. No właśnie, nad większością kraju chmury i jeszcze raz chmury, które urządzają sobie dzisiaj całkiem tłoczny zlot. Zachmurzenie umiarkowane i duże.

0: Trochę więcej błękitu. Na starcie załapią się jeszcze ci, którzy są w centrum i na południowym wschodzie. Na północy możliwy słaby deszcz, więc tutaj wycieraczki mogą rzeczywiście mocno się przydać. Mam nadzieję, że wycieraczki przygotowane. Rzeczywiście asfalt tam zrobi się też bardziej śliski, więc uważajmy. To mowa o północy, tam możliwy deszcz. Na termometrach bez większych szaleństw od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-23 nawet stopni w pozostałej części kraju. Także przyjemna aura nam dzisiaj raczej będzie sprzyjała na drogach. Ani lato, można powiedzieć, na pełnym gazie, ani jesień jeszcze z takim zaciągniętym ręcznym. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodzie powieje z zachodu, na zachodzie z południa, na południowym wschodzie możliwe chwilami nawet takie chmury, które będą powodowały, że będzie wietrznie i będziemy to rzeczywiście odczuwali. Więc myślę sobie, że dla kierowców warunki całkiem przyzwoite. Sprawdźmy jeszcze, gdzie jest najcieplejsze, gdzie jest najchłodniejsze miejsce. Na razie Szczecin. Tu 17 stopni i jedna kreska na termometrze, natomiast Jelenia Góra to jest to najchłodniejsze miejsce. Tu 9 stopni i 4 kreski na termometrze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
0: Dwie minuty po 10:00. Aleksandra Jasińska, zapraszam. Jedziemy dalej.

0: I co, mamy 10 minut po godzinie 10. I za moment najświeższe informacje z tras. W studiu pojawiła się już Emilia Kleszczewska.
1: Jestem, melduję się.
0: Meldujesz się, no dobrze. I mam nadzieję, że masz też dobre wiadomości.
1: No nie.
0: Nie.
1: Nie, nie mam dobrych wiadomości. No nie.
0: No miej.
1: No, no jakąś jedną znajdę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No jestem realistką i tutaj dobrych informacji niestety nie ma, bo przyszły aż 3 nowe wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaczynamy od S7. Samochód osobowy uderzył w bariery. Chodzi o węzeł Szydłowiec, północ do węzła Radom, południe. Mazowsze, 32 kilometr. Nie możemy jechać do Warszawy jednym pasem od godziny 10. I to nie wszystko. Autostradowa 8, właśnie jeżeli chodzi o te większe trasy. Wrocław Zachód do węzła Wrocław Lotnisko. 11 kilometr. Kolejne zdarzenie drogowe we Wrocławiu. Tam samochód osobowy zderzył się z busem i zablokowane są dwa pasy w kierunku Kudowy. Można jechać prawym. Teraz tak się domyślam, że już mówiłam o tym zdarzeniu drogowym, więc to chyba powtórka albo jakaś nowa... A, już wiem. Dobrze, słuchajcie. Jest jeszcze wcześniej, potrzebna jest kawa. Jedna osoba została ranna, niestety. To jest najnowsza wiadomość z autostradowej 8.

0: Także od 8.30 tam już blokowany jest odcinek autostrady A8 i ten korek może być jeszcze do południa. Jeżeli chodzi natomiast o drogi krajowe, to mamy województwo pomorskie i odcinek Babidół do węzła Żukowo w miejscowości Glincz. Była kolizja samochodu ciężarowego z samochodem osobowym i jeżeli chodzi o to, jak jedziemy, no to zajęty jest jeden pas w kierunku węzła Żukowo od 9.46. No a z tych dobrych wiadomości to powtarzamy, że wolny jest już odcinek autostradowej czwórki od węzła Krzyżowa do węzła Obszar Krzywa na Dolnym Śląsku na 54 kilometrze, gdzie po godzinie 5 zepsuł się samochód ciężarowy i aż do 10 blokował jeden pas w kierunku Zgorzelca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja przypominam, szukamy pewnego elementu samochodu. Cztery podpowiedzi. Każda podpowiedź może bardziej namieszać niż pomóc. Oczywiście otwieram wielkie otwarcie, można powiedzieć grand final, ale to jeszcze za moment. Dziś zagadka motoryzacyjna, podpowiedź numer jeden to, uwaga, uwaga, najbardziej przydaje się wtedy, kiedy prawa i lewa strona nie mogą się ze sobą zgodzić. Co to może być? Jaki to może być element samochodu? No, mam nadzieję, że wasza wyobraźnia was poruszy i że będę to wszystko widziała w naszej aplikacji. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców oczywiście do waszej dyspozycji.

0: Zdradzę wam tajemnicę, że my tak mówimy o was w naszej redakcji. To wy jesteście naszą lepszą połową. Lepsza połowa dnia, można powiedzieć, w Polskim Radiu Kierowców. 19 minut po 10. Zagadka motoryzacyjna trwa i wasze odpowiedzi. No właśnie, jak brzmiała podpowiedź? Podpowiedź numer jeden ode mnie to, uwaga, najbardziej przydaje się wtedy, kiedy prawa i lewa strona nie mogą się ze sobą zgodzić. I co wy na to?
1: Dzień dobry, z tej strony Jacek Wrocław. Podejrzewam, że chodzi o klimatyzację dwustrefową. Cześć, pozdrawiam wszystkich.
2: Dzień dobry, witam radio, Krzysiek z Zamościa. W sprawie konkursu myślę, że są to światła awaryjne, które działają bez kłótni prawy, lewy, tylko jedno i drugie działa na raz. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam się serdecznie. Niestety, nie o tym mowa. Stawiam tutaj znak ostrzegawczy naszym słuchaczom. Znak ostrzegawczy dotyczy tego, że pewne podpowiedzi oczywiście naprowadzają, ale mogą też nieco zmylić. Mogą być nieco podchwytliwe. I na tym polega też ta cała imprezka. Ktoś pisze w aplikacji, że może to być odbiornik radiowy. Przemek. Pozdrawiam cię, Przemku. No tak. Jakoś taka chyba nadwrażliwa na dźwięki. Bardzo nie lubię, kiedy prawa z lewą stroną nie są za bardzo zsynchronizowane, zwłaszcza kiedy mowa o głośnikach. No ale nie o tym dziś mowa i nie o to dziś pytam. O co w takim razie pytam? Podpowiedź kolejna już niebawem. Mam nadzieję, że kolejne odpowiedzi z waszej strony, a właśnie, cały czas spływają. No to jeszcze raz. Podpowiedź numer jeden najbardziej przydaje się wtedy, kiedy prawa i lewa strona nie mogą się ze sobą zgodzić. Podpowiedź numer dwa.

0: Zew morza, białe szumy i cisza.
1: Białe szumy. Białe szumy, mam nadzieję, że nie słyszycie białych szumów i że wszystko jest w porządku. Polskie Radio Kierowców, 27 minut po 10. Obiecałam kolejne podpowiedzi. Proszę bardzo, najpierw wasze odpowiedzi.
2: Cześć, tu Patryk Zmana. W sprawie waszej zagadki najprawdopodobniej chodzi tutaj o dwustrefową klimatyzację, jeżeli lewa i prawa strona nie mogą się ze sobą zgodzić. Pozdrawiam serdecznie.
1: Niestety, drogi Patryku, nie o to pytam.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich kierowców. Czy chodzi może o zasady ruchu drogowego albo przepisy ruchu drogowego, jeżeli chodzi o konkurs? Pozdrawiam serdecznie, szerokości. Arkadiusz w drodze do Warszawy.
1: Pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię, Arku. Witamy i zapraszamy do stolicy. Podpowiedź numer dwa to, uwaga, na prostej drodze można powiedzieć, że się trochę nudzę. Prawdziwa robota zaczyna się dopiero na zakręcie. To jest podpowiedź numer dwa. Przypominam, podpowiedź numer jeden najbardziej przydaje się wtedy, kiedy prawa i lewa strona nie mogą się ze sobą zgodzić.

0: godziny 11. Jedziemy oczywiście w kierunku godziny 11. Emilia Kleszczewska w studiu. Czas na najświeższe informacje z tras.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i sypią nam się cały czas te utrudnienia. Niestety brak dobrych wiadomości, a same nowe kolizje i zdarzenia drogowe. S3. Od tego zaczynamy. Węzeł Legnica Północ do węzła Legnica Zachód. 294 km właśnie trasy S3. Kolejny zepsuty samochód ciężarowy. Dzisiaj naprawdę mamy dużo takich zdarzeń. Jeżeli chodzi o korki, to zablokowany jest jeden pas w stronę Zielonej Góry od 9.30. I najnowsza wiadomość, którą podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest z województwa małopolskiego, a chodzi o odcinek Brzesko-Nowy Sącz. Na 36 kilometrze samochód

0: osobowy zderzył się z lawetą i jak niestety wiemy, jest to bardzo poważne zdarzenie drogowe, wypadek. Trzy osoby zostały ranne i droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, właśnie do Brzeska i do Nowego Sącza. Jeżeli chodzi o czas trwania tych utrudnień, no to do mniej więcej 13 trzeba uzbroić się w cierpliwość, a najlepiej drogę krajową numer 75 ominąć. Jeżeli chodzi o poprzednie wiadomości, to na drodze krajowej numer 20 w województwie pomorskim, w miejscowości Glincz, samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i w wyniku tej kolizji jezdnia w kierunku Żukowa została zablokowana, ale tylko jeden pas, także drugim można jechać. I jeszcze jedna, o, wiadomość dobra, miała być dobra wiadomość, więc jest sprzed chwili dosłownie. Odblokowany jest już odcinek właśnie drogi krajowej numer 20, o tym mówiliśmy przed sekundą, także już można jechać do Żukowa dosłownie od kilku minut, tam już bez utrudnień jednak, a jeżeli patrzymy jeszcze na mapy szybciutko, to korkuje nam się autostradowa czwórka na wysokości węzła Kraków Południe, to w trasie do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do 11:00.

0: Ależ tych odpowiedzi spływa, bardzo mnie to cieszy. No, wśród nich naprawdę sporo błędnych odpowiedzi. Niestety, ale to spokojnie. Sprawdzamy w takim razie. Jeżeli prawa i lewa strona nie mogą się ze sobą zgodzić, no to w takim wypadku tylko rozwód i nowa droga. Miłuś pozdrawia. Pozdrawiam cię serdecznie. Kolega, który prowadzi teraz UTO, mówi... Auto, podejrzewam, mówi, że chodzi o układ kierowniczy. Pozdrowienia z Hyundai'a. Niestety nie chodzi o układ kierowniczy. Czy może jest to system ESP? Tak myślałam. Trochę muszę przyznać się, że tak konstruowałam tę zagadkę, żebyście właśnie myśleli, że chodzi o układ kierowniczy, że być może ESP. Nie, nie chodzi o układ kierowniczy, nie chodzi też o ESP. Sprawdzamy. Być może chodzi o kierunkowskaz, napisał nasz słuchacz Gocha, słuchaczka. Gocha, dzięki za odpowiedź. Niestety nie chodzi o kierunkowskazy.
1: No dobrze, Highlander z tej strony. A może będzie to kierownica, bądź też układ kierowniczy, jeżeli jedna strona z drugą nie mogą się zgodzić i na prostej drodze się nudzi. W drodze A2 za Siedlce. Pozdrawiam.
0: Mam nadzieję, że nie nudzisz się razem z nami. Kolejne odpowiedzi?
2: Myślę, że w konkursie chodzi o stabilizator. Pozdrawiam, Tomkon.
0: Niestety, nie jest tu mowa o stabilizatorze.
3: Cześć. W tego konkursu to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, że coś się rozbiega na zakrętach, to mogą to być łączniki stabilizatorów. I to jest moja odpowiedź. Pozdrawiam, Kamil z ósemki.
0: Niestety nie. Dobra, to czas na kolejną podpowiedź. Nie trzymajmy was w napięciu i w niepewności. Podpowiedź numer 3. Uwaga, potrafię sprawić, że dwa koła tego samego samochodu w tej samej chwili robią coś z różną prędkością. I właśnie tak ma być. Potrafię sprawić, że dwa koła tego samego samochodu w tej samej

0: tutaj proszę skrzynka odpowiedzi. Właściwie nasza aplikacja pracuje dziś prawie tak intensywnie, jak część, której szukamy. Mamy kilka różnych tropów. Pojawiła się kontrola trakcji. Ktoś obstawia ESP. Padł nawet kierunkowskaz, czyli no, można powiedzieć, część z was pojechała z tą zagadką naprawdę szerokim łukiem. Ale no właśnie, są też inne odpowiedzi.
1: Moja odpowiedź to system ABS.
0: Niestety. Nie o system ABS pytam. Zagadka motoryzacyjna trwa. A tymczasem 10 minut do 11. Jedziemy w kierunku 11. Czas na najświeższe informacje z tras.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i ten ruch taki spory i sporo też tych kolizji i zdarzeń drogowych, dlatego, że mamy poniedziałek i jeszcze taką wczesną godzinę. Autostrada A4, S7, na dwóch odcinkach mamy utrudnienia, ale od A4 zaczniemy, to województwo dolnośląskie i już następne zdarzenie drogowe właśnie na Dolnym Śląsku. Węzeł Gościsław do węzła Kostomłoty. Ten odcinek jest zajęty, 123 kilometr. Zepsuł się kolejny samochód ciężarowy. Ja nie wiem, co dzisiaj się dzieje z tymi ciężarówkami, ale to już chyba szóste zdarzenie tego typu dzisiaj. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca od 10.30, ale tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mają zakończyć się do godziny 11.30. I teraz jest siódemka. Tutaj mamy dwa odcinki. Pierwszy w województwie pomorskim między węzłem Gdańsk Port i węzłem Gdańsk Południe w Lipcach. Na drugim kilometrze, nie zgadniecie, awaria samochodu ciężarowego. Zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Od również godziny 10.30 i S7 to jeszcze jeden odcinek, a dokładniej 15 kilometr na wysokości Mnichowa. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w trasie do Warszawy. Te utrudnienia będą jeszcze do południa przynajmniej. No i powtarzamy, że korkuje się S3 w województwie także dolnośląskim od węzła Legnica Północ do Legnicy Zachód, gdzie mamy zajęty jeden pas w kierunku Zielonej Góry, tam awaria samochodu ciężarowego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I mamy godzinę 11 na zegarach. Sprawdzamy w takim razie za moment, jak wygląda prognoza pogody. Ale zanim to rzeczywiście sporo odpowiedzi w naszej aplikacji. Mam wrażenie, że aplikacja rzeczywiście pracuje dziś prawie tak intensywnie, jak część, której szukamy. Niestety nie jest to kierunkowskaz. W Poznaniu na Malcie plus 17. Słonecznie, miło i bezpiecznie. Pozdrawiam serdecznie Olę Jędrula. I Jędrula chyba nie zaznaczył tutaj zdjęcia, nie wrzucił zdjęcia. Niestety, chętnie zobaczyłabym, jak wygląda na Malcie te plus 17. Na pewno jest przyjemniej niż u nas, ale w takim razie sprawdźmy. Choć 17, ja wiem, czy to taka super przyjemna temperatura. Myślę, że najbardziej widok by mnie skusił w takiej sytuacji. Krajobraz. Czyli to, co widzisz. Chyba, że mowa o Malcie, no właśnie, o Malcie w Poznaniu, nie o Malcie, gdzie sobie od razu wyobraziłam po prostu różnorodność przyrody, a ty mówisz o Poznaniu, o naszym Poznaniu. No dobra, tak czy owak wyślij zdjęcie.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy godzinę 11 na zegarach, ale się zakręciłam z tą Maltą, ja już moja wyobraźnia, człowieku, gdzie ona była. No dobrze, nieważne, w każdym razie wróćmy jednak do Poznania, do naszej Malty poznańskiej. I tak, rzeczywiście tam 17 stopni i to potwierdzają też synoptycy na mapach pogodowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi nam dzisiaj o tym, że w tym momencie na godzinę 11 najcieplejsze miejsce to Szczecin, tu 17 stopni i jedna kreska na termometrze. Natomiast Jelenia Góra to najchłodniejsze miejsce, tu 9 stopni i 4 kreski na termometrze. Tymczasem w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie i w centrum początkowo miejscami małe, na północy możliwe słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 16-18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-23 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie kraju z tak zwanych kierunków zachodnich, na zachodzie kraju z kierunków południowych, natomiast na południowym wschodzie miejscami słaby i zmienny.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: 2 minuty po 11:00. Jedziemy w kierunku 12:00.

0: Yeah.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 6 minut po godzinie 11, już za chwilę najświeższe informacje z tras, a tymczasem Miley Cyrus i End of the World.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 11. Ewa Mierzejewska w studiu właśnie przygotowuje stanowisko pracy.
1: Dzień dobry. Bo tu wysokie osoby przede mną były jakieś.
0: I niskie stoją i wysokie tak. Siedzą. No tak, jakoś się wszyscy musimy dogadać w tym ruchu drogowym. 10 minut po 11. Zapraszam. Czas na najświeższe informacje z tras.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A na trasach sporo się dzieje. Zacznijmy od S7, czyli najnowszego utrudnienia. To jest odcinek między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe. W pobliżu węzła Lipce ze względu na awarię samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Gdyni. I tutaj mniej więcej do 11.30 ta trasa powinna być zwężona, więc niedługo. Nie ma tutaj dużego korka, niewielkie spowolnienie natomiast jest. A4, odcinek między węzłami Gościsław-Kostomłoty. W pobliżu węzła Kostomłoty tu również awaria ciężarówki zablokowana. Jeden pas w kierunku Zgorzelca na 123 kilometrze. Niestety tu akurat wąski fragment autostrady i już spory korek. Jeśli chodzi o S7 na odcinku między węzłami Brzegi i Mnichów, w pobliżu Mnichowa zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Kielc i Warszawy. Tutaj utrudnienia powinny nie potrwać dłużej niż do 12.30, czyli jeszcze przez jakiś czas. Teraz jeszcze S3, odcinek między węzłami Legnica Północ i Legnica Zachód. W pobliżu węzła Legnica Zachód po awarii ciężarówki zablokowany jeden pas w kierunku Zielonej Góry na 294 kilometrze. Na koniec jeszcze droga krajowa numer 75. Trasa Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Czchowa. Po zderzeniu samochodu osobowego z lawetą 3 osoby zostały ranne, a droga jest całkowicie zablokowana na 36 kilometrze i trzeba objeżdżać do 13. W tym miejscu ruchem kieruje policja.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A już za moment rozwiązanie zagadki.

0: naszej zagadki. Jak się okazuje, rzeczywiście sporo bardzo ciekawych odpowiedzi padło tutaj na naszej antenie i bardzo dobrze. Zerkam w takim razie. Co takiego mieliście w głowie?
1: Witam, Marek z tej strony, z Citroena. Chodzi o mechanizm różnicowy. Różnicę prędkości kół na zakrętach. Pozdrawiam.
2: Cześć, jeszcze raz Patryk Zmana w sprawie tej zagadki. Druga podpowiedź tu już troszeczkę rozjaśnia i tutaj prawdopodobnie chodzi o mechanizm różnicowy. Pozdrawiam.
3: Odpowiedź na zagadkę. Mechanizm różnicowy. Pozdrawiamy. Asica, Wiolka i Stanisław.
4: Zapewne chodzi o mechanizm różnicowy.
0: Zgadza się. Oczywiście chodzi o mechanizm różnicowy. Co wam się należy? Oczywiście brawa. Brawa się należą i bardzo dobrze. Tych odpowiedzi przyszło naprawdę bardzo dużo. Chyba nie jestem w stanie nawet wszystkich przeczytać, bo i Wojtek wiedział, i Kasia wiedziała, i Andrzej wiedział, i Robert z Dastera. O dyferencjale napisał także panie T. To była dobra odpowiedź. Na zagadkę odpowiedź to mechanizm różnicowy Olas Szery. Właśnie zaskakująco dużo odpowiedzi kobiecych. Bardzo mnie to cieszy, drogie dziewczyny, że się uaktywniłyście. Układ różnicowy, pozdrawia Kamil. Kto jeszcze wiedział? No właśnie, Poznań i Malta. Nasza poznańska Malta również wiedziała. Jędrula, pozdrawiam cię. Oczywiście chodziło o mechanizm różnicowy. Tych odpowiedzi przyszło naprawdę zaskakująco dużo. Wielkie brawa jeszcze raz dla wszystkich, którzy wzięli udział w tej zagadce. No i z tego, co pewnie doskonale wiecie, to jest takie przygotowanie i właściwie rozgrzewka do tego, co się będzie działo po godzinie 11.30, a po godzinie 11.30 konkurs z nagrodami. Dobra gadka, dobra argumentacja i tak naprawdę ogromna wyobraźnia i kreatywność może być nagrodzona w postaci voucheru o wartości 200 zł. Konkurs Autostop już po godzinie 11.30.

0: Dotarliśmy do godziny 11.30. Zgadza się. Jedziemy w kierunku godziny 12 i sprawdzamy najświeższe informacje z tras.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja jest dynamiczna na drogach. Trochę nowych utrudnień, ale też odwołajmy już oficjalnie A4 między węzłami Gościsław i Udanin. Tutaj nie ma już problemów na jezdni w kierunku granicy państwa. Tam wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy i już oficjalna informacja, że trasa jest odblokowana. S1, odcinek między węzłami Żywiec, Browar, Węgierska Górka. Tu z kolei na wysokości Żywca nowe problemy z przejazdem po zderzeniu samochodu ciężarowego z dwoma osobowymi. Droga jest całkowicie zablokowana na 29 kilometrze i trzeba objeżdżać ulicami Żywca. S7, to o niej już mówiłam, może na razie zajmijmy się tymi utrudnieniami, którymi się nie zmieściły w ostatnim serwisie, czyli też S7, ale na Mazowszu. Odcinek między węzłami Szydłowiec Północ, Radom Południe w pobliżu Kolonii Kuźni. Tu samochód osobowy wjechał w bariery, jest zwężenie w kierunku Warszawy. Na 32 kilometrze trasa ma być odblokowana mniej więcej o 12. I jeszcze S6 dwa razy, odcinek między węzłami Gdynia Wielki Kack i Koleczkowo w pobliżu Chwaszczyna. Tu po awarii ciężarówki zwężenie w kierunku Szczecina na 37 kilometrze, a między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Karczemki w pobliżu węzła Kowale po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym jest zwężenie w kierunku Gdyni, oczywiście dalej jadąc także Szczecina, to 339 kilometr. I jeszcze 83 w Łódzkie na trasie Warta-Sieradz w pobliżu Baszkowa. Samochód ciężarowy uderzył w drzewo i jedna osoba została ranna, czyli kierowca. Droga jest zablokowana i tak jest od godziny 8 i tu niestety usuwanie skutków tego zdarzenia przedłuża się. To 45 km drogi krajowej nr 83 i tu objazd prowadzi trasami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do godziny 12. Mam nadzieję, że już teraz jesteście rozgrzani po zagadce motoryzacyjnej. Przypominam, numer telefonu, już niebawem konkurs Autostop. Numer telefonu do nas to 22 139 29 29. Kiedy ogłosimy start, dzwonicie właśnie pod ten numer telefonu. Kto dodzwoni się jako pierwszy, trafia oczywiście prosto na antenę, a potem wyobraźnia idzie w ruch. Usłyszycie odgłos ruszającego samochodu i będziecie musieli przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. Im bardziej pomysłowo, zabawnie, oryginalnie uzasadnicie, dlaczego warto was zabrać w dalszą trasę, tym większa szansa na wygraną. Jeśli kierowca powie wsiadaj, usłyszycie brawa, czeka na was voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie e-parts. To co? Gotowi? 22 139 29 29. Dobra argumentacja nagradzana voucherem o wartości 200 zł.

25 minut do godziny 12. A ja w takim razie jeszcze raz powtarzam, kto dzisiaj jedzie z nami autostopem? Uwaga, uwaga, numer telefonu, czas start. Ogłaszam wielki, wielki start. Dzwonicie już teraz pod numer telefonu 22 139 29 29. Kto dodzwoni się jako pierwszy, trafia na antenę, no a potem argumentujecie. Argumentujecie, dlaczego to właśnie ciebie warto wziąć na autostop i przejechać się właśnie z kierowcą. Czeka na was voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie e-parts. Musicie przede wszystkim uargumentować, przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. Im bardziej pomysłowo, zabawnie, oryginalnie uzasadnicie, dlaczego warto was zabrać w dalszą trasę, tym oczywiście większa szansa na wygraną. Ostatnio jeden z kierowców zaprosił na flaki. No i to naprawdę to było porządne zaproszenie. Może ktoś przebije dzisiaj, może pomidorówka, może barszcz czerwony, a może ukraiński, a może zupełnie inna sytuacja. Zachęcam was do tego, żebyście wzięli udział w naszym konkursie i pokazali rąbek swojej wyobraźni.

Za chwilę sprawdzamy, kto ma dziś nie tylko szybki palec, ale też dobrą argumentację, siłę perswazji, można powiedzieć, siłę przekonywania. Za moment autostop, ogłaszam start, a wy już teraz dzwonicie pod numer telefonu. Kto zapamiętał? 22 139 29 29. Pierwsza osoba, która się dodzwoni, trafia prosto na antenę, ale samo dodzwonienie się to dopiero tak naprawdę początek wyzwania. Usłyszycie odgłos ruszającego samochodu i wtedy trzeba będzie przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. Może być śmiesznie, może być zabawnie, może być absurdalnie, może być tak przekonujące, że kierowca będzie żałował, że nie ma 7 wolnych miejsc. Macie tak naprawdę jeden cel, usłyszeć od niego wsiadaj, bo wtedy zdobywacie voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie eParts, a ja wtedy wchodzę sobie już teraz na stronę i co widzę? Widzę na przykład części zamienne, oleje, płyny, opony, akumulatory, narzędzia, różne akcesoria, które można właśnie za ten voucher sobie wymienić. Voucher o wartości 200 zł właśnie w tym sklepie jest do zgarnięcia, a już teraz wy dzwonicie pod numer telefonu 22 139 29 29.

0: 10 minut do 12. W prawdziwym autostopie potrzebny jest kciuk. U nas bardziej przyda się telefon i fantazja. 22 139 29 29. Przed momentem ktoś dzwonił, prawda, Ewa? Ale
1: tak.
0: Się wycofał. Albo
1: czy może się wystraszył? Nie wiem.
0: Ale dlaczego? Ale dlaczego? To jeszcze raz, zachęcam. 22 139 29 29. Czekam na ten numer telefonu, który zaczynał się na 500 coś. Ale dalej nie wiem. A tymczasem najświeższe informacje z tras.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jest informacja w naszej aplikacji także o zablokowanej drodze 75 w Czchowie, w Małopolsce. I rzeczywiście mamy informację o tym utrudnieniu. To jest trasa Brzesko-Nowy Sącz. Tu zderzyły się samochód osobowy z lawetem. 3 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana w Czchowie. To jest droga ulica Krakowska. To jest właśnie ta ulica, która jest zablokowana na 36 kilometrze. No i tutaj trzeba po prostu jechać innymi ulicami Czchowa i omijać Sądecką oraz Krakowską właśnie. Także informacja w autostradowej obwodnicy Wrocławia od naszego słuchacza, że w stronę Kłudowy zdarzenie drogowe i pokaźny korek. I tutaj dobra informacja jest taka, że skutki tego zdarzenia zostały usunięte i tutaj sytuacja wyraźnie na AOW, czyli autostradowej obwodnicy Wrocławia na fragmencie A8 poprawia się. Jest jeszcze niewielkie spowolnienie, ale to już nie taki korek jak był, więc tu idzie ku lepszemu. Ten korek w tej chwili jest przy węźle od węzła Wrocławia w zachód do węzła Wrocław Południe na jezdni w kierunku A4. No i tutaj mamy też informacje cały czas o

0: odcinku Kostomłoty, kąty wrocławskie i awarii samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Zgorzelca. I rzeczywiście ten korek tutaj niestety cały czas występuje. Jeśli chodzi o S7, dobre informacje z odcinka między węzłami Gdańsk, Port Gdańsk Południe w pobliżu węzła Lipce. Odblokowano przejazd po awarii ciężarówki. Tu było zwężenie w kierunku Gdyni. Natomiast cały czas aktualna S1, bo to świeża sprawa, między węzłami Żywiec Browar, Węgierska Górka w pobliżu Żywca po zderzeniu samochodu ciężarowego z dwoma osobowymi. Druga jest zablokowana na 29 kilometrze i trzeba objeżdżać ulicami Żywca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze raz, gdyby ktoś zapomniał albo nie zapamiętał. 22 139 29 29. To może teraz w stylu lotto. 22 139 29 29.

0: Jest 12 na zegarach. Ha! Jak mówi The Black Eyed Peas, let's get it started. To w takim razie zacznijmy z prognozą pogody, zgadza się?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jako się rzekło, proszę bardzo, sprawdzamy, co synoptycy mówią o tym, co się będzie dzisiaj działo w prognozie pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie na południowym wschodzie i w centrum początkowo miejscami małe, natomiast na północy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19 stopni. 23 stopnie na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany. Natomiast na wschodzie kraju z kierunków zachodnich, na zachodzie z kierunków południowych, a na południowym wschodzie miejscami słaby i zmienny. Sprawdźmy, jak wyglądają najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca. Co to teraz mówią synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej? A mówią, że to Szczecin jest najcieplejszy. Ciekawa jestem, czy szczecinianie, słuchacze właśnie w Szczecinie potwierdzają to, że jest 20 stopni 6 kresek na termometrze. Wasze cyferblaty i deski rozdzielcze mile widziane w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Zróbcie mi taki szybciutki raport pogodowy. Natomiast Suwałki, tu chyba nikogo nie zaskoczę, najchłodniejsze miejsce, 15 stopni Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po 12:00, jedziemy w kierunku 13:00.

0: my już jesteśmy. 10 minut po godzinie 12. Ewa Mierzejewska na studiu. Ewa Mierzejewska w
1: na
0: studiu.
1: Na stanowisku.
0: Na stanowisku. Mm. Zgadza się. Czas na najświeższe informacje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 83 w Baszkowie, to jest województwo łódzkie, no i to jest to odcinek między Wartą a Sieradzem. I mamy informację o tym, że droga jest całkowicie zablokowana po wypadku. I tu jest niewielkie spowolnienie, ale absolutnie to nie wygląda na taką sytuację, że przejazd jest niemożliwy w obie strony, więc być może służbom udało się już usunąć skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Natomiast ja informuję, że nawet jeśli tam są jeszcze skutki tego wypadku, a tutaj samochód ciężarowy uderzył w drzewo, no to przejazd na pewno jest już częściowo odblokowany. To 45 km tej trasy. Jeśli chodzi o S6, to na wysokości Trójmiasta dwa problemy w ruchu. Po pierwsze, między węzłami Gdynia Wielki Kack i Koleczkowo w pobliżu Chwaszczyna. Tu po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Szczecina. I sprawdzamy, czy jeszcze widać skutki tego zdarzenia na tym odcinku S6. No i jest niewielki korek, więc tutaj jeszcze nie udało się odblokować przejazdu. I podobna sytuacja na tej samej nitce, czyli na S6 na jezdni w kierunku najpierw Gdynia, a później Szczecina, między na wysokości węzła Kowale. Tutaj między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Karczemki zderzyły się samochód osobowy i dostawczy, jest zwężenie w kierunku Gdyni i jest tutaj także korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja obiecałam, a jak obiecam, to słowa dotrzymuję. 11 po 12, numer telefonu do nas 22 139 29, czas start. Konkurs już za chwilę.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.
1: Konkurs.
2: I słowo się rzekło, 17 minut po godzinie 12. Dodzwoniła się do nas pod numer telefonu 22 139 29 29. Marta z Warszawy, dzień dobry, witamy w Polskim Radiu Kierowców.
3: Dzień dobry.
2: No, tak jak powiedziałam, pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, wchodzi na antenę i będzie musiała zrobić wszystko, żeby nasz kierowca zdecydował.

0: że zatrzymuje się właśnie po ciebie. Konkurs Autostop, za chwilę rusza samochód, a Marta rusza z wyobraźnią. Marta usłyszy za chwilę silnik i w czasie trwania dźwięku silnika będzie musiała przekonać kierowcę. Być może, no właśnie, tutaj wyobraźnia jest bardzo, bardzo potrzebna. Co zrobić, żeby przekonać kierowcę, żeby to właśnie ciebie, Marto, zabrał na autostop? No to proszę bardzo, czas start i za chwilkę w takim razie ruszamy. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, no to proszę bardzo.
1: Więc myślę, że jestem znana na osiedlu z najlepszej szarlotki, więc pewnie upiekłabym najlepszą szarlotkę na świecie.
0: No, proszę państwa, czy na szarlotkę?

0: Czy są oklaski?
1: Tak, pojawiły się oklaski. No dobra, to ja w takim razie chyba na tę najlepszą szarlotkę na osiedlu decyduję się przyjechać. Wsiadaj, jak kierowca mówi wsiadaj, no to voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie IPARTS jedzie właśnie do ciebie. Gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. Ja rzeczywiście uwielbiam szarlotkę i muszę przyznać, że jest to chyba jedno z moich ulubionych ciast. Masz jakiś dobry przepis na szarlotkę?
2: O, mam oczywiście, ale nie mogę go zdradzić.
1: A, czyli przepis rodowy.
2: Tak jest.
1: Niestety. Tak myślałam. Te najlepsze ciasta rzeczywiście lubią ciszę, lubią tajemnice i swoje specjalne składniki, magiczne składniki. Marto, jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje, a ja przypominam, nasz konkurs już jutro, punktualnie po godzinie 11.30 wraca do was.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest IPARTS, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.

0: 12.30 na zegarach dotarliśmy, ale cały czas kręcimy dalej w stronę godziny 13, a tymczasem najświeższe informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o to, co na trasach, to S2. Tutaj nowe utrudnienia między węzłami Konotopa i Opacz. Tutaj zderzyły się samochody ciężarowe z dwoma osobowymi i zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola na 456 kilometrze. Na S6 na trasie Matarnia-Owczarnia w pobliżu Klukowa to też nowe utrudnienie. Zapalił się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Gdyni na 329 kilometrze. Z kolei na S1 na trasie między węzłami Żywiec-Browar-Węgiel Górka w pobliżu Żywca. Po zdarzeniu ciężarówki z dwoma samochodami osobowymi droga jest całkowicie zablokowana na 29 kilometrze. Tutaj trzeba jechać objazdem przez ulicę, innymi ulicami Żywca. I teraz jeszcze A2. Tutaj jeden z naszych słuchaczy albo słuchaczka informował o tym, że jest długi korek na wysokości Wiskitek i rzeczywiście ten korek jest. Wygląda na to, że tutaj na A2 przy węźle Wiskitki prowadzone są prace drogowe na jezdni w kierunku Poznania. No i niestety to powoduje, że ten korek ma prawie 13 kilometrów. Więc jeśli jesteście w stanie ominąć tutaj Wiskitki i pojechać na przykład drogą 92, to zdecydowanie zalecam to zrobić i pojechać jeszcze dalej przez Sochaczew i dopiero za Łowiczem wrócić na A2, bo nawet jeśli w Sochaczewie odbijecie na 50, to jednocześnie wejdziecie w środek korka przy węźle Wiskitki. Więc tutaj trudna sytuacja, prawie 13 kilometrów korka na A2 na jezdni w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

12.37 na zegarach. Droga numer 15, pisze nasz słuchacz. No, jak się okazuje, ta droga numer 15, 7 kilometrów przed Wrześnią. Jest co? Zablokowana? O co chodzi? Napisz dokładnie. Przy okazji zdjęcie, zagadka dla prowadzącej. Z jakiego auta pochodzi to zdjęcie? Drogi Jarku, byłoby wszystko super, pod warunkiem, gdybyś to zdjęcie załączył. Ja go niestety, ale nie widzę. Więc jeśli mam się tutaj pobawić w jakąś zagadkę, chętnie, ale niestety nie odpowiem, bo nie widzę tego zdjęcia. Dzień dobry, Trzebinia i okolice, 24 stopnie, pozdrawiam, Artur z Ducato. Tak, a to w odpowiedzi na moją prośbę raportu pogodowego, jak wygląda sytuacja pogodowa tam, gdzie jesteście, jaka jest temperatura, ile stopni Celsjusza podpowiadają wam wasze cyferblaty i deski rozdzielcze. Cześć, Wrocław i okolice, słonecznie, 22 stopnie. Pozdrawiam cię serdecznie, tak, potwierdzone zdjęciem cyferblatu. Kto jeszcze dołączył? Dzień dobry, a dwójka, wylot z Warszawy. Stoimy od Mopa Baranów do węzła Wiskitki. No tak, to jest to nieszczęśliwe miejsce, ale zdjęcia z temperaturą, drogi słuchaczu, nie podesłałeś i zachęcam do tego. Jestem bardzo ciekawa, jak się ma ta temperatura synoptyków na ta, którą zapowiadam co godzina, do tego, co macie na cyferblatach, jaka jest temperatura właśnie tam, gdzie teraz jesteście. A tymczasem 21 minut do 13:00.

0: i takiego zwyczajnego stylu jazdy wam życzę. Tak, żeby wam się po prostu zwyczajnie, miło i przyjemnie płynęło z Polskim Radiem Kierowców, ale to myślenie życzeniowe, a jak jest naprawdę, szczegóły już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od A2, tu bez zmian przewęźle Wiskitki. Wygląda na to, że między Wiskitkami a Baranowem prowadzone są prace drogowe, które znacznie utrudniają przejazd, bo korek ma w tej chwili prawie 12 km. W związku z tym zdecydowanie lepiej wyjeżdżając z Warszawy jest pojechać drogą krajową nr 92. W ogóle wyjazd S2 z Warszawy też jest utrudniony, a to dlatego, że między węzłami Konotopa Opacz na 456 km zderzyły się samochód ciężarowy z dwoma osobowymi i jest zwężenie w kierunku Terespola na 456 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 7 minut, a właściwie 6 do 13. Adaga już jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A co tam u ciebie po godzinie 13?
1: Słuchaj, no dużo się będzie działo. Będą konkursy, zagadki jak zawsze u Roberta. Ja nie wiem, czy ja nadążę. Wiesz, ćwiczyłam ostatnio przez 3 dni z rzędu, żeby zdążyć. Ostatnio też goniłam królika, więc skoro udało mi się go złapać, to mam nadzieję, że nadążę i że wy to też przyjmiecie z godnością.
0: No to w takim razie Adaga już teraz zaproszę po godzinie 13 na ganianie, na bieganko. O tak może to nazwijmy. Wysokie obroty, wskakujemy to już po godzinie 13. Aleksandra Jasińska, do usłyszenia.

0: A mleko o tej porze? Czemu nie? Dlaczego by nie połączyć tego na przykład z kawą? 13:00:37, czas na informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już sprawdzam to, co dzieje się na mapie. Rano było tak sobie, a teraz 21 stopni w Świnoujściu, a już prawie 22, tak na dobrą sprawę. I ta nasza mapa w kolorze żółto-pomarańczowym, czyli całkiem nieźle. Najchłodniejszy punkt w Polsce, chociaż bardzo słoneczny, to Elbląg. Tam ponad 16 i cały czas mówimy o temperaturze, która jest mierzona w cieniu, a w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, duże, jedynie na południowym wschodzie i w centrum, początkowo miejscami małe. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Patrzę sobie jeszcze na naszą mapę i to właśnie w tej chwili się dzieje. No nie tylko na północy, bo także Szczecin, Gorzów i Bydgoszcz oraz Toruń dostaną troszeczkę wody. Skąd ja to znam? Temperatura maksymalna od 16 do 18 na północnym wschodzie, no i lokalnie także w rejonach podgórskich Karpat do 19-23, właściwie na całym pozostałym obszarze Polski. I to bardzo dobrze, bo właściwie wszędzie jest porówno, tylko miejscami poniżej 20 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, to jest słaby, umiarkowany. Na wschodzie kraju wieje z kierunków zachodnich, a na zachodzie z kierunków południowych i na południowym wschodzie miejscami słaby jest i zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to kłaniam się pięknie już oficjalnie po godzinie 13 razem do 18. Dzisiaj trochę dłużej niż zwykle. No i też będzie się sporo działo, bo oczywiście nie zapomnę o rozgrzewce. Skoro jesteśmy na wysokich obrotach, to trzeba te wysokie obroty podkręcać. No to zapraszam do 18. Kłaniam się pięknie. Dagmara Kowalska.

0: Ewa Mierzejewska w Sprawdzając, co dzieje się na naszych drogach. Ja cały czas jeszcze w formie lata, może bardziej babiego lata.
1: Ja już dzisiaj dziecko w czapce wysłałam do szkoły, co bo było, no jak wychodziliśmy 7:15, to było bardzo zimno.
0: O nie, no ale przecież we wrześniu jeszcze może być ciepło.
1: No, ja liczę na to, że będzie to jeszcze w końcu lato.
0: No właśnie.
1: Ale rano lato. I w nocy zimno.
0: No zimno, niestety. A jak na ulicach? Gorąco się robi czy zimno?
1: Tak sobie jest. Powiedziałabym, że tak letnio.
0: No dobra, no to sprawdźmy, co znaczy letnio u Ewy Mierzejewskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To znaczy mniej więcej tyle, że sytuacja jest nie najgorsza, ale oczywiście kilka utrudnień mamy. Po pierwsze, poprawiła się sytuacja na A2, wyjeżdżając z Warszawy w kierunku Wiskitek. Tutaj skrócił się ten korek wywołany pracami drogowymi i w tej chwili on jest tylko już na wysokości Baranowa i ma około 7,5 km. I teraz w ogóle zmieniło się to oznaczenie na mapie, bo wcześniej było, że to roboty drogowe i one są rzeczywiście na wysokości węzła Wiskitki, a na wysokości Baranowa pojawiło się oznaczenie, że doszło tam do zderzenia drogowego. Informacji od służb w tej sprawie nie mamy. Wygląda na to, że jest zwężenie. Trudno mi jest określić z jakiego powodu, ale będziemy to oczywiście sprawdzać u służb. Chodzi o jezdnię w kierunku Poznania. Tutaj wciąż można objeżdżać 92 i będzie pewnie nieco dalej, ale i nieco szybciej. S2. Tu problemy przy wyjeździe z Warszawy na odcinku między węzłami Konotopa i Opacz po zderzeniu samochodu ciężarowego i dwóch osobówek jest zwężenie w kierunku Terespola na 456 km. I tutaj sytuacja też się poprawia, bo jest już tylko niewielkie spowolnienie, a wcześniej był dość pokaźny korek sięgający A2. Na S8 między węzłami Mory i Konotopa jest niewielkie spowolnienie także. Tu prowadzone są roboty drogowe. S8 poza tym bardzo ładnie wygląda. Jest tylko spowolnienie na wysokości węzła Marymącka na jezdni w kierunku Maryki Białegostoku. Przypominam też o pracach w Warszawie na 7C na Wybrzeżu Gdyńskim. Tutaj jest długie spowolnienie przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

I tak właśnie będziemy wysoko latać, ale właściwie to będziemy jeździć. No, przecież jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. To dokąd trzeba zmierzać? Jakiś czas temu już wam podpowiadałam różne podpowiedzi związane z miejscem, które sobie wymyśliłam i tam właśnie będziemy dzisiaj też podróżować. Tam to znaczy do miejsca, które gdzieś tam narodziło mi się w głowie i na podstawie podpowiedzi moich mam nadzieję, że i wy tam dojedziecie. No dobrze, no to może zacznijmy od tej pierwszej podpowiedzi, bo skoro skończyło się lato, zaczęła się, no nie, zaraz, lato się jeszcze nie skończyło, przecież lato jeszcze trwa, babie lato w tej chwili, no ale skończy się lato, to nie znaczy, koniec lata, to nie znaczy, że kończą się podróże, przeciwnie, raczej wracamy na swoje stare tory i raczej podróżujemy więcej niż latem, przynajmniej tak ja to jakoś odczuwam. Jak się mylę, to proszę mi tutaj napisać szybciutko, słuchaj Dagmara, naprawdę mylisz się, bo u nas jest na odwrót. My jeździmy latem, a jesienią odpoczywam. No dobrze, ale do ad vocemu tak zwanego, czyli lecimy do pierwszej podpowiedzi. Jedziemy do miejsca, w którym tradycja zaczęła się podobno od próby ukrycia takich śladów codziennego życia. No i co to może być za miejsce? Czy to jest miasto? Czy wieś? Czy miejscowość? O co mi chodzi? Który to jest kierunek? Czy północ? Czy południe? A może wschód? A może zachód? Nie wiem, nic więcej nie podpowiem. Jestem tutaj sama dzisiaj. Piotrek mi nie pomoże. Albo ja Piotrkowi nie pomogę. Musicie sobie znaleźć takie miejsce na mapie, do którego dzisiaj jedziemy. Może akurat wpadniecie na to sami po pierwszej podpowiedzi. Jedziemy do miejsca, w którym tradycja zaczęła się podobno od próby ukrycia śladów codziennego życia. Co to za miejsce? Jak się nazywa? Dajcie znać w naszej aplikacji. Nasza aplikacja jak zwykle do waszej dyspozycji. No czyli wysyłamy wiadomości tekstowe albo głosowe. Jak wam bardziej wygodnie? No i przede wszystkim jak wam bezpiecznie?

Jedziemy do miejsca, w którym tradycja zaczęła się podobno od próby ukrycia śladów codziennego życia. Co to może być za miejsce? Gdzie ono jest? To jest dobre pytanie, ale nie jest to Borne-Sulinowo, najmłodsza miejscowość w Polsce. Nie, to nie to.

0: chyba jest dość trudna zagadka dzisiaj. Chyba próbuję dorównać Robertowi, który wrzuca różnego rodzaju
1: właśnie
0: zagadki.
1: Właśnie muszę tutaj powiedzieć, jako stały bywalec, że w poniedziałek pierwszą daję na początku łatwo.
0: Aha, no dobrze, to może ja dorzucę tutaj, że ściany...
1: Podpowiedzi jakieś możesz dać na przykład, wtedy będzie łatwiej.
0: Tak, ściany domów, studnie, płoty, budynki gospodarcze wyglądają jak ogromne płótna. No to jest jedyna taka miejscowość, słuchajcie, w Polsce i to jest kolejna podpowiedź, bo to nie jest duże miasto, na pewno. Jedziemy teraz do mniejszej miejscowości, w sumie mogę chyba nawet powiedzieć, że to Małopolska. Czyli jedziemy sobie na południe. Mam nadzieję, że tyle wystarczy, żeby odgadnąć, co to za miejsce, dokąd się teraz udajemy, bo będzie tych miejsc oczywiście więcej. Nie chodzi o Borne-Sulinowo, a właśnie jak droga na Borne-Sulinowo, Ewko?
1: A skąd byś chciała jechać?
0: A stąd.
1: Trzeba dobrze ogólnie, poczekaj, bo to się jedzie co, siódemką?
0: Mhm.
1: No to wiesz, do Łomianek źle, a potem już dobrze. I jeszcze za Łomiankami, no to wiadomo, tam do Czosnowa.
0: Tak, jeszcze
1: a potem kawałek.
0: Ale słuchajcie, to się tak ładnie przebudowuje. Byłam tam ostatnio zobaczyć, jak to wygląda. Tak po prostu pojechałam zobaczyć, jak wyglądają przebudowy. Mm. I tam naprawdę będzie świetnie. I myślę, że ta trasa już będzie miała status
1: Widzę, że jest jeszcze jedna możliwość. Aha. Można pojechać A2, a później S5, ale niestety na A2 znowu mamy problemy przy Wiskitkach i jest korek z powodu robót drogowych, więc właściwie i tu trochę się postoi, i tu trochę się postoi, ale ogólnie nie najgorzej.
0: A gdzie się jedzie? O tym więcej. Ewa Mierzejewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, no to raczej w serwisie drogowym podajemy ona takie, po których się średnio jedzie, ze względu na utrudnienia. I tak jest na A4 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec. W pobliżu węzła Bolesławiec tu zapalił się samochód dostawczy i na razie całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Taka sytuacja może utrzymać się do godziny 15, to 42 kilometr. No i tutaj droga krajowa numer 94 będzie alternatywną trasą na tym fragmencie. No i mamy też poniedziałek, w związku z tym są długie kolejki przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. Tak jest na A2, czyli mówimy o przejściu w Świecku i w tej chwili korek do przejazdu ma 11 km prawie, więc tutaj trudna sytuacja. Nieco mniejszy, ale także korek jest w Zgorzelcu. To jest dojazd do granicy A4 i tutaj mierzymy ten korek aż do Ludwigsdorfu, czyli do miasta po stronie niemieckiej już po przejeździe granicznym, ale tu jest znowu prowadzony remont i z tego powodu tu ruch zwalnia. No i tu też 10 km korka od mniej więcej Żarskiej Wsi do właśnie Ludwigsdorfu, czyli do Krajowej Czwórki, ale już po stronie niemieckiej. Dużo lepiej sytuacja wygląda w Olszynie. To jest, przypomnijmy, wyjazd z kraju A18 i tutaj korek jest niewielki, ale jednak jest 3-kilometrowy. Najlepiej sytuacja wygląda w Kołbaskowie, a właściwie wyglądałaby, gdyby tu nie było robót drogowych, ale rzeczywiście z tych wszystkich czterech przejść w Kołbaskowie kolejka jest najkrótsza, bo ma mniej więcej kilometr.
2: PRK.

No i pięknie, pięknie, bo druga i trzecia podpowiedź pomogły wam znaleźć miejsce na mapie, do którego jedziemy. To nie było łatwe, to przyznaję. Ewa mnie tutaj zdyscyplinowała troszeczkę, bo Robert daje łatwiejsze podpowiedzi. No tak, to było widać po liczbie odpowiedzi, że macie z tym mały problem, ale jak się pojawiła ta informacja o tym, że tutaj ściany domów, studnie, płoty, a nawet budynki gospodarcze potrafią wyglądać jak ogromne płótna i że jedziemy sobie w kierunku Małopolski, że to jest taka niewielka miejscowość, no to już było troszeczkę łatwiej i przyszły pierwsze odpowiedzi i obie przyszły prawidłowe, bo chodziło oczywiście o Zalipie. I pierwszy był Adrian z Mastera i dla Adriana oczywiście moment, że może pozdrowić na naszej antenie swoich bliskich albo kogo chce. I widzę tutaj kolejne odpowiedzi. Haha, Zalipie. Tak, to od Tomka, naszego stałego słuchacza. Dzień dobry, może to jest Zalipie. Malowana wieś niedaleko Tarnowa, gdzie domy, płoty, studnie ozdobione są kolorowymi, malowanymi kwiatami. Piękne miejsce, warte do odwiedzenia, to Ania z Tarnowa napisała. No pewnie, że tak właśnie w kolejnych podpowiedziach miałam mówić o tym, że szukamy takiej małej miejscowości rzeczywiście na w Małopolsce i że stamtąd pochodzą te słynne malowane chaty, które stały się po prostu jedną z najbardziej charakterystycznych wizytówek polskiej wsi. No rzeczywiście, to jest miejsce, które nawet jesienią jest chyba najbardziej urokliwe i na pewno najbardziej fotogeniczne. To widać w różnych mediach społecznościowych, że bywacie tam w tamtym miejscu. A jestem ciekawa, czy bywacie także w miejscu, do którego teraz się wybierzemy, bo mam pierwszą podpowiedź, jeśli chodzi właśnie o to miejsce. Czy to miasto, czy to wieś, to jeszcze nie powiem. Ale to jest miasto, które rosło nad rzeką. Przez wieki była ona jego najważniejszą autostradą handlową. Tak to bym nazwała. No i ciekawa jestem, w którym kierunku wy pojedziecie i czy odgadniecie od razu, czy trzeba będzie troszeczkę popodpowiadać. No to do dzieła. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: No i tak pierwszy raz udało mi się zagadka w waszym programie. Czuję się zaszczycony. Co do pozdrowień, to chciałbym pozdrowić mojego synka Maksia, rodziców i cały oddział DPD Nowy Sącz. A przede wszystkim Karola, Marka i Przemka. Pozdrowienia, wariaty. Od Adriana z Mastera. I to piękne pozdrowienie.
1: Cieszę się, że się udało.
0: No widzisz, trzeba próbować, bo jak się próbuje, to się udaje.
1: Tak, czasem tak.
0: Bardzo nam się to podoba. Ewa już na posterunku, czyli wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo utrudnień się zakończyło, więc zacznijmy od tych dobrych informacji. S2 odblokowana między węzłami Konotopa i Opacz. Tu było zwężenie w kierunku Terespola na 456 kilometrze po zderzeniu ciężarówki z dwoma samochodami osobowymi. I ja mówiłam już jakiś czas temu, że tutaj ładnie się odkorkowało, więc no właśnie, więc tutaj dobra informacja, nie ma żadnych problemów z przejazdem ani w najezdni w kierunku Terespola, ani najezdni w kierunku S2. Natomiast to na zmianę się skraca, a na zmianę się wydłuża korek na A2 między Wiskitkami a Baranowem, najezdni w kierunku Poznania, a to wszystko przez roboty drogowe prowadzone przy węźle Wiskitki. No i niestety znów teraz ten korek się znacznie wydłużył i ma 13 kilometrów. Jak można pojechać inaczej? Można pojechać S8 na przykład i później przez Mszczonów 50 wrócić i już tylko załapać się na końcówkę tego korka przy węźle Wiskitki, albo w ogóle można pojechać 92 i dopiero za Sochaczewem, za Łowiczem, właściwie w Łowiczu odbić na 70 i wrócić na A2. Długi objazd, no ale jednak 13 km korka to nie przelewki. Dobre informacje z S6, odcinek Matarnia-Owczarnia w pobliżu Klukowa. Między tymi węzłami zapalił się samochód osobowy i było zwężenie w kierunku Gdyni. Stąd dobra informacja także o tym, że 329 km został odblokowany. I jeszcze raz S6 i jeszcze raz dobra informacja. Tym razem z odcinka między węzłami Gdynia-Wielki Kack-Koleczkowo w pobliżu Chwaszczyna odblokowano przejazd na 37 km. Tam wcześniej zepsuła się ciężarówka, która częściowo blokowała przejazd w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy miasto nad rzeką, która przez wieki była jednym z jego najważniejszych autostrad handlowych. I druga podpowiedź, jego historyczne centrum wygląda trochę jak podręcznik architektury, ale pisany cegłą. To taka podpowiedź i mam nadzieję, że już w kierunku tym konkretnym zmierzacie. Czy jeszcze podpowiem wam, jaki to jest kierunek, czy północ, czy południe? No nie. Chyba jeszcze nie podpowiem, ale patrzę na aplikację i widzę, że nieźle sobie radzicie.

0: Zanim dwa słowa opowiemy o pogodzie, bo to już praktycznie za chwilkę, to jeszcze dwa słówka od was, bo próbujecie zgadnąć, w jakim kierunku jedziemy. To ja mogę powiedzieć, że to bardziej na północ niż na południe, to na bank. Mówiłam też o tym, że to miasto rosło nad rzeką, która przez wieki była jednym z jego najważniejszych autostrad handlowych. Jego historyczne centrum wygląda dzisiaj trochę jak podręcznik architektury pisany cegłą, a jakbym dorzuciła jeszcze taką podpowiedź, jedna z najsłynniejszych postaci związanych właśnie z tym miastem sprawiła, że ludzie zaczęli zadzierać głowę, czyli patrzeć w niebo. Czy to jest może to miasto?
1: Hej, czy chodzi o Kazimierz nad Wisłą? Pozdrawiam, Grzesiek z Rzeszowa.
0: No nie, nie Kazimierz, ale równie piękne miasto i równie piękną ma starówkę. I mówię to ja, która pochodzi z miasta, które kłóci się z tym miastem, do którego dzisiaj nie jedziemy. Je to wieków, od wieków, od wieków. Nie tylko jeśli chodzi o sport, ale także tak historycznie. Które jest ważniejsze? Czy to, które ja mam na myśli, czy może to, które się z nim kłóci? Dobrze, to nie jest na pewno zagadka, ale jeśli wam dorzucę jeszcze na przykład podpowiedź do tej zagadki, no to dodajmy zapach korzennych przypraw. Większość słuchaczy już powinna wiedzieć, gdzie jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My na pewno zatrzymujemy się na chwilę na mapie pogodowej. Po południu, wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, północnym zachodzie i zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Przelotne będą, nic strasznego, kalosz chyba nie będzie potrzebny. Temperatura maksymalna od 17, na północnym wschodzie około 20, w centrum do 24 lokalnie na południowym zachodzie. I teraz wiatr mamy również, ale on jest słaby. No może czasami umiarkowany, zwłaszcza nad morzem. Tam wieje z kierunków południowych, więc ten wiatr jest w miarę ciepły, a na wschodzie z kierunków zachodnich też nie jest źle. Jak patrzę sobie na miasto, do którego dzisiaj jedziemy, to patrzę, w regionie spore słońce, no troszeczkę chmur, ale nie są one jakieś super gęste, na pewno nie przysłaniają słońca, więc tutaj jest ok. Podobno ma tam padać, chociaż tak patrzę, czy te opady dotrą do miasta, o które mam na myśli. Nie. No tak, dotrą, ale dopiero około godziny, około godziny 18. Więc na razie piękne słońce i w sumie, jeśli chodzi o te najcieplejsze i najchłodniejsze punkty w Polsce, no to Suwałki 16, wraca nasz biegun zimna, no i Katowice 21,3.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My o jednośladach mówimy w ręka w górę, lewa w górę, przepraszam, w soboty od godziny 6 i oczywiście będziemy mówić w najbliższą sobotę także o motocyklach, ale ponieważ zbliża nam się okres przejściowy, pomyślałam, że dobrze byłoby porozmawiać trochę o bezpieczeństwie, o zmianie przepisów, o tym, jak zabrać się za prawo jazdy kategorii A, jak przetrwać na kategorii A i jak wyjść z tego bez żadnego szwanku. O tym wszystkim z naszym gościem po godzinie 14. Zapraszam serdecznie do 18.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Patrzę na naszą aplikację i widzę poprawne odpowiedzi. Za chwilkę będziemy rozwiązywać tę część naszej zagadki. Ale dzisiaj u nas jeszcze konkurs, a za chwilę spotkanie z ekspertem od dwóch kółek. No a teraz ekspertka Ewa o tym, co się dzieje na naszych drogach, bo sporo się dzieje. Chyba jest ten popołudniowy szczyt już powoli.
1: Jeszcze nie, jeszcze nie. Zobaczysz dopiero, co będzie się działo po 15 i 16.
0: To znaczy, że serwisy drogowe będą się wydłużały do 5 minut, tak?
1: Nie, nie możemy tego robić, ale czasem, no nie wiem, ciekawa jestem, jaki właśnie byłby rekord, jakbym tak kiedyś właśnie w taki popołudniowy szczyt komunikacyjny o wszystkim, no.
0: Mm-hmm. Sama jestem też ciekawa, czy to by było 5, a może 10 minut?
1: Chyba 10 to nie, ale około 5 myślę, że dałoby się zrobić,
0: nie,
1: tak.
0: Jakby chciało się powiedzieć o wszystkim, to pewnie można byłoby to wydłużać i wydłużać. No dobrze, a my teraz nie przedłużajmy, jedźmy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S3, tu dwa nowe utrudnienia. Po pierwsze w Dolnośląskim między węzłami Lubin-Południe, Legnica-Północ. Tu w pobliżu węzła Lubin zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Zielonej Góry na 279 km. Też na Dolnośląskim odcinku S3, ale kilkadziesiąt kilometrów dalej. Między węzłami Jawor-Południe i Bolków w pobliżu węzła Jawor-Południe samochód dostawczy wypadł z jezdni i jest zwężenie w kierunku Lubawki. Dobre informacje z drogi krajowej numer 75, która została odblokowana na trasie Brzesko-Nowy-Sącz w pobliżu Czchowa. Tam wcześniej, przypomnijmy, zderzyły się samochód osobowy i laweta. Trzy osoby zostały ranne i droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Tutaj objazd prowadził ulicami Czchowa. Teraz już dobra informacja, że trasa została odblokowana. I podobnie odblokowano S1 między węzłami Żywiec-Browar-Węgierska-Górka w pobliżu Żywca. Tu przypomnijmy zderzenie samochodu ciężarowego dwuosobowych. No i właśnie, była blokada na 29 kilometrze. Tu też trzeba było objeżdżać ulicami Żywca i też już nie ma takiej potrzeby, bo już także przejazd jest możliwy. No i jeszcze jedna dobra informacja na koniec, to jest S7, trasa między węzłami Szydłowiec Północ, Radom Południe w pobliżu Kolonii Kuźni. Tu odblokowano przejazd po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. Było zwężenie w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę będziemy rozwiązywać naszą zagadkę i już za chwilę spotkanie z gościem. Ręka w górę, kto jeździ na jednośladzie?

0: 14. Dobry moment, żeby rozwiązać naszą zagadkę. Dokąd my dzisiaj jechaliśmy? No, było kilka podpowiedzi. Ta z przyprawami i ze spoglądaniem w niebo dzięki jednemu z najsłynniejszych jego mieszkańców chyba była najłatwiejsza. Nawet jakbym wam powiedziała, jaki kierunek dokładnie, czy północny zachód, czy północny wschód, pewnie byście mieli z tym troszeczkę więcej problemu. Ale jak się mówi na przykład o astronomię, no to już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Ale czy na pewno?
1: Cześć. Jedziemy na pewno do Torunia, bo pewnie kłócisz się z Bydgoszczą, no, ale tak to już jest. Pozdrawiam, Krzysiek z Gniezna.
0: No i ja też pozdrawiam. Czy ma rację Krzysiek z Gniezna? Ale wiesz, właściwie to on musi mieć rację. Skoro to jest prawie ten sam region, no to chyba innej odpowiedzi nie ma.
2: To oczywiście będzie Toruń. Pozdrawiam, Łukasz z Oktawii.
0: Oczywiście, że Toruń faktycznie, ale najwcześniej był słuchacz, który się niestety nie podpisał, natomiast wiemy, gdzie przebywam mniej więcej, w okolicach Skierniewic. Więc tak napisał, czy chodzi o Toruń, czy chodzi o Grudziądz? No chodzi o Toruń rzeczywiście i był pierwszy, więc może wysłać pozdrowienia, ale potem też posypały się prawidłowe odpowiedzi. Czy to musi być Toruń? Asia wysłała Toruń, a pani pochodzi z Bydgoszczu, tak jest. Czyżby to był Toruń? Ania Starnowa. Toruń, miasto słynące z korzennych przypraw, to od Michaliny. Bardzo ładne imię, pozdrawiam Michalinę. I czy chodzi o Toruń? Też pytanie od jednego z naszych słuchaczy, który się niestety nie podpisał. Moi drodzy, podpisujcie się, żebyśmy mogli was pozdrawiać i mogli mówić, kto był pierwszy, no to zdecydowanie. No dobrze, a tymczasem nasz gość, Artur Wajda, który jest zapalonym motocyklistą, bo nawet przy takiej pogodzie, która jest troszeczkę już niższą temperaturę mamy, cały czas jeździ motocyklem, zobaczycie to na naszych mediach społecznościowych, a Artur jest redaktorem naczelnym Motocyklisty Info. Cześć.
3: Dziękuję, o, jak mnie chłopaki słuchają, dziękuję za awans, ale nie jestem redaktorem naczelnym jeszcze, ale może czegoś nie wiem. Zapalonym tak, ale aktualnie chłodzonym chyba jak wszyscy motocykliści przez nadchodzącą pogodę.
0: No właśnie, trochę o tym chcemy porozmawiać, trochę o bezpieczeństwie, trochę o tym, jak zmieniają się przepisy, jak one wpływają na to, co dzieje się na naszych drogach. Ale zacznijmy od tego, co trzeba, o czym trzeba pamiętać, o czym musi myśleć nie tylko motocyklista, ale także kierowcy pojazdów trochę większych, dwuśladowych, przy zmianie pogody i przy zmianie pory roku.
3: No, temat na wykład. Tyle czasu nie mam.
0: Trochę mamy.
3: Trochę. Postaram się to streścić i tak, no przede wszystkim jeżeli mam okazję, kto ma mikrofon, ten ma władzę, więc chciałem powiedzieć, patrzmy w lusterka do kierowców. Szczególnie jak jest zmiana pogody, dlatego że motocykle nie są aż tak widoczne, mimo zapalonych świateł, mimo kamizelek, które są też zakładane, tak? Bo motocykliści już sami siebie jeżdżą w kamizelkach, żeby być widocznym, w lusterku chociażby, to patrzmy w lusterka jako kierowcy samochodów. Jeżeli jest szaruga, szarość, taka aura mocno deszczowa, no to tym bardziej zwracajmy uwagę, czy coś się nie pojawia. Motocyklista ma gorzej. Ma jeden ślad, a nasze drogi, nasze dukty, bym tak powiedział jeszcze gdzieniegdzie, no nie sprzyjają. Nawet jak są świetne opony, to no to nie sprzyjają temu. Wylewający się niestety olej z ciężarówek.
0: To jest chyba najbardziej niebezpieczna ciecz, która może się pojawić. Nawet chyba bardziej niebezpieczna niż deszcz.
3: Wiesz co, ja zauważyłem też, no nie wiem dlaczego tak się dzieje, to może ja na to trafiam, ale też wylewający się często jakby defekty, wylewający się paliwo, olej napędowy na drogę. I brak reakcji służb, to powinno być zasypane specjalnym takim sorbentem, to powinno być zneutralizowane, a to czasami się ciągnie przez kilka kilometrów i co się wtedy dzieje? Pół biedy, kiedy jedziemy, jest sucho, jeszcze gdzieś tam to sobie ominiemy, bo to widzimy. Jak jest coś ciemniejszego na jaśniejszym asfalcie, jakaś plama, to naturalnie omijamy to, bo to nam podpowiada instynkt samozachowawczy. Ale kiedy popada, to już się zlewa kolor. Nie wiemy. I hamowanie, mimo systemów zabezpieczających, czyli ABS-u, tak, i zresztą bez tego już nie wolno sprzedać nowego motocykla w Unii Europejskiej, ale wiele motocykli jeździ bez tego systemu, to hamowanie to jest loteria, ruletka, no i tak jakby kierowcy, którzy jeszcze w jakimś stopniu

0: stopniu też nie zwracają uwagi na motocyklistów, przed nimi nagle zahamują, nie patrząc w lusterka, no mogą doprowadzić do sytuacji, że ten motocyklista będzie musiał nagle hamować i może stracić po prostu przyczepność przedniego koła, chociażby w deszczu. To jest jeden ze scenariuszy, który może się wydarzyć.
1: Co się dzieje, jak tracimy przyczepność na przednim kole?
0: Jak potrafimy z tego wyprowadzić, a to jest tylko 20% osób może by sobie zareagowało, zależy od sytuacji jeszcze, no to możemy ominąć ten pojazd, który nam przyhamował, ale jeżeli stracimy tą przyczepność i motocykl nam wyjedzie spod nas, no to już nic nie zrobimy, to jest loteria.
1: No tak, a to się może zdarzyć wszystko, już zaraz mi wyobraźnia pracuje. Bądźmy uważni na tych, którzy jeżdżą na jednośladach, bo właśnie jesień nie powoduje, że jest ich drastycznie mniej, myślę o motocyklistach. Jeżdżą może troszeczkę rzadziej, kiedy jest naprawdę bardzo ładnie i kiedy już pada deszcz, czy jest na przykład, nie wiem, liść opadające, no to wtedy jest rzeczywiście trochę mniej.
0: Zmiana nie aury to nie tylko jest powiedzmy mokro, tak, znienacka, ale to też jest zmiana temperatur, czyli rano może być temperatura rzędu 5, 6, 7, mówimy już o jesieni, a to tak w tą stronę idzie. 7 do 10 stopni zakładamy, po południu może być 20. Ale może być też 4-5 stopni, tak? Więc opony są twardsze, opony to jest bardziej śliskie, tak powiedziałaś o liściach. No, czystość naszego asfaltu, o, to w ten sposób byśmy do tego podeszli, naszych dróg, służb. Do tego jeszcze gdzieś piach, nie do końca, no wyleję tu trochę z siebie, bo jest okazja, bo też jeżdżę motocyklem. No jadę za ciężarówką wyjeżdżającą z budowy, no nie ma u nas tego zwyczaju, żeby ktoś po pracy wyszedł, kerszera wziął i to po prostu zmył. A dlaczego tego nie robi? No bo nie przyjeżdża służba i nie w tym przypadku, no powiedzmy, że nie upomina, ja nie mówię o mandacie, tak? Ale nie upomina, nie rozmawia z firmą, tak? Dlatego, że potem wszyscy jadą i to roznoszą, rozciągają. No i tak dalej, jadę za ciężarówką, nie przy... za betoniarką. I coś z tej betoniarki zaczyna potem wypadać. No nieistotne, czy wracała z lewizny, czy nie. No jechała gdzieś, wylewała fundamenty, no i wyjechała z tej budowy. Coś tam się z niej leje. Nieprzykryty towar, nieprzykryty piach. Często kamienie z między bliźniaków, czy większość chociażby tych kontuzji szyb naszych, to dzieją się od tego, że z bliźniaka takiej ciężarówki po prostu wypada kamień.
1: No właśnie, a jak trafia w motocyklistę, no to już chyba zmiłuj nie ma, co?
0: No tutaj refleks jest istotny, żeby się uchylić, ale no nie, to zaskakuje, tu sobie żarty sobie stroję troszkę, ale to zaskakuje, no to uderzenie w takim przypadku, no to może zdestabilizować tor jazdy,
1: tak? No tak,
0: to zaskoczyć.
1: Pamiętajmy o tym, bo może to jest właśnie taki główny powód tego, że o tym dzisiaj rozmawiamy, że są takie rzeczy, o których nie mówi się głośno, a u nas się właśnie mówi. I mówi o tym Artur Wajda z Motocyklisty Info. Za chwilkę wrócimy do rozmowy, dobra?

0: Już 14.30 na naszych zegarach, co oznacza, że z Ewą Mierzejewską wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jakieś to jest pechowe popołudnie dla tych, którzy poruszają się S3, bo mamy 3 utrudnienia na tej trasie. 2 w województwie dolnośląskim i 1 w lubuskim. Zacznijmy od tego najnowszego, czyli to jest lubuskie, odcinek między węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Południe. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Zielonej Góry na 86 kilometrze. Także awaria ciężarówki utrudnia przejazd na S3, ale między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ, przy węźle Lubin Południe. Tutaj zablokowany jest jeden pas także w kierunku Zielonej Góry, ale na 279 kilometrze. Samochód dostawczy wypadł z jezdni także na S3 między węzłami Jawor Południe i Bolków w pobliżu węzła Jawor Południe. Tu zablokowany jest jeden pas w kierunku Lubawki na 333 kilometrze. Dla przeciwwagi dobra informacja z S3, także odcinek między węzłami Legnica Północ i Legnica Zachód jest odblokowany przy węźle Legnica Zachód po awarii ciężarówki. Tu było zwężenie także w kierunku Zielonej Góry. Coś dzisiaj dużo awarii ciężarówek, zwłaszcza na S3. 294 kilometr w każdym razie tej trasy jest odblokowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja dostałam informację od was, a konkretnie od chyba Tomka. Napisał: pozdrawiam wszystkich słuchaczy PRK. Ja też pozdrawiam i pytam was, czy jeździcie na jednośladach?

0: Na styku dwóch pór roku, lata i jesieni. Wiadomo, że lato jest przyjazne dla motocyklistów i o tym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem sezonu, ale czy jesień jest przyjazna dla motocyklistów, no i w ogóle dla jednośladowców, bo myślę też o skuterzystach? To jest dobre pytanie do naszego gościa, Artur Wajda, motocyklista Info. Powiedz, czy to tak jakby ta jesień to was też troszeczkę już w te pielesze domowe jakoś popycha, czy nie?
1: Słuchaj, no na pewno troszkę w pewną hibernację niektórych wpędzi, tak? No bo jakby te motocykle na 4, czasami 5 miesięcy się odstawia, aczkolwiek próbuje się, żeby ten sezon był jak najdłuższy. Można jeździć, jak pozwala na to pogoda, jeździmy nawet do listopada, albo i dłużej. To jest kwestia też nawet pewnego przerywnika. Wyjdzie słońce, to po prostu widać na naszej grupie, że tak, już są zdjęcia, informacje, donoszą, tak byłem, jeździłem. Próbujemy iść jak najdłużej, no ale przyjdzie ten moment, że ten motocykl będzie trzeba odstawić, tak? Czyli powoli tak jakby schodzimy, no i zamienia się to właśnie w to, co przeżyliśmy podczas tego sezonu.
0: Czyli dzielicie się doświadczeniem i wspomnieniami w jakimś konkretnym miejscu, w jakiejś konkretnej grupie?
1: Tu w tym przypadku grupa niekomercyjna, więc sobie pozwolę powiedzieć, z pasji do jazdy, z miłości do wolności, tak, grupa założona przez motocyklistę, czyli ten nasz portal, aktualnie digitalizowany, najstarszy tytuł jeszcze sprzed II wojny światowej w Polsce, jest historią.
0: Pamięta zmiany i pamięta motocykle sprzed 10 lat, kilkudziesięciu lat, nawet 80.
1: No historia to naprawdę kołem się toczy troszeczkę w przypadku motocykli tutaj i o tym myślę, że może będzie nam dane porozmawiać, jak zaprosisz, ale ta nasza grupa świeżo powstała organicznie przez 2 lata, ponad 360 tysięcy osób, no właśnie jest po to, żeby się takimi doświadczeniami albo tymi emocjami dzielić, co się działo podczas wakacji, bo to jakoś tak nakręca, grupa wsparcia w zimę. No tam wiele rzeczy można sobie przypominać albo uzmysławiać, że chociażby, że w zimę kombinezony i ubiory motocyklowe kurczą się niesamowicie, żeby o tym pamiętać, żeby nie być zaskoczonym na kolejną wiosnę i tak dalej, i tak dalej.
0: Albo żeby trzymać formę, bo przecież to jedno i drugie może ze sobą w parze iść. A powiedz, tak mnie zawsze zastanawia, jak sama jeżdżę przecież na skuterze i zawsze zastanawiam się, czy się odezwać i odwrócić do motocyklisty, który podjechał na takim bardzo poważnym sprzęcie, rozumiesz? Ja to jestem taka mała gruszynka przy nim na tej
1: 120. Ty zaczepna jesteś, już widzę w oczach, dobrze.
0: I pytanie, czy wy się w ogóle lubicie z innymi uczestnikami ruchu, tymi na jednośladach?
1: Wiesz co, dobrze pytanie skierowałeś, bo skierowałeś do indywidualisty, tak? Do samotnego nomada. Ja jestem generalnie samotnikiem. Ale widzę takie tendencje, że z boku, że jak ktoś jedzie 50 motocyklem nawet, albo 125, albo troszkę mniejszą pojemnością, tą tam 250 starszą, nawet może do 400, chociaż te 400 jakoś wyglądają teraz podobno. Chociaż dla mnie to nie robi większego wrażenia.
0: No bo ty jeździsz 1200 masz, czy jak?
1: Słucham?
0: Ty masz 1200 pojemności, czy...
1: Ja?
0: No.
1: Dzisiaj?
0: Mhm.
1: 400.
0: 400 przyjechałem.
1: Trampkiem, czy Triumfem przyjechałem, Scramblerem, bo ładny był.
0: No, ładny jest.
1: Nie, to zwinne miejskie bydle, takie małe. Zaczepnik taki mały, rozrusznik, tak. Ale wracając do tego, no to jest taki podział, że motocykliści jakoś tak patrzą troszkę na mniejszą pojemność, jedzie takim... No,

0: powiedzmy w pozycji ginekologicznej, czyli harlejopodobnym albo czymś i jakoś tak no nie odmachnie albo nie spojrzy, tak? Chociaż ten tak z daleka mu macha, słuchaj, wiesz, mam motocykl, mam 125, ja naprawdę mam motocykl. No trochę tak jest, aczkolwiek wiesz co, z uśmiechem do tego też niektórzy podchodzą. Może tak czasami widziałem taką akcję, podjechał 125, taki trochę, no wjechał między 2-3 motocykle te takie, o których przed chwilą wspomniałem. No chłopcy wyglądali tak trochę na takich, co napadają wsie. Najpierw odcinają dostęp telefoniczny, jak to kiedyś bywało. No i on tak wjechał i tak nieśmiało, tak stało. Oni tak się na niego popatrzyli i się uśmiechnęli.
1: No pięknie.
0: Wszystko się rozmyło, rozeszło po kościach, ale czasami jest tak, że jak nie każdy sobie odmacha, tak? Czyli tak zwane to lewa w górę pozdrowienie. Zresztą to też jest bardzo ciekawa historia na później. Dlaczego lewa w górę?
1: Mm-hmm. Tak to jak może w sobotę o tym porozmawiamy. Co?
0: Jeżeli zaprosisz, jak najbardziej. I dlaczego chociażby podajemy prawą rękę, tak? Bo to się z tym de facto wiąże.
1: To jak podniesiesz prawą rękę, to przestaniesz jechać. To.
0: No, ale podajemy prawą rękę na przywitanie, bo nie mamy w niej szabli, tak? Bo tak to kiedyś było. Aha. Stąd się zaczęło i teraz...
1: Człowiek się uczy przez całe życie.
0: Lewą, słuchaj, no o tym porozmawiamy, tak? Ten
1: bardzo
0: gest międzynarodowy, zresztą jest kilka wyżej, niżej, co one też oznaczają. Tajemna komunikacja przed tym, co się dzieje na drodze, a może gdzie kto, gdzie stoi za zakrętem.
1: Proszę.
0: No to... właśnie, to już wiesz, od razu wykorzystam tą sytuację. Dociskanie tych przepisów ruchu drogowego, właśnie. To co się u nas dzieje. Poszła wieść po kraju, jak długi i szeroki, że teraz będzie ułatwienie na egzaminach, że już nie będzie placu, że to wszystko na mieście się będzie działo. Tak się zastanawiam, co będzie z motocyklami, jak zwykle. Myślę, że ten temat teraz ruszymy na zespole parlamentarnym, który jest też powstał z inicjatywy motocyklisty bezpieczny, motocyklista odpowiedzialny kierowca. To też z naszej inicjatywy powstał. My też jesteśmy niepokorni i tam zapraszamy niektórych polityków albo zapraszamy urzędników i prosimy o wytłumaczenie po ludzku, o co chodzi w tych przepisach jak tego przestrzegać. Niech oni nam to wytłumaczą. Ale to też na pewno ten temat ruszymy, ale jakby skutki jakby zaostrzenia przepisów ruchu drogowego należałoby też według mnie badać, bo sam tego doświadczam. Dzisiaj też doświadczyłem, jadąc tutaj.
1: Co się stało?
0: A stało się tak, że ludzie są tak wystraszeni policji, policja przestaje być przyjazna dla obywatela. Wiesz, to jakoś tak to wygląda. Widzi gdzieś na zakręcie daleko, widzi jakiś taki... jakby to jest policyjno-podobny samochód, tak? Radiowozowo-podobny samochód i jest odruch psa Pawłowa, jest naciśnięcie hamulca.
1: Do spodu.
0: Mimo, że on dalej jedzie gdzieś tam w miarę z przepisami, to i tak woli zwolnić nagle, bo jest wystraszony, bo się boi zabrania tego prawa jazdy za te 20 km na godzinę, czy 30, czy ukarania osoby na przykład też często starsze, tak? No ja tak dzisiaj to doświadczyłem, po prostu jechałem za tym, trzymałem w miarę normalną odległość, żeby nie było, ale nagłe hamowanie też powoduje podniesienie troszkę adrenaliny.
1: Mm-hmm. No i tak trzeba było mocno hamować, a przecież za tobą też jadą ludzie.
0: No po prostu musiałem zareagować, tak? I pierwsza myśl, mówię, do czego to doprowadza.
1: Trudny temat, ale myślę, że do rozpracowania i też będziemy właśnie o tym rozmawiać w sobotę, lewa w górę od 6:00 i to jest dobry temat, żeby go jakoś...
0: Targi,
1: tak troszeczkę...
0: jeszcze targi. Wystawa.
1: A to może w sobotę pogadamy o tym.
0: W sobotę?
1: W sobotę.
0: 9-11 października, tam też mamy motoshow bardzo duży, samochodowy. Mamy swoją reprezentację, motocyklisty. Także serdecznie o tym porozmawiamy, jak mówisz, ale zapraszamy serdecznie. Pamiętaj, 9-11 października, Ptak Expo.
1: Dokładnie. Artur Bajda. Zapraszam serdecznie w jego imieniu już za chwilę.

0: You pick me up. 10 minut przed godziną 15 wyjeżdżamy na trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I na początek dobre informacje z S3 z jednego miejsca. Tu między węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Południe odblokowano przejazd. Tam było zwężenie w kierunku Zielonej Góry po awarii samochodu ciężarowego na 86 kilometrze. To jest jedna z trzech S3-ek obecnie i miejsc, które są częściowo zablokowane właśnie na tej trasie ekspresowej. Pozostałe dwa cały czas aktualne, czyli S3 między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ. Tu w pobliżu węzła Lubin po awarii również ciężarówki jest zwężenie w kierunku Zielonej Góry na 279 kilometrze i cały czas także zablokowana jest częściowo S3 między węzłami Jawor Południe i Wolków. Przy węźle Jawor tutaj samochód dostawczy wypadł z jezdni i jest zwężenie w kierunku Lubawki na 333 kilometrze. I jeszcze informacja od naszego słuchacza.
2: Dzień dobry. Niestety trasa S8 przed węzłem Broniewskiego w kierunku Marek. Wypadek trzech samochodów osobowych, lewy pas zablokowany. Za chwilę stworzą się gigantyczne korki. Jeszcze służb na miejscu nie ma, świeża sprawa. W drugą stronę też za chwilę korek się stworzy przez gapiów, którzy będą chcieli popatrzeć. Czyli za chwilę Warszawa będzie stać, trasa S8. Pozdrawiam.
0: Na razie nie jest tak źle. Rzeczywiście na jezdni w kierunku Białegostoku, czyli tam, gdzie doszło do tego zdarzenia, jest 4-kilometrowy korek, ale z drugiej strony o tej porze nie jest to nic dziwnego, nawet bez zdarzenia drogowego. W przeciwną stronę na razie żadnych gapiów nie ma, przynajmniej nie tworzą oni spowolnienia, a spowolnienie na jezdni w kierunku A2 na S8 jest od Marymontu i kończy się na moście Grota Roweckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Magiczna jest ta pogoda, rzeczywiście robi się coraz cieplej. No jutro to już na pewno będzie można pojeździć na jednośladach. Przed nami dwa słowa na temat pogody. Ja wyszłam na sekundę przed naszą siedzibę i powiem wam, że zamarzyłam o tym, żeby wsiąść sobie na jednoślada i żeby pojechać, dopóki jeszcze mamy przepiękną pogodę, czyli tak zwane babie lato. W Warszawie temperatura rośnie, w tej chwili mamy 21 stopni, odczuwalna ponoć niższa, ale w ogóle tego czuć nie było. A jeśli chodzi o najcieplejsze punkty w Polsce, no to Racibórz 22 i Słubice 15,5, a szczegóły już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Trochę tych chmur rzeczywiście pojawi się na naszym niebie i będzie ich więcej. Będą po prostu bardziej widoczne. Na północy, na północnym zachodzie i na zachodzie. To tam miejscami przelotnie popada słaby deszcz. A temperatura, no cóż, od 17 na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 24, czyli ciągle rośnie lokalnie na południowym zachodzie. No i wiatr, który nam dzisiaj jakoś specjalnie nie przeszkadza, a słońce świeci mocno prosto w twarz i podbija temperaturę, o której wam mówię, więc możecie widzieć na swoich termometrach dużo więcej, bo pamiętamy o tym, że temperatura badana i mierzona przez IMGW mierzona jest w cieniu, więc naprawdę jest bardzo przyjemnie. Jutro ma być jeszcze cieplej, o czym będę informować już za godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas jak to w wysokich obrotach. Trochę zagadek, trochę gości. Już za chwilę spotkanie z kolejnym.

0: korków i przychodzi taki moment, kiedy o tych korkach mówimy częściej. Czy to już jest ten moment?
1: Tak.
0: Oho. No, jasno, krótko i na temat. No dobrze, to w takim razie nie zabieram ci czasu. 10 minut, już prawie 10 minut po godzinie 15 jedziemy na troki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tutaj nasz słuchacz był sygnalistą a propos sytuacji na S8, że tam doszło na wysokości węzła Broniewskiego do zdarzenia drogowego i że jest korek. On rzeczywiście się już teraz wydłuża. To na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku i ma już ponad, no, prawie 5 kilometrów. Co gorsza, zrobił się też korek na dojeździe do S8 od strony Prymasa. Tutaj jest dość duży korek właśnie już, także i także już w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Alei Prymasa także korkuje się. Ale tu jeszcze sytuacja nie wygląda tak najgorzej. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, S8 spowolnienie na wysokości Broniewskiego, a później także od Marymąckiej za most Grota Roweckiego, ale ten korek kończy się dużo wcześniej niż przy węźle Łabiszyńska. No i też S8 też korkuje się na tym remontowanym fragmencie między Radzyminem a Wyszkowem. Tutaj jest ten fragment na wysokości Woli Rasztowskiej i jest także niewielki korek. On ma w tej chwili około 7 km. No to może nie taki niewielki, ale rzeczywiście on jest. Zresztą dla osób, które często podróżują tą trasą, to w ostatnich tygodniach nie jest to nic nowego. Można pojechać oczywiście przez Wyszków drogą 62, no i w ogóle tu przez Narew ominąć S8 całkowicie i wyjechać w Nowym Dworze na S7. Jeśli chodzi o samą siódemkę, to korkuje się ona przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek nadal bardziej, chociaż przy wyjeździe tam przy tym remontowanym fragmencie na wysokości Lasu Bielańskiego też zaczyna się delikatnie korkować. No i przypominam także o utrudnieniu na A4 między węzłami Godzieszów w Bolesławiec, w pobliżu węzła Bolesławiec. Tu mieliśmy całkowicie zablokowaną jezdnię w kierunku Zgorzelca ze względu na pożar samochodu dostawczego. Teraz informacja, że na 42 kilometrze odblokowano jeden pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będziemy mówić o bezpieczeństwie. Będzie także konkurs wycieraczkowy, tak to nazwałam. I będziemy mówić o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale pewnie tak. Coraz częściej, coraz dziwniejsze te sytuacje na przejazdach kolejowych. Ja mam wrażenie, że czasem mówi się w powietrze, że czasem mówi się dużo i często na jakiś tam temat i jakoś tak to gdzieś tam mimochodem przechodzi. Jak opuszczają nam się rogatki, no to już wiemy, że nie wjeżdżamy, a jeśli wjechaliśmy jakimś cudem, to przejeżdżamy na drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób można uniknąć tragedii. O tym między innymi będzie mowa. A co się wydarzyło w ostatnim czasie? No między innymi ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy i tam doszło do wypadku drogowego. Co grozi kierowcy za ten właśnie czyn? O tym też za chwilę będziemy rozmawiać.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 170 wypadków. Ginie w nich kilkadziesiąt osób i one ciągle się zdarzają. I ciągle widzimy sytuacje, które mrożą krew w żyłach. Widzimy je w internecie, a czasami widzimy je na żywo. I nóż nam się w kieszeni otwiera. I zastanawiamy się, dlaczego to tak działa, ale też myślimy o konsekwencjach, bo to, że dostaniemy mandat, to jest chyba najniższy wymiar kary za to, że przekraczamy w tym przypadku przepis, który może nas pozbawić życia, nas i innych, którzy właściwie niczemu nie są winni. Bartłomiej Wnuk, Koleje Śląskie przy naszym telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Bartłomieju, pytanie o to, co się wydarzyło i jakie konsekwencje będą dotyczyły kierowcy z Serbii i Czarnogóry bodaj. Przypomnijmy pokrótce, że chodzi o to, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy, no i doszło do wypadku drogowo-kolejowego. Jakie konsekwencje będzie miał ten kierowca?
1: No w przypadku tego kierowcy to chyba była nawet mowa o katastrofie w ruchu lądowym, także tam sytuacja była bardzo, bardzo poważna i to też bardzo spektakularnie wyglądało. Myślę, że zobaczyło ten filmik bardzo wielu kierowców. My też bardzo często mówimy o konsekwencjach wjeżdżania na zamykające się przejazdy drogowe, kolejowe, bo najczęstsze sytuacje, kiedy samochody zatrzymują się na tych przejazdach, wynikają z wjazdu na czerwonym świetle. Światło zaczyna mrugać, dopiero wtedy ruszają rogatki, kierowcy nie zdążają opuścić przejazdu, bądź nie mają miejsca za przejazdem, żeby wyjechać. No i sytuacja jest trudna i można powiedzieć, że te konsekwencje duże już w tym momencie są, bo takie przejechanie na czerwonym świetle to już jest 15 punktów karnych i mandat w wysokości 2000 zł. W przypadku recydywy ta kwota się podwaja. Przypomnę, recydywa, czyli podobne zdarzenie w naszej historii prowadzenia samochodu w ciągu dwóch ostatnich lat. No i kiedy już jesteśmy zamknięci i te konsekwencje mamy za sobą, to w zasadzie zostaje nam jedno, co powinniśmy zrobić natychmiast, wyłamać rogatkę. Taką rogatkę wyłamujemy w bardzo prosty sposób, delikatnie napierając samochodem. Rogatki są tak skonstruowane, że się wyłamują. Przykład pani, która kilkanaście godzin po kierowcy ciężarówki wjechała na ten sam przejazd i na nim utknęła, pokazuje, że kilku świadków, w zasadzie dwóch panów, było w stanie też tą rogatkę ruszyć.
0: No tak, bo to są żadne koszty właściwie, a przede wszystkim można uniknąć tego najgorszego, czyli wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Ja się cały czas zastanawiam, jak to działa. Mimo, że o tym mówimy, trąbimy, są przecież kampanie, które także jako radio wspieramy. Państwo w kolejach także mówią o tym non-stop, bo właściwie wszędzie jest informacja o tym, że w momencie, kiedy rogatki zaczynają się opuszczać, my mamy obowiązek zatrzymać pojazd. I z drugiej strony my tak dbamy o te nasze samochody, żeby nie było żadnych rysek, denerwujemy się, jak cokolwiek nam się przydarzy na masę naszego samochodu, a w momencie, kiedy opuszczany jest szlaban, wjeżdżamy, licząc może na to, że po prostu przejedziemy przez przejazd kolejowy, czyli będziemy o te 5 minut wcześniej na miejscu. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego to się ciągle dzieje, szczerze mówiąc. Nie wiem, może pan to jakoś wytłumaczy.
1: Też nie znajduję wytłumaczenia. My bardzo często o tym mówimy. No, nawet na państwa antenie już nieraz byłem gościem właśnie w tym temacie po kolejnych spektakularnych filmach, które pokazywała nam wszystkim PKP-LK. Jeśli słuchają nas kierowcy, to ja zachęcam. Zamieńcie czasami samochód na pociąg na przykład i w tym pociągu można spokojnie poczytać książkę, ale też można zobaczyć takie filmy i zobaczyć, jakie są konsekwencje. Brawury, bezmyślności.
0: Ciężko to nawet określić.

0: Tak jest.
1: A proszę powiedzieć, jak to się często zdarza? Mówiłam o statystykach, około 170 wypadków rocznie. To ciągle jest za dużo, ciągle chcemy tego absolutnego zera. I jakie są te najbardziej spektakularne, groźne zdarzenia na torach?
0: Patrząc ogólnopolsko, to faktycznie jest około 200 wypadków rocznie, z czego mniej więcej 1/4 kończy się ofiarą bądź ofiarami śmiertelnymi. Jeśli chodzi o nas, o Koleje Śląskie i miniony rok, albo może nawet weźmy na tapetę ten rok, jesteśmy we wrześniu, 7 września, no i jeśli chodzi o ten rok, to takich przypadków, kiedy samochód pozostawał na przejeździe kolejowym, ale nie doszło do kontaktu z pociągiem, nie doszło do kolizji, było 28, a kolizji z pociągiem było w tym czasie 6. To i dużo, i mało. Niestety o 6 za dużo. No każdy kolejny przypadek to jest o ten przypadek za dużo. Generalnie pociągów jest coraz więcej ludzi podróżuje koleją. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w minionym roku na polskich dworcach wsiadło i wysiadło z pociągów 873 miliony osób, także to jest kolejny rok po roku rekord. A te liczby, no można powiedzieć, że pozostają niezmienne. Ja sprawdzałem, szukałem trendu i u nas, jako u jednego z przewoźników, i ogólnopolsko, i w zasadzie to jest rodzaj sinusoidy. Mimo wielu kampanii promujących bezpieczeństwo na przejazdach, te liczby są mniej więcej takie same.
1: Chciałoby się, żeby te osoby, które podróżują koleją, jak wspomniał pan, jest ich coraz więcej, czuły się bezpiecznie i tego państwu życzę. Życzę tego także i kierowcom, i także innym podróżującym, innymi środkami transportu, takimi jakby jak choćby kolej. Bardzo pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że choćby kilka słów od pana da nam, może otworzy nam jakoś wyobraźnię i pokaże, że jednak należy pamiętać o bezpieczeństwie w pierwszej kolejności. Bardzo panu dziękuję. Bartłomiej Wnuk, Koleje Śląskie. My do tego tematu jeszcze wrócimy, ale wcześniej trochę pomachamy waciareczkami. Dzięki wielkie.

0: Nasz numer telefonu 22 139 29 29. Podaję go teraz, ponieważ za chwilę na naszej antenie konkurs wycieraczki. Wracają wycieraczki.
1: To nie tak. Nie? Daga, nie. A w aplikacji mają zgłaszać się z numerem telefonu.
0: A, w aplikacji. A
1: widzi. To byś się pomyliła konkursy już z autostopem. Nie, no ja wiem, że twój, ale to nie
0: ten jest Roberta. Ale bardzo dobrze, że tu jesteś.
1: No czuwam. Czuję się jak taka komisja gier i zakładów wysokich obrotów.
0: To bardzo dobrze. Ty znasz ten program na pamięć. Ja się dopiero uczę po raz pierwszy z wami o tej porze, ale myślę sobie, że dobrze, że przypomniałaś tak o tym. Słuchajcie, czyli nasza aplikacja do waszej dyspozycji, podajecie numer telefonu, a potem ja wam zadaję pytanie, wy szybko odpowiadacie, a jak potrzebujecie pomocy, no to
1: przecieramy szybkę.
0: Tak jest, tak żeby wam też przypomnieć i przetrzeć głowę. No i wtedy odpowiadacie i dostajecie od nas prezent. I o tym wszystkim oczywiście opowiem wam za moment, ale wcześniej Ewa i jej opowieści na temat tego, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od S8. Tutaj potwierdzenie już od służb, że między węzłami Prymasa i Powązkowską na 11 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. I to jest właśnie kolejny dowód na to, że nasi słuchacze są zazwyczaj dużo szybsi niż służby drogowe, a konkretnie Generalna Dyrekcja. No i właśnie, mamy korek po pierwsze na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku z powodu tego zdarzenia, czyli między Powązkowską a Prymasa i później dalej od Bemowa aż do węzła Mory. Wygląda na to, że tutaj też doszło do zdarzenia drogowego kolejnego. No i to sprawia, że właśnie ten korek się wydłuża także i w tym miejscu. Sprawdzamy także sytuację na S2. Tu na razie nie jest najgorzej, ale już w tych miejscach, w których jest najwęziej, czyli przy zjeździe z S2 na S79, czyli przy węźle Lotnisko, tu się korkuje dość poważnie. Na jezdni w kierunku Terespola, w przeciwną stronę to Wąskie Gardło jest przy węźle Warszawa Południe. Zjazdy z S2 na A2 bez problemów także rozładował się już ten dość pokaźny korek na jezdni w kierunku Poznania na wysokości Wiskitek i Baranowa. Tam prowadzone były roboty drogowe, teraz już nie ma po nich śladu i także nie ma śladu po korku. Jeszcze A4 między węzłami Godzieszów-Bolesławiec, w pobliżu węzła Bolesławiec po pożarze samochodu dostawczego jest zwężenie w kierunku granicy państwa na 42 kilometrze, a dobre informacje z drogi krajowej numer 75. Przypomnijmy, odblokowano ją na trasie Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Czchowa. Tam przed południem zdarzyły się samochód osobowy i laweta. Trzy osoby zostały ranne. Droga była zamknięta. Teraz przejazd możliwy jest już całą szerokością jezdni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No jeszcze adwocem do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Witajcie, wczoraj wracając z Krynicy Górskiej w kierunku Tarnowa byłem świadkiem, jak osobówka pomimo włączonych świateł sygnalizacyjnych na przejeździe kolejowym wjechała na niego i podczas opuszczania szlabanów utknął między rogatkami. Kierowca okazał się nim starszy pan. Od zamknięcia rogatek do przejazdu pociągu towarowego minęło może 30 sekund. Nie udało się sprawdzić stanu psychofizycznego kierowcy, jedynie ustalić, że położenie samochodu nie zagraża kolizji. Byłem święcie przekonany, że takie sytuacje naprawdę zdarzają się tylko w filmach. Pozdrawiam Łukasz z Kaszkaja. No i tak, rzeczywiście. Zdjęcie nie doszło, ale wyobrażamy sobie to. A ja czekam na zgłoszenia w konkursie wycieraczkowym.

Voucher o wartości 100 zł brutto w ramach oferty dostępnej w serwisie wize.pl. To jest takie miejsce, które produkuje nowoczesne wycieraczki, więc do każdego pojazdu na czterech kołach. Jeśli wam się przyda, no to warto dzisiaj zagrać o tę właśnie nagrodę. Konkurs wycieraczki u nas już za chwilę. Proszę wysyłać informacje o swoim numerze telefonu przez naszą aplikację.

0: siostrom. Konkurs.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
2: Wróciły wycieraczki, lubicie ten konkurs i to jest fantastyczne, że możemy sobie troszeczkę porozmawiać i troszkę poodpowiadać na pytania, które czasem są trudniejsze, czasem są łatwiejsze, ale wszystkie dotyczą motoryzacji żywej, dosłownie żywej. Przy naszym telefonie Bartek, dzień dobry.
3: Witajcie, witajcie, cześć.
2: No poczekaj, ale to Bartek, Bartosz, Bartłomiej? Jak to właściwie jest u ciebie?
3: Generalnie to pytanie często się pojawia przy moim imieniu. Zasadniczo chyba preferuję Bartosz, bo to takie, że tak powiem, podstawowe i to, co mam wpisane w dowodzie. O, może tak.
2: Dobra, Bartoszu drogi wobec tego. Czy ty jesteś gotowy na naszą wycieraczkową przeprawę?
3: Myślę, że tak. Właśnie przed chwilą włączyłem wycieraczki w samochodzie, bo w Poznaniu upada, także, także jestem na bieżąco.
2: A, no i też masz jasny i czysty umysł. Myślę, że podpowiedź nie będzie potrzebna, ale gdyby, no to oczywiście takie koło ratunkowe dla ciebie mam. Po prostu musisz powiedzieć, że potrzebujesz tego, albo ja cię po prostu podpytam, ale jestem pewna, że będziesz wiedział, o co nam dzisiaj chodzi. Bo jest taka japońska marka, która ma w swoim logo konstelację gwiazd, czyli Plejada. I ja cię pytam o to, która japońska marka ma w swoim logo konstelację gwiazd, czyli Plejadę. Co to jest za marka?
3: Wydaje mi się, że to może chodzić o Subaru, tak jak kojarzę, jeżeli chodzi o logotyp z gwiazdami, ale głowy pewnie nie jest.
2: No i bardzo dobrze stawiasz, bo to jest prawidłowa odpowiedź i przede wszystkim bardzo się cieszę, że bez naszej podpowiedzi, więc brawa dla ciebie! No tak, nasza ekipa od oklasków właśnie się obudziła po popołudniowej drzemce. Wszystko się zgadza, wszystko jest. Mam nadzieję, że się cieszysz, bo masz do wygrania.
3: Oczywiście, świetnie.
2: Ja też się cieszę, bo słuchaj, to są naprawdę nowoczesne wycieraczki, które no, jak będzie mocno padać w okresie jesienno-zimowym, to na pewno się przydadzą.
3: Na pewno tak.
2: A chcesz wiedzieć, jaka była podpowiedź do tego pytania?
3: Tak, to mogłoby być też ciekawe.
2: Nazwa tej marki to po japońsku właśnie Plejady, a ich flagowy model to Impreza. To byś wiedział od razu, okay. Prawda?
3: Tak, dokładnie.
2: No i wszystko się zgadza, super. Bardzo się cieszę, że umililiśmy ci popołudnie. Zostań z nami koniecznie, za chwilkę dalsza część rozmowy o bezpieczeństwie. No i mam nadzieję, że ty na przejazdy kolejowe to nie wierzysz, jak się opuszcza szlaban, jak idzie.
3: Nie, absolutnie. Zawsze tego pilnuję.
2: Super, fantastycznie. Dobra, no to gratulacje raz jeszcze dla ciebie. Odpowiedź prawidłowa to oczywiście Subaru, a naszym wspaniałym konkursowiczem był Bartosz, który dzisiaj wygrał. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Proszę cię, nie rozłączaj się. Za chwilę dokonamy tam wszelkich historii, które są potrzebne do tego, żebyś otrzymał od nas voucher. Wielkie brawa, gratulacje i dla was też zachęta, żeby wziąć udział w konkursie jutro na przykład. To dla was taka informacja.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: dobry moment, żeby wyjechać na drogi. Właśnie 10 minut do godziny 16 pozostało. Szczyt szczytów. Ewa Mierzejewska.
1: Zgadza się.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście tak jest. Dodatkowo na południowej obwodnicy Krakowa na dojeździe do Krakowa od strony Tarnowa i Rzeszowa doszło do zdarzenia drogowego. To między węzłami Kraków-Bieżanów, Kraków-Wieliczka. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic na 427 kilometrze. No i niestety korek już się utworzył i będzie się tylko wydłużał, zwłaszcza, że tutaj mamy udział samochodu ciężarowego w tym zdarzeniu. W tej chwili to już 5 kilometrów. Oczywiście na tym miejskim odcinku południowej obwodnicy Krakowa też spowolnienia na jezdni w kierunku Katowic, na dojeździe do Balic, także od mostu na Wiśle do węzła Tyniec w przeciwną stronę, czyli jadąc od Katowic w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, dojazd do Balic korkuje się, później od mostu na Wiśle spowolnienie i na dojeździe również do węzła Kraków Południe. Mamy korek wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego między Gajem a Libertowem. Tu powodem są prace drogowe. I w przeciwną stronę od zjazdu na węźle Kraków Południe do Libertowa powód ten sam, czyli roboty drogowe. Korkuje się także 44 na dojeździe do Krakowa od Skawiny i Sidziny i właśnie na jezdni w kierunku Krakowa jest ten zator. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, przypominam o S8 w Warszawie. Tutaj problemy między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Powązkowską. Po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku na 11 kilometrze. Tu jest korek i mamy także korek i to dość pokaźny między węzłem Bemowo i Mory, też na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Byle nie za szybko, byle bezpiecznie, byle dojechać do celu bez przygód. No chyba, że takie z nami, z PRK. No to zapraszam do 18.00.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Haha, aż sobie odchrząknęłam. Tak, końcówka tego utworu to zawsze zaskoczenie, chyba. Chociaż zaskoczeniem nie będzie to, że temperatura rośnie. Mówiłam.

0: To tak jest, w trzech miejscach w Polsce jest powyżej 22.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I te trzy miejsca w Polsce, no, są oddalone od siebie i to sporo, bo na przykład, dobrze, powiedzmy Nowe Sącz leży koło, niedaleko Raciborza, tam troszeczkę się jednak jedzie mimo wszystko, mimo że na mapie jest to dość blisko, to tutaj 22,5 stopnia w cieniu, ale jakbyśmy tak od Raciborza na przykład polecieli w kierunku Świnoujścia, no to już jest kawałek drogi, trochę się jedzie. Tam też 22,5 stopnia. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te najcieplejsze punkty w Polsce. Najchłodniejsze wcale nie są dużo chłodniejsze, bo 17,2 to Gorzów Wielkopolski. Tak to wygląda na naszej mapie. Co się będzie działo w nocy? Bo w ciągu dnia to już wiemy, że do 24 stopni jeszcze dojdzie temperatura i mamy mniej słaby wiatr i trochę chmury. Przelotny deszcz, głównie na zachodzie i miejscami na północnym zachodzie, ale to będzie naprawdę przelotny opad. Nie ma się czym przejmować. Natomiast wiatr też nie jest jakiś mocny czy silny, raczej umiarkowany i słaby i dość ciepły, tak bym to ujęła. Jeśli chodzi o noc, to w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami bez opadów, a temperatura od 10 do 13 stopni, a chłodniej miejscami na wschodzie, no a w centrum i na terenach podgórskich też może się pojawić 8 stopni tylko na naszych termometrach. Jeśli planujecie jakieś spacery wieczorne czy powroty do domu w nocy, to pamiętajcie, że może być chłodno. Doliny Karpackie 5 stopni, a cieplej nad morzem i miejscami na zachodzie tam 14-15. No to taki miły, przyjemny spacer nad morzem. No czemu nie? To można jakoś zaplanować. Będzie wiało, ale umiarkowanie. A co będzie się działo jutro, o tym też za godzinkę wam opowiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Jak to się stało, że jest 16? No szybko czas płynie, niestety. 2 minuty już po godzinie 4. My jedziemy razem jeszcze przez 2 godziny. Za chwilkę połączymy się z gościem i troszkę porozmawiamy sobie o tych przejazdach kolejowych. No skoro cały czas się na nich coś dzieje, no to chyba warto wracać do tematu i trochę rozkładać na czynniki pierwsze. Czasem w głowach nam zostaje jakaś taka myśl przekazana przez radio. No i wtedy reagujemy chyba lepiej niż wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje i do tego dążyć będę. No i zapraszam do 18:00.

0: Magia, latają motyle, to znaczy, że jesteśmy jeszcze w najlepszej, najpiękniejszej, najcudowniejszej, najcieplejszej porze roku, chociaż różnie z tym naszym latem jest. No nie?
1: Chciałoby się... Rano już i wieczorem tego nie czuję.
0: No wiem.
1: A
0: wiem.
1: Środek dnia spędzam tu.
0: Czyli trzeba to jakoś odwrócić. Żeby być wychodziła, jak i będzie jeszcze ciepło.
1: Nie, żartuję. No, może po 17 jeszcze trochę będzie przygrzewało.
0: Ale widziałam dzisiaj motyle, wiesz?
1: Są znowu te kapustniki, one chyba się nazywają, te takie białe.
0: Tak, są. A ja dzisiaj widziałam jakiegoś takiego kolorowego. Jeszcze nie poszedł spać. To dobrze, to znaczy, że jeszcze będzie ciepło. W ogóle jutro ma być bardzo ciepło.
1: Tak, słyszałam.
0: To na pewno jest dobry moment na to, żeby pojeździć na jednośladzie. Niech to będzie rower nawet. A jeśli jeździcie na jednośladzie, który nazywa się dalej hulajnogą, to uważajcie, bardzo proszę, bo to jest no, sprzęt, który może narobić się kłopotu, nie tylko temu, który jedzie. Zwłaszcza, właściwie to tak naprawdę powinniśmy uważać na wszystkie pojazdy, ale ja ci zabieram twój czas, Ewcia. My jedziemy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A oczywiście, jeśli chodzi o drogi, to mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Sprawdźmy, jak o tej porze jedzie się po obwodnicy Trójmiasta. Całkiem nieźle, S7 i S6 bez żadnych większych spowolnień, ale już na przykład w Śródmieście Gdańska i droga krajowa nr 89 jest zakorkowana całkowicie przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą i później po wyjeździe także. Wszystko to dzieje się na jezdni w kierunku S7, bo w przeciwną stronę jest całkiem dobrze. Śródmieście Gdańska, tak jak już mówiłam, to jest z kolei droga krajowa nr 91 i tu jest korek na jezdni w kierunku Oruni. Zresztą na wysokości samej Oruni też korkuje się i później na dojeździe do węzła Lipce, jadąc od strony właśnie Gdańska. Jeśli chodzi o tę trasę Gdańsk-Pruszcz-Gdański, to tutaj też duży ruch i oczywiście te spowolnienia tworzą się na jezdni w kierunku Pruszcza przy wyjeździe z Gdańska. Mamy też spowolnienie od Juszkowa do Rusocina, to jest fragment S6, na jezdni w kierunku A1 albo dalej patrząc także Łodzi. A propos A1, to przypominam o trzech problemach w ruchu. Po pierwsze, jadąc w kierunku Trójmiasta, między węzłami Pelpień i Kopytkowo jest spowolnienie. Poza tym między węzłami Warlubie i Nowe Marzy, ale tu już na jezdni w kierunku Łodzi. No i mamy też problemy w Łódzkiem. Od dziś do piątku między węzłami Piątek i Kutno Wschód będzie trwała wymiana dylatacji. Z ruchu są wyłączone pasy prawe i awaryjne. Jazda możliwa jest tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Te prace mają zakończyć się w godzinach wczesnopopołudniowych w piątek, a od kolejnego poniedziałku, czyli 14 września, będą kontynuowane na lewym pasie. Przypomnę, to jest A1 z Łodzi w kierunku Gdańska między węzłami Piątek i Kutno Wschód. To jest 264 km trasy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dlaczego dochodzi do zdarzeń na przejazdach? Ja mogę szybko i łatwo wyjaśnić. Chodzi o to, że jak już ktoś wiedzie, to mimo, że wyłamanie szlabanu jest proste, to wiąże się z konsekwencjami. Jeśli ktoś jakoś uda mu się schować lub puścić bez wyłamywania, to liczą na uniknięcie jakichkolwiek konsekwencji. Czasami się udaje. Pozdrawiam, Bartek. Tak napisał Bartek, a my ten temat za chwilę pociągniemy dalej. Sama jestem ciekawa, jakie macie zdanie. Właśnie w tym temacie dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Rozmawiamy sobie poza anteną z naszym kolejnym ekspertem o tym, co się w ogóle dzieje na przejazdach kolejowych, bo nie chcemy mówić o tym, co się dzieje na naszych drogach. Widzimy to bardzo wyraźnie i często rozmawiamy w kontekście bezpieczeństwa o tym, jak poprawić bezpieczeństwo właśnie na drogach, ale jak poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, no to to jest temat, który wałkujemy non-stop. I jakoś tak się zdarzyło, że jakaś czarna seria nam wystąpiła. Jeden po drugim wjeżdża na zamknięty przejazd kolejowy i ja się zaczynam łapać za głowę. Sama siebie pytam, dlaczego tak jest? Skoro mówimy o tym coraz głośniej, coraz więcej, to coraz więcej takich przypadków się zdarza. To pytanie do naszego eksperta. Sylwester Pawłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Akademia Świadomego Kierowcy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ta czarna seria to chyba coś jest na rzeczy, bo poza anteną powiedział pan, panie Sylwestrze, że też się wydarzyło coś u pana w rejonie, prawda?
1: Tak, no wiedziałem, że będziemy dzisiaj dyskutowali na temat przejazdów i zachowań przede wszystkim kierowców na tych przejazdach. No i parę godzin temu też tu u mnie niedaleko na wsi w Jastrowiu w województwie wielkopolskim doszło do zderzenia właśnie kolejnego samochodu ciężarowego z pociągiem, tym razem bez ofiar śmiertelnych, natomiast jest to kolejne zdarzenie. W ostatnich dniach po prostu jesteśmy zasypywani informacjami na ten temat. No są to przede wszystkim spektakularne zdarzenia, w związku z tym ta ich medialność też sprawia, że odnosimy takie wrażenie, że tych wypadków jest coraz więcej i że jest ich bardzo dużo, ale rzeczywiście ciężkość tych wypadków to jest, myślę, że to będzie chyba najbardziej szokujące, bo na przejazdach kolejowych w Polsce statystycznie najłatwiej stracić życie w wypadku, bo na 100 wypadków 51 ofiar jest, a średnio na innych drogach 8 osób na 100 wypadków, więc ta śmiertelność jest bardzo duża.
0: No pan mówi, a ja mam dreszcze na całym ciele i widzę, jak mi się włosy podnoszą. Myślę sobie, jej, no przecież już sama taka informacja powoduje, że ja automatycznie włączam w głowie przycisk, nawet gdybym przejeżdżała, załóżmy, teoretycznie, przez przejazd po rozpoczęciu opuszczania rogatki, to jakoś działa to na moją wyobraźnię w taki sposób, że ja już więcej tego nie zrobię. Zastanawiam się w takim razie, co nami kieruje, że my cały czas musimy o tym mówić i że cały czas przejeżdżamy przez te zamykające się rogatki.
1: Ja myślę, że duże znaczenie ma tutaj psychologia i kształtowanie naszych nawyków za kierownicą, bo jeżeli często podróżujemy, często przejeżdżamy przez przejazdy kolejowe, a jeszcze jak to są takie, które nam są znane i przejeżdżamy tam, nie wiem, setny, dwusetny raz przez ten przejazd i nigdy nawet nie widzieliśmy pociągu, no to sobie kodujemy, że jest okej przejazd, natomiast tam nie ma pociągu, więc to jest taki pierwszy element, który usypia w ogóle naszą czujność. Kolejna rzecz związana z tym, jak działa nasz mózg, jest taki, że my nie spodziewając się zobaczyć na przykład takiego pociągu, robimy bardzo takie pobieżne rzucenie, często nawet kątem oka po prostu w stronę być może nadjeżdżającego pociągu i my z góry zakładamy, że go tam nie zobaczymy. Mm-hmm. Więc to jest kolejny właśnie taki element wynikający po prostu z naszej psychologii budowy mózgu i tego, jak oszczędzamy tę energię na to, żeby tylko nie upewnić się, czy nikt nie nadjeżdża.
0: Mm-hmm. Czyli to się da jakoś wytłumaczyć, bo ja tak czytając też wiadomości od naszych słuchaczy, zaczęłam się zastanawiać, czy do nas po prostu coś nie dociera przez to, że jesteśmy przebodźcowani, media społecznościowe, filmów miliony. My tak pobieżnie podchodzimy do różnych tematów i jakoś po wierzchu dotykamy tematów, więc może po prostu przez to, nie? Nam się nie chce dojść do prawdy, nie chce nam się bardziej rozejrzeć, ale to jeszcze tylko tutaj dodam, bardzo fajnie kształtuje taki nawyk rozglądania się i to naprawdę takiego przesadnego aż rozglądania się, robienie prawa jazdy kategorii A, bo wtedy rzeczywiście instruktorzy podchodzą do takiego delikwenta na motocyklu i mówią, że mamy się rozglądać dokładnie aż przesadnie. To wygląda dość komicznie, no ale jest bezpieczne i gwarantuje bezpieczeństwo.
1: No, na motocyklu, nie ukrywam, też jest dosyć łatwiej dokonać takiej obserwacji, bo dojeżdżając do przejazdu, które często są dosyć tak zaskakująco skonfigurowane, mamy tu słupek boczny B, on nam ogranicza tę widoczność. Jak jeszcze stoimy pod kątem,

0: kątem, to nie jest takie proste. Na motocyklu ta nasz kąt widzenia jest znacznie większy i łatwiej te informacje zebrać.
1: Halo, halo, mam nadzieję,
0: tak,
1: że...
0: Tak, jestem, oczywiście, że tak. Natomiast wracając już do samych przejazdów, ilości zdarzeń, no to w ubiegłym roku doszło do 51 wypadków na przejazdach kolejowych. 26 osób zginęło w tych wypadkach. I może tutaj liczby nie robią aż takiego wrażenia, jak właśnie spektakularne medialne nagłaśnianie tych zdarzeń, ale proszę sobie wyobrazić, że my jako kierowcy naprawdę ciężko ćwiczymy, żeby do tych wypadków dochodziło. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że codziennie dochodzi do uszkodzenia lub wyłamania prawie 20 szlabanów, tych rogatek. Mhm. Codziennie. To są tysiące w ciągu roku podjętych prób, z których w ubiegłym roku 51 zakończyło się doprowadzeniem do takiego dramatu. I to jest właśnie, bo to nie jest samo wyłamywanie i wyjeżdżanie z tych przejazdów kolejowych. To często jest po prostu opadająca lub podnosząca się rogatka, która zahaczy o samochód ciężarowy, o kierowcę, który podjął decyzję, że jednak jemu się na tyle spieszy, że on jedzie i tą rogatkę ze sobą pociągnie. I no to jest ciężki trening takiego zachowania, które przekłada się na te bardzo ciężkie w swoich konsekwencjach zdarzenia.
1: Moja prośba do słuchaczy, myślę, że pan Sylwester się do tego dołączy. Proszę nie ćwiczyć. Proszę te ćwiczenia przełożyć na jakieś inne, na przykład siłowe, na siłowni właśnie. A my do tematu jeszcze wrócimy, bo sporo wątków, które dotyczą bezpieczeństwa, może odpowiedzialności, unikania odpowiedzialności. O tym wszystkim jeszcze porozmawiamy. Sylwester Pawłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Akademia Świadomego Kierowcy.

0: No i tak już dojechaliśmy do godziny 16.30. Za chwilę u nas informacje drogowe. Wszystko to, co dzieje się na drogach, nad tym pieczy trzyma Ewa Mierzejewska, która już dokładnie wie, gdzie tam stoi, gdzie jedzie, co się dzieje i dlaczego. I jak to ominąć na dodatek. To wszystko dzięki Ewie. Już za chwileczkę też będziecie wiedzieć.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zacznijmy od jednej dobrej informacji, bo taka też jest. To jest A4 odblokowana między węzłami Kraków-Bieżanów, Kraków-Wieliczka. Na obwodnicy Krakowa zdarzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Odblokowano przejazd w kierunku Katowic na 427 kilometrze. No i teraz informacja właśnie taka, że ten korek, który powstał w tym miejscu, powinien się rozładowywać. Więc to jest akurat dobra informacja. On tu w najgorszym momencie miał około 5 kilometrów. Już sprawdzam, czy się skraca. Na razie, a nie, widać już w nim przerwę, więc tutaj sytuacja wygląda coraz lepiej i ta dobra informacja jest taka, że właśnie to spowolnienie w tej chwili ma 3 kilometry, a tak jak mówiłam, i to już jest tylko spowolnienie, a był sztywny korek. Za to pojawiły się problemy z przejazdem na 61 na trasie Maków Mazowiecki Warszawa w pobliżu Półtuska. Tutaj na 11 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne i jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany, co oznacza na drodze krajowej tyle, że jedzie się jednym pasem na przemian. I cały czas przypominam także o zablokowanej A4 częściowo między węzłami Godzieszów i Bolesławiec w pobliżu Bolesławca. Tu po pożarze samochodu dostawczego jest zwężenie w kierunku Zgorzelca. No i też tutaj cały czas dwie informacje z S3, chociaż wydaje mi się, że ta awaria samochodu ciężarowego między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ została już usunięta, dlatego że nie widać tutaj żadnych problemów z przejazdem ani zwężeń na jezdni w kierunku Zielonej Góry. No i podaję też tylko dla formalności o tym S3 między węzłami Jawor Południe i Bolków. Tu przy węźle Jawor Południe, potem jak samochód dostawczy wypadł z jezdni, jest informacja o zwężeniu w kierunku Lubawki na 333 kilometrze, ale także i tutaj nie widać dla kierowców żadnych problemów w ruchu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 23,5 stopnia teraz w Piotrkowie. Pozdrawiam, Piotr. No tak, gorąco się robi powolutku. Jutro ma być bardzo, bardzo ciepło, ale gorący temat też na naszej antenie i chcemy go kontynuować. No właśnie, chociaż właśnie przed sekundą z naszym ekspertem Sylwestrem Pawłowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Akademii Świadomego Kierowcy, ustaliliśmy, właściwie pan to świetnie ujął, że zawsze powodem do tego, żeby porozmawiać, jest to, co się wydarzyło. Zamiast może mówić częściej, chociaż my akurat mówimy bardzo często o przejazdach kolejowych, sami uczestniczymy przecież w kampanii, to rzeczywiście zwykle tak jest, że się mówi w momencie, kiedy już się zdarzyło, nie można cofnąć czasu i tego wydarzenia.
1: Tak, poruszanie tematu bezpieczeństwa właśnie w następstwie jakichś drogowych dramatów jest czymś, co mnie martwi, natomiast dobrze, że te tematy w ogóle są poruszane. Zresztą podobnie w firmach wygląda sytuacja, że do momentu, w którym nie będzie jakiejś spektakularnej stłuczki, odebrania prawa jazdy czy wypadku, to też firmy niechętnie się angażują w programy takie prewencyjne. Natomiast rola mediów jest tutaj szalona i bardzo ważna w tym temacie i też bardzo dziękuję, że systematycznie i regularnie, niezależnie od zdarzeń drogowych, te tematy poruszać.
0: Mm-hmm. Właśnie, musimy o tym mówić bez względu na to, czy się dzieje, czy się nie dzieje. Pan wspomniał o tym, że no, rzeczywiście te statystyki są przerażające, choć pewnie na niektórych w ogóle nie robią żadnego wrażenia, bo tam 50 osób czy 100 osób, ale to jest zawsze jakaś osoba, która przez niedobrą decyzję ginie albo powoduje śmierć innych osób przy okazji. No dobrze, ale też czasem zdarzają się takie sytuacje, kiedy my po prostu chcemy uniknąć odpowiedzialności. O tym napisał do nas Bartek. Napisał dokładnie tak, że chodzi o to, że jak już ktoś wjedzie na rogatki, za rogatki, to mimo, że wyłamanie szlabanu jest proste, to wiąże się z konsekwencjami, a jeśli jakoś uda im się schować lub puścić bez wyłamania, to liczą na uniknięcie jakichkolwiek konsekwencji i czasem się udaje. Czy to jest prawda i jak to działa?
1: Znaczy, to, co się dzieje już pomiędzy zamkniętymi rogatkami na środku przejazdu kolejowego, to tam naprawdę bardzo dużo zjawisk psychologicznych zachodzi i decyzji. A bardzo rzadko się mówi o tym, że mamy w sobie taką ukształtowaną ewolucyjnie reakcję zamrożenia. Jest to taki paraliż strachu, że pomimo tego, że byśmy byli gotowi do tego, żeby podjąć jakieś działanie, ale nasz mózg działa w taki sposób, jak przed wiekami, chroniąc nas tak, żebyśmy udawali kogoś, kto nie żyje, przed drapieżnikiem. Mm-hmm. I to jest ten paraliż strachu, dokładnie tak, jak to się dzieje u wielu gatunków zwierząt. Taki pierwotny instynkt tego, że okej, dobra, to mnie tu nie ma, nie? Gdyby się ktoś pytał. Mm-hmm. Natomiast bardzo ważna rola jest uświadamiania i kampanii, i wiem, że już za chwilę pojawi się coś, co jest genialne w swojej prostocie i mam nadzieję pomoże w takich trudnych sytuacjach po zamknięciu rogatek. Mianowicie resort przygotowuje kampanie specjalne

0: naklejki będą montowane od wewnętrznych stron rogatek z napisem wyłam mnie. Będą one też w technice odblaskowej, tak żeby ten komunikat był super prosty i jasny właśnie w tej sytuacji zamrożenia, żeby to było przyzwolenie na wyłamanie szlabanu, gdzie konsekwencje są praktycznie żadne, absolutnie żadne, bo koszt naprawy takiego szlabanu, tego mechanizmu, który jest skonstruowany właśnie do tego, żeby dać się wyłamać, to są groszowe sprawy. My o tym powinniśmy mówić, nagłaśniać to, żebyśmy się nie bali tego, jak już podejmiemy tą bardzo nieodpowiedzialną decyzję i znajdziemy się na takim przejeździu.
1: No właśnie, czyli jeśli jesteśmy na miejscu i niestety jakimś cudem udało nam się wjechać pomiędzy rogatki, natychmiast wyłamujemy, zwłaszcza, że jest to możliwe, bo i za samochodem jest miejsce, tak przypuszczam i przypominam sobie, i przed samochodem jest miejsce, więc natychmiast, bo tam jest, zdaje się, kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, zanim pojawi się rozpędzony pociąg, który znów, przypomnijmy, ma bardzo długą drogę hamowania i nawet jeśli zauważy, że coś się dzieje maszynista na przejeździe kolejowym, to on nawet nie ma szans, żeby zahamować i wyhamować ten ciężki skład, choćby był najkrótszym składem kursującym akurat tego danego dnia, prawda?
0: To, co też jest taką ciekawostką, o której mało osób wie, to to, że wyłamanie takiego szlabanu wysyła automatyczny sygnał też do maszynisty, że doszło do takiego wyłamania. Mhm. Więc on jeszcze może nie widzieć tej sytuacji zagrożenia, a mieć już informację o tym, że zbliża się właśnie takiego przejazdu, gdzie ta rogatka została wyłamana. Więc to po to jest skonstruowane w taki sposób, żeby chronić życie, zdrowie nie tylko kierowcy, pasażerów, ale też osób, które znajdują się w pociągu. Ten ruch pociągów w Polsce, to też jest ważne i warto to podkreślić, systematycznie nam się zwiększa. My dzisiaj mamy blisko 7 tysięcy pociągów na dobę, pasażerskich tylko. I to rośnie systematycznie, ponad 1000 pociągów w ciągu roku. I ta intensywność tych przejazdów nam nie będzie ubywało kolejowych, a ta intensywność ruchu kolejowego no, będzie generowało jeszcze większe właśnie ryzyko na przejazdach kolejowych.
1: Warto wiedzieć, warto mieć wiedzę, jak to wszystko działa i dlaczego tak, a nie inaczej. Dlaczego działa nasz mózg w taki, a nie inny sposób. Czemu zamarzamy jakby w momencie, kiedy znajdujemy się w takiej trudnej sytuacji. Bo to, ta wiedza, może nas ustrzec przed najgorszym, przed po prostu utratą życia na takim przejeździe. Bo powiedzmy to sobie wprost, jest to możliwe i wcale nie jest to trudne w momencie, kiedy przekroczymy linię szlabanu, prawda?
0: Ja mam taką jedną poradę dla wszystkich na przejazdach kolejowych. Traktujmy to, ten przejazd jako skrzyżowanie, na którym nigdy, ale to absolutnie nigdy nie mamy pierwszeństwa. No tak, żebyśmy po prostu się upewnili.
1: To jest klucz. Bardzo dziękuję. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Akademia Świadomego Kierowcy, pan Sylwester Pawłowski, był z nami. I oby częściej i więcej takich rozmów na naszej antenie. Bardzo panu dziękuję.
0: Również dziękuję. Przyjemności z jazdy. Pozdrawiam.

Kolejna porcja świeżych wiadomości drogowych przygotowana przez Ewę Mierzejewską, czyli non-stop kolor o tym, co się dzieje na naszych drogach.

0: I to bardzo dobrze, bo dzięki temu, jak wy wiecie, to wiecie, dokąd jechać, jak jechać i jak omijać te wszystkie utrudnienia, które się pojawiają. A że się pojawiają, no to jest też oczywiste, bo nie ma niedzieli godziny 6 rano.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, każda pora dnia i tygodnia rządzi się swoimi prawami. Prawie 17 w poniedziałek i to już nie wakacyjne oznacza oczywiście korki w miastach i dodatkowo do tego dochodzą utrudnienia po kolizjach. Tak jest na S8 i to w dwóch miejscach w Warszawie. Po pierwsze na trasie między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia. Tutaj zderzył się samochód dostawczy i motocykl. Motocyklista został ranny i jest zwężenie w kierunku Białegostoku na 7 kilometrze, a na 11 na tej samej jezdni, ale między węzłami Prymasa i po Wąskowską. Cały czas jest zablokowany jeden pas w kierunku Białegostoku po kolizji dwóch osobówek. No i tu niestety oba te zdarzenia na tej samej jezdni i w kierunku dużo popularniejszym niż ten przeciwny o tej porze. To oczywiście oznacza długi korek. On w tej chwili jest taki z przerwami. Czyli po pierwsze na tym odcinku między Powązkowską a Prymasa, a później od Bemowa za węzeł Mory już właściwie do węzła Konotopa dochodzi ten korek i też na jezdni w kierunku to tutaj na wysokości Lazurowej on się właśnie zaczyna i to też w kierunku Białegostoku. S2 z problemami na jezdni w kierunku Terespola przy węźle Lotnisko w przeciwną stronę. Już jest lepiej, ale cały czas utrzymuje się spowolnienie przy węźle Warszawa Południe. Mamy też korek na A2 po wyjeździe z Warszawy na wysokości Pruszkowa. To oczywiście jest powód jest prosty, czyli duże natężenie ruchu przy wyjeździe z Warszawy o tej porze. Już tylko powiem, że na A2 skończyły się prace między Wiskitkami a Baranowem na jezdni w kierunku Poznania. Tu się rozładowało, ale jest na przykład korek na 50 przy Wiskitkach na dojeździe do A2. Tutaj duży ruch zdecydowanie widać. No i przypominam także o tym korku na S8 między Radzyminem a Wyszkowem. Tutaj są prowadzone roboty drogowe na wysokości Woli Rasztowskiej. Korek jest pokaźny na jezdni w kierunku Warszawy. Ma około 6-7 kilometrów. No i także jeszcze jedna informacja z drogi krajowej nr 61 na Mazowszu na trasie Maków Mazowieckiej Warszawa w pobliżu miasta Pułtusk. Tutaj zdarzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne, jest zwężenie w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A do godziny 17 pozostało już tylko 7,46 sekund mniej więcej. Po godzinie 17 u nas o elektromobilności, a teraz to już się dyrektujemy muzyką. Za chwilę wracam z informacjami pogodowymi.

No i już na naszych termometrach 23, prawie 23 stopnie w Raciborzu. Jest energia, jest moc. 15,8 w Gorzowie Wielkopolskim. Tak to się przedstawia na ten moment. Powiedzmy troszkę może o tym, co w nocy, co jeszcze do końca

0: dnia. No i co nas czeka jutro?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj w nocy będzie dość chłodno, chociaż w sumie nad morzem i miejscami na zachodzie 14-15 stopni w nocy. Właściwie bez opadów. No, chmury nas nie interesują i tak ich nie będzie jakoś specjalnie widać. No ale tak, rzeczywiście trochę ich będzie. Jakieś przejaśnienia też, czyli będzie widoczny księżyc momentami. 10 do 13 na przeważającym obszarze kraju. No ale są takie miejsca w Dolinach Karpackich na przykład i miejscami w centrum, że ta temperatura spadnie do 5-8 stopni. Ale za to przed nami przepiękny wtorek. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że na wschodzie, na południowym wschodzie będzie bezchmurne niebo albo z zachmurzeniem małym, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, a na północy okresami wzrastające do dużego. Czy to oznacza opady deszczu? No pod wieczór na Pomorzu tam może popadać, ale przelotnie i tylko deszcz, żaden śnieg jeszcze, zwłaszcza dlatego, że mamy przepiękną temperaturę na jutro przygotowaną. I bardzo ciepło będzie, bo na termometrach od 22 w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat do około 27 w centrum i 30 stopni. Tak jutro będzie 30 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie na obszarach podgórskich dość silny, ale wiać będzie z południowego zachodu i południowego i południa, czyli ten wiatr będzie przede wszystkim ciepły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O elektromobilności porozmawiamy sobie. Jak to jest? Czy będziemy się ładować w domach? Nie będą nam potrzebne duże, szybkie ładowarki. O tym wszystkim z naszym super ekspertem, a tak właściwie to z kolegą z redakcji.

0: 10 minut po godzinie 17. Czas na to, żeby wyjechać na drogi, ale nastąpiła zmiana na miejscu kierowcy. Ewa pojechała do innego miejsca, a z pit stopu ruszył Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No i właśnie tak miało być, a teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Koniec kłopotów na S-trójce, zarówno na 87 kilometrze w rejonie węzła Gorzów Wielkopolski Południe, jak i na 279 kilometrze w rejonie węzła Lubin Południe, jak i na 337 kilometrze w rejonie węzła Jawor Południe. Nie ma już tam utrudnień na S-trójce, a S-trójka była przez pewien czas trasą, którą najtrudniej było pokonać. Autostrada 4, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec, 43 kilometr, tu spaliło się auto dostawcze. Akcja gaśnicza, sam pożar sprawiły, że jezdnia w kierunku Zgorzelca została zablokowana, ale z racji sprawnej działalności służb odblokowano jeden pas. Małopolski odcinek A4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolnienia między Balicami a węzłem Kraków Południe. Jeszcze dobra wiadomość za czwórki, koniec kłopotów na odcinku węzeł Kraków-Bieżanów, węzeł Kraków-Wieliczka, to pobliże obwodnicy autostradowej Krakowa, 427 kilometr, po zdarzeniu dwóch autosobowych i ciężarówki nie ma już śladu i nie ma blokady pasów na jezdni w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my tymczasem powolutku idziemy do tematu, naszego ostatniego tematu, ale równie ważnego, bo przecież o elektromobilności mówimy cały czas, zbliża się Kongres Nowej Mobilności. Ogólnie świat zmierza w kierunku elektrycznym i tak się będziemy zastanawiać z naszym kolegą redakcyjnym, ekspertem od spraw elektromobilności, właściwie w którym kierunku jedziemy i gdzie są te rzeczy, o których kiedyś się mówiło, że to jest nie do przejścia, bo właściwie one tak powolutku znikają. Sama jestem ciekawa, czy macie podobne zdanie. Ja uruchamiam naszą aplikację, więc jeśli macie ochotę się wypowiedzieć w temacie, dajcie znać.

0: Będzie o elektromobilności, będzie o jeździe ekologicznej, czyli jazda na zielonym.
1: Jazda na zielonym.
0: Pytanie ze 100 punktów, czy nie będzie tobie brakowało, mój drogi Pawle, Paweł Kacperek, czy nie będzie ci brakowało Roberta po drugiej stronie mikrofonu?
2: Myślę, że godnie go zastąpisz.
0: Dobra odpowiedź, super, fantastycznie. Słuchajcie, my dzisiaj będziemy rozmawiać o elektromobilności, jak zawsze, panowie. Troszkę z perspektywy damsko-męskiej, męsko-damskiej, bo to wy tutaj wiedziecie prym. No ale mówimy o takich rzeczach jak ładowanie, zmiany. No właśnie, te zmiany nadchodzą. Już dzisiaj można powiedzieć, że elektromobilność nie stanowi żadnego problemu dla nikogo. Ani dla ludzi, którzy startują w elektromobilności, ani na pewno dla tych, którzy już się do niej przyzwyczaili i właściwie nie myślą w kontekście podróżowania o niczym innym niż tylko właśnie podróżowaniem samochodami elektrycznymi. Powiedz, bo taki trend występuje podobno, sam zresztą o tym wspominałeś, że zaczynamy ładować się w domu i to będzie codzienność.
2: To nawet nie jest trend, bo to już od jakiegoś czasu istnieje. Badania potwierdzają, że ponad 80% ładowań samochodów elektrycznych odbywa się w domach. Natomiast trendem mógłbym nazwać fakt, że powstają nowe inwestycje mieszkaniowe i one powstają już z myślą o elektromobilności. To znaczy, to nie jest tak, że każde miejsce postojowe jest wyposażone w ładowarkę, w wallboxa jakiegoś. Nie, jeszcze tego nie ma. Ale jest już taka możliwość, by na etapie zamawiania nowego mieszkania można było doposażyć je właśnie w stację ładowania. I to jest super sprawa i to rzeczywiście pokazuje,

0: że ta elektromobilność to już nie jest mój czy twój wymysł, tylko to rzeczywiście zaczyna się dziać.
1: Mm-hmm. Czy to oznacza, że takie mieszkanie z miejscem parkingowym pod ziemią, z przyłączem, z możliwością przyłączenia wallboxa będzie trochę droższe i jesteś w stanie oszacować o ile?
0: Nie, nie jestem, ale oczywiście, że będzie droższe, dlatego nikt tego nie da za darmo. Ja wiem, że to będzie droższe. Wszystko zależy od tego, jak ta oferta będzie skonstruowana, jak deweloperzy będą do tego podchodzili, ale też wiem, że są firmy, które już dzisiaj rozmawiają z deweloperami po to, by właśnie swoją usługę spróbować zaoferować. To znaczy, to oni zapewniają montaż, oni zapewniają instalację, ba, oni nawet rozmawiają o tym, by stać się takim operatorem dla danego osiedla, dla danego bloku i pomagać ten prąd po prostu rozliczać i w ogóle jeszcze świadczyć inne usługi kierowcom. To w ogóle zaczyna być taki konsjerż mieszkaniowy.
1: No, ładnie to nazwałeś. Tak sobie pomyślałam, że nawet gdyby to było na początku trochę droższe, to potem będzie bardziej powszechne, bo przecież kupujemy samochody elektryczne, a jak będzie bardziej powszechne, to wszystko to, co powszechne, jest trochę tańsze.
0: Tak, ale to nie będzie aż tak duży koszt. Ja zakładam, na razie to zupełnie o tym strzelam, ale to pewnie będzie kilka tysięcy złotych, no bo to jest koszt ładowarki plus koszt podłączenia. I to w zasadzie tyle. To, o czym dzisiaj mówią deweloperzy, że będą oferowali w granicach 3,7 kW mocy, co też jest w zupełności wystarczające, bo to oznacza, że auto przez całą noc nam się spokojnie naładuje.
1: No właśnie, przy tych cenach paliw, które dochodzą już do 8, ponad 8 zł za olej napędowy. Ja myślę, że to się zaczyna opłacać.
0: Ja myślę, że to zaczyna się bardzo opłacać, bo to aż nie mogłem się wysłowić, mówiąc o tym, jak bardzo to się zaczyna opłacać, to no, będziemy jeździli kilkakrotnie taniej. No to jest naprawdę kolosalna różnica.
2: Jazda na zielonym.
1: A skoro tak, to czy szybkie ładowarki będą potrzebne? Skoro taki mamy trend, że będziemy się ładować w naszych mieszkaniach i nawet w nowym budownictwie jest takie założenie, no to pytanie, po co nam te szybkie ładowarki, czy one w ogóle będą nam potrzebne kiedyś?
0: Tutaj dodam, że nie tylko w nowym, bo wspólnoty mieszkaniowe też już co wreszcie zrozumieli, że nie mają czego się obawiać i zezwalają na montaż ładowarek w miejscach przy miejscach postojowych. Wracając jednak do twojego pytania, to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo my cały czas dotąd mówiliśmy o tym, że infrastruktura jest niedostateczna, że stacji ładowania w Polsce mamy za mało, że strasznie ciężko jest podróżować po Polsce. Z drugiej strony obserwujemy wyścig zbrojeń, jak ja to nazywam, że kiedyś mieliśmy stacje o mocy 100 kW, to było w ogóle coś niesamowitego. Później pojawiły się 150, było jeszcze lepiej.
1: I wszyscy ich szukali.
0: Tak, i wszyscy ich szukali. Teraz okazuje się, że 400 to w niektórych przypadkach za chwilę będzie za mało, jest więcej, więcej i więcej. Z drugiej jeszcze strony jest tak, że te samochody, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, które zaczynają pojawiać się na rynku, 800 km zasięgu, to już nie jest coś niesamowitego. To są zasięgi, które pojawiają się jeszcze nie bardzo w dużej liczbie, ale już w klasie średniej. I jeżeli jesteśmy w stanie przejechać na jednym ładowaniu 800 km, to może się okazać, że wyjeżdżając samochodem w pełni naładowanym z domu, no wcale nie będzie takiej potrzeby, by po trasie ten samochód doładowywać. A jeżeli w naszym miejscu docelowym, typu wynajętym jakimś apartamencie, hotelu, pensjonacie, czymkolwiek, też będzie stacja ładowania, no to sama widzisz, to wywraca zupełnie tę elektromobilność w jeszcze inną stronę.
1: To wiesz, tak sobie oczami wyobraźni widzę, że za chwilę będą znikać stacje do tankowania na rzecz stacji ładowania, ale tak naprawdę to każdy te stacje będzie miał w domu. Tak to powinno wyglądać chyba.
0: No tak, i właśnie to jest ta elektromobilność, że my... Spójrz, no my stajemy się psami, produkujemy sobie energię. Czy było to możliwe w przypadku benzyny?
1: No nie było to możliwe, faktycznie. To nam się zmienia, bardzo szybko. Ty jesteś w stanie powiedzieć, czy jeden dzień choćby w tygodniu jest taki, gdzie nie ma żadnego newsa elektromobilnego?
0: Nie, nie ma takiego dnia. Znaczy inaczej. No przecież to jest motoryzacja. Z tym tylko, że o ile kiedyś mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z motoryzacją,

0: akcją. Mówiło się o samochodach spalinowych, o jakichś innych rzeczach, to w kontekście elektromobilności tych innych rzeczy jest jeszcze więcej. Dlatego, że tak, z jednej strony samochody, z drugiej strony stacje ładowania, z trzeciej strony magazyny energii, z czwartej strony samochody jako banki energii, później smart home, czyli integracja z samochodu z domem, smart city, integracja samochodu z miastem, z naszym otoczeniem, i tak można wymieniać i wymieniać. W związku z tym, no nie, no tego jest aż za dużo.
1: Jetsonowie 2.0, tak bym to nazwała. Paweł Kasperek, wracamy do rozmowy za chwilę.
2: Jazda na zielonym.

0: 17.30 na zegarach, co oznacza, że będą informacje drogowe, że będziemy sprawdzać, gdzie jest najciaśniej, gdzie można przejechać, którędy przejechać, jeśli jest ciasno. O tym wszystkim Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, odcinek Kopytkowo-Pelplin w pobliżu parkingu autostradowego Olsze na 42 km awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. Krajowa 17, odcinek Zamość-Krasnystaw w pobliżu miejscowości Krasne na 160

0: 10 kilometrze. Zderzenie auto osobowego z dostawczym. Dwie osoby ranne. Droga zablokowana w kierunku Lublina. Autostrada 4, odcinek węzeł Krzyżowa, węzeł Legnicka, specjalna strefa ekonomiczna, obszar Krzywa. W pobliżu 54 kilometra awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Koniec kłopotów na Krajowej 12 na odcinku Leszno-Gostyń w pobliżu Krzemieniewa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment już wracamy do naszej rozmowy. Trochę porozmawiamy o dalekich podróżach. No właśnie, bo one już nie stanowią żadnego problemu dla elektryka.

0: I żeby przypadkiem plusy nie przysłoniły wam minusów, czy też na odwrót. Chyba chciałam powiedzieć na odwrót. Nie wiem, kto to kiedy powiedział, ale wiem, że to się gdzieś w przestrzeni pojawiło. I tak sobie pomyślałam, że dobre jest to do rozpoczęcia kolejnej części rozmowy z Pawłem Kacperkiem, bo mówimy o elektromobilności. A o elektromobilności kiedyś mówiło się tylko źle. Same wady, beznadzieja, mały zasięg, mała bateria, to wybucha, to płonie, to coś tam. I tego było tak dużo, że człowiek nie widział żadnych plusów. A dzisiaj? Totalnie. Tak, ale...
1: Jazda na zielonym.
0: No i teraz mikrofon jest twój.
2: Tak, poza tym wybuchaniem, to w zasadzie to wszystko, co wymieniłaś, było prawdą. Dlatego, że te samochody kiedyś miały małe baterie, małe zasięgi. Często to były konwersje samochodów konwencjonalnych, a w związku z tym nie jeździło się nimi aż tak komfortowo jak dzisiaj. No i ta infrastruktura w końcu nie była taka, jak jest dzisiaj. Jak mieliśmy jedną szybką stację ładowania na trasie z Warszawy, chociażby do Gdańska, do Wrocławia czy do Poznania, to było już super, bo tak dużo nie było stacji ładowania, mogły być niedostępne. Dzisiaj to wszystko mamy. I dzisiaj właśnie te wszystkie demony elektromobilności, jak ja to ostatnio zacząłem nazywać, one w zasadzie przestały obowiązywać. No bo spójrz, stacji ładowania nam przybywa. Nie dość, że nam przybywa stacji ładowania, to przybywa nam szybkich i super szybkich stacji ładowania i przybywa nam hubów ładowania, czyli miejsc, gdzie mamy już nie tylko jedną stację ładowania z dwoma czy trzema punktami, ale takich samych jednostek jest co najmniej 4, 5, a na

0: nawet jeszcze więcej. Zasięgi, o których mówiliśmy, są coraz większe. Baterie są też coraz większe, oferują coraz większą pojemność. A więc pytanie jest takie, czy my naprawdę dzisiaj powinniśmy obawiać się tej elektromobilności i czy po prostu dzisiaj znowu już nie wyolbrzymiamy tych problemów i nie mówimy o problemach, które nie istnieją.
1: Ale ja wiem, o co chodzi. Tutaj chodzi o to, że my często nie próbujemy tej nowej elektromobilności. Zatrzymujemy się na jakimś tam poziomie i nasza opinia jest wyrobiona i jakby nie próbujemy tego na nowo i też nie zmieniamy w związku z tym zdania. Czasem można się naprawdę mocno zdziwić.
0: Tak, bo boimy się tego, co nowe. Nowe jest wrogiem starego. To też kolejne powiedzenie. Ja uważam, że jest jeszcze jeden problem i on jest rzeczywiście duży w kontekście rozwoju elektromobilności, bo to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, o tych super zasięgach, o tych dużych bateriach, to wszystko jest niemal na wyciągnięcie ręki. Pod jednym warunkiem, że nas na to stać.
1: No właśnie.
0: A nie wszystkich nas na to stać. I to jest duży problem. I dopóki na rynku wtórnym nie pojawią się samochody elektryczne, które będą w rozsądnych pieniądzach, a do tego z dużymi zasięgami, to jeszcze ta elektromobilność nie będzie aż tak bardzo się rozwijała. Chociaż z drugiej strony, ja tak mogę mówić.
1: Sam sobie argumenty zabierasz.
0: Chociaż z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli możliwość ładowania tych aut w domu, to nawet te mniejsze zasięgi zaczną, te samochody z mniejszymi zasięgami zaczną być też atrakcyjne, dlatego że będziemy mogli bardzo tanio jeździć na co dzień po mieście.
1: A w jakim czasie to się może wydarzyć?
0: Jak szybko możemy sobie zainstalować ładowarkę w domu? Dosyć szybko.
1: Na przykład, ale też wiesz, te wszystkie zmiany, o których mówisz, nie? Jak one szybko mogą wejść w życie. Bo to jest to, o czym też już mówiliśmy, że nie ma dnia bez newsa w elektromobilności.
0: No ja uważam, że to się już zaczęło dziać. Jesteśmy świadkami tych zmian i jeżeli sobie chcemy trochę bardziej poszukać rozważamy wymianę samochodu albo zakup nowego auta, albo zakup auta używanego, to z kolei dzisiaj przy bardzo atrakcyjnych ofertach finansowania być może bardzo rozsądnym byłoby rozważenie nowego samochodu elektrycznego, ale w jakiejś formie finansowania. Czy to wynajmu długoterminowego, pojawia się też wynajem konsumencki i to być może jest fajne rozwiązanie, ustawić sobie tak, żeby była w miarę niska rata, bądź miesięczna, bądź odpowiadająca naszym możliwościom, a wysoki wykup i zamiast później ten samochód wykupować, można by było znowu wymienić go na nowszy. Oczywiście, nie mamy go na własność. Zmienia się nasze podejście do posiadania, ale też zmienia się ta motoryzacja.
1: Jesteśmy tego wszyscy świadkami, czy nam się to podoba, czy nie. Paweł Kasparek, dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: To już w przyszłym tygodniu chyba spotkasz się tutaj z Piotrkiem.
2: Jazda na zielonym.

0: No i to jest dobry moment, żeby znów wyjechać na drogi armaty. O armatach mówiły, śpiewali w męskim graniu, ale nie wiem, czy takie armaty wytoczy Mariusz Dąbrowski, czy nie?
1: Żadnych armat. Ja jestem pacyfistą, pokojowo nastawionym. No chyba, że trzeba przywalić.
0: To wtedy wiesz, o co chodzi.
1: To jak

0: Mocy, nie z armaty.
1: To poczekaj, słuchaj, a dzisiaj jest tak ciepło, to ty przyjechałeś motocyklem, czy?
0: Nie. Nie, ja jeżdżę, kiedy jest bardzo ciepło.
1: Okej, żeby nie zamarznąć po drodze. No dobrze, to przybij piątkę w takim razie i wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to przybijam piątkę, choć ta piątka coraz rzadziej się pojawia na naszych drogach między motocyklistami, ale jeszcze są tacy, którzy wysyłają piątkę i już. I niech tak zostanie. Autostrada A2 jest dnia w kierunku Łodzi i Poznania. Mamy korek na pruszkowskim odcinku autostrady. Na małopolskim odcinku autostrady A4 na autostradowej obwodnicy Krakowa są spowolnienia między Balicami a węzłem Kraków południe. S8, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Powązkowska w Warszawie na 12 kilometrze. Po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Skończyły się kłopoty na 8 kilometrze S8 między węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Tam po zdarzeniu auta dostawczego z motocyklem jezdnia miała zablokowany jeden pas w kierunku Białegostoku. Autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ w pobliżu 16 kilometra. Po kolizji dwóch autosobowych i ciężarówki zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. I trasa krajowa nr 61, odcinek Maków Mazowiecki Warszawa w pobliżu Pułtuska. Na 12 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Niestety dwie osoby są ranne i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A teraz to już będzie całkiem muzycznie i będzie się dużo działo, bo Zbyszek Zegler zajrzał do studia i właściwie to nie zamierzał.
1: Postanowiłem tak zostać, jak już tak przyjemnie, sympatycznie to wchodzę. Po 19 będzie Antek Smykiewicz, pamiętasz?
0: Ojejku, pewnie, że tak. Fantastyczny, bo jaki uzdolniony chłopak. Mm-hmm. Świetnie śpiewa, pamiętam jego głos i jestem w stanie odtworzyć sobie pierwszą piosenkę jego.
1: Tak, Mara, to w takim razie po godzinie 19, gdzieś tak 15 po, słyszymy się, ponieważ Antek zdradzi, mam nadzieję, przycisnę go i zdradzi wreszcie tytuł swojej nowej płyty, która się już chyba ze 3-4 lata rodzi i będzie miała premierę, no ile dobrze pamiętam, 25 września, więc będę
0: cisnął.
1: A różnie, tam jest wielu różnych kompozytorów, no między innymi jego koledzy z zespołu Ściana Wschodnia, bo on cały czas okazuje się, że jest lojalny wobec nich i cały czas z nimi grywa, więc no jest o czym rozmawiać. Tak, w dzisiejszych czasach jak najbardziej. Ale Antek to jest porządny chłopak, więc myślę, że wszystko to wyjdzie w trakcie naszej rozmowy, tak samo jak będziemy rozmawiać o motoryzacji. Nie wiem, czy wiesz, ale Antek Smykiewicz jest osobą, która jadąc na swój egzamin na prawo jazdy, jechał już samochodem i zapłacił za to mandat.
0: Ale to w Polsce, bo w Polsce niedozwolone, jak w Stanach Zjednoczonych.
1: No niedozwolone, no nie wolno, no nie, więc no, dlatego zapłacił.
0: W Stanach można.
1: Ale w Polsce nie. Więc no i więcej historii motoryzacyjnych też będziemy starali się przypomnieć, opowiedzieć. Na pewno jeszcze jakieś nowe, bo chyba ma też nowy samochód, także no zapraszam.
0: To mnie przytrzymasz przy radiu, to będę słuchać.
1: A dziękujemy za dzisiejsze wysokie obroty.
0: Dzięki wielkie. Zostawiam was w świetnych rękach.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dagmara poszła i zostawiła tylko mgiełkę zapachu po sobie i nadzieję na to, że wieczór będzie tak samo udany, jak udane było popołudnie. Na pewno, jeżeli chodzi o pogodę, to można powiedzieć, że no, zapowiada się całkiem nieźle. 22,5 stopnia w tej chwili w Raciborzu, to jest najcieplejsze miasto w Polsce. 16,7 stopnia w Gorzowie Wielkopolskim, to jest najchłodniejsze miasto w naszym kraju. A mam nadzieję, że będzie przyjemnie, bo synoptycy zapowiadają na noc dzisiejszą zachmurzenie umiarkowane i duże wprawdzie, ale z postępującą od zachodu kraju przejściową strefą roz.

0: pogodzeń. Temperatura minimalna w rejonie podgórskim Karpat tylko 8 stopni około. Na Podlasiu miejscami też może być poniżej 10, a na przeważającym obszarze kraju od 10 do 13 stopni. Wiatr przy tym słaby, miejscami umiarkowany, w rejonach podgórskich Beskidów nad ranem porywisty. Z południa będzie wiał wszędzie, wysoko w Beskidach porywy wiatru do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Antek Smykiewicz po godzinie 19 będzie gościem w Na Luzie. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkie fanki. Te dołeczki w policzkach, moja żona cały czas mówi, że są urocze, a Antek oczywiście za każdym razem, jak tylko się widzą, to się uśmiecha, żeby te dołeczki było widać jak najbardziej. To po godzinie 19 za godzinę i trochę, a do godziny 22 już od teraz jesteśmy dla was w Na Luzie w składzie Ewelina Dobrzyńska, Uber, realizatorka, Kamil Olak, kierownik dzisiejszej audycji, pan wydawca Mariusz Dąbrowski za 8 minut będzie informował o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie z Sabriną Carpenter na początek.
2: Oh boy.

0: Dokładnie 10 minut po godzinie 18 w PLK w Polskim Radiu Kierowców będziemy sprawdzali, jak się jeździ w poniedziałkowy, wczesny wieczór po polskich drogach. Liczba mnoga o tyle uzasadniona, że zrobimy to razem, w sensie ja będę trzymał kciuki za to, żeby było jak najmniej utrudnień, a Mariusz Dąbrowski nam powie, jak jest w rzeczywistości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już się obawiałem, że chcesz powiedzieć, że nas, przepraszam, że mnie jest dwóch.
0: Nie, ale przecież nas mylą ze sobą, więc właściwie we dwóch jesteśmy jak jedność.
2: Czyli takie Radia Kierowców z Easy Top.
0: No tak.
2: Dobrze, postaram się opowiedzieć o tym wszystkim, co najważniejszego dzieje się na naszych drogach. Na autostradzie A2 praktycznie nie ma już kłopotów, a

Ostatnie jakie były, to dość spory korek na autostradowej części Pruszkowa. Pozostaje kłopot na S8. Stołeczny fragment od Mor przez Bliznę Łaszczyńskiego aż po Bemowo. Korek dla jadących w stronę Białegostoku.

0: węzłem Kraków Południe. Droga krajowa nr 61, odcinek Maków Mazowiecki Warszawa w pobliżu Pułtuska. Na 12 kilometrze po zdarzeniu dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku stolicy. Autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ. 16 kilometr, doszło do kolizji dwóch aut osobowych i ciężarówki. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Teraz posłuchamy duetu Eltona Johna i Dua Lipy, a za chwilę najnowsza piosenka Sokoła, też tam jeszcze z kolegami, jak zwykle hip-hopowcy już właściwie sami nie nagrywają. No i zachęcam do tego, żeby posłuchać obu tych utworów, bo mam wrażenie, że bardzo dobrze, bardzo sprawnie uprzyjemniają jazdę samochodem.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Najnowszy utwór Sokoła, Pogważymy, 18,5 minuty po godzinie 18. No jak już jesteśmy przy hip-hopie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, to nie sposób nie zauważyć, że dziś mija dokładnie 30 lat od postrzelenia jednego z największych hip-hopowców w historii, największa ikona w historii hip-hopu, Tupac Shakur, dokładnie 30 lat temu został postrzelony, no i zbliża się okrągła rocznica jego śmierci, bo 3 dekady po jego zabójstwie ta historia cały czas trafia na podatny grunt i na pierwsze strony gazet, bo dopiero po tym czasie były szef gangu UNKFD Davis został uznany za winnego zorganizowania zabójstwa legendarnego rapera. I Arte TV przypomina dokument Shoe Night i zabójstwo Biggiego oraz Tupaka, który pokazuje świat legendarnej wytwórni Death Row Records, związki przemysłu muzycznego z kulturą gangów Los Angeles, no i historię dwóch najbardziej zagadkowych zabójstw w dziejach amerykańskiego rapu. Film jest do obejrzenia bezpłatnie, a 13 września 1996 roku Tupac zmarł w Las Vegas kilka dni po tym, jak został postrzelony, dokładnie 6 dni po tym, jak został postrzelony podczas jazdy samochodem. Dzisiaj jest 30. rocznica tego wydarzenia. Miał tylko 25 lat. Jego śmierć stała się kulminacją okresu narastającego konfliktu pomiędzy środowiskami związanymi z rapem East Side i West Side wschodniego i zachodniego wybrzeża USA. Wkrótce po Tupacu zginął również The Notorious Big, Biggie Smalls. Oba zabójstwa przez lata pozostawały niewyjaśnione, a ich okoliczności stały się częścią, można powiedzieć, legendy hip-hopu. Dokument Nicka Broomfielda zabiera widzów do świata Death Row Records, tej legendarnej wytwórni, która odegrała kluczową rolę w historii rapu lat 90. Jej współzałożyciel i były dyrektor generalny Shoe Knight należał do najpotężniejszych postaci ówczesnego przemysłu muzycznego. Film analizuje, w jaki sposób kultura gangów Los Angeles zaczęła przenikać do funkcjonowania wytwórni oraz jak splot muzyki, pieniędzy, przemocy i ulicznych konfliktów wpłynął na losy największych gwiazd hip-hopu. W centrum tej historii znajduje się Tupac Shakur i Biggie Smalls, dwaj artyści, których kariery zostały szybko, bardzo wcześnie i tragicznie przerwane. Dokument powstał w 2021 roku, wyreżyserował go Nick Broomfield, a za produkcję odpowiada BBC, więc lipy nie ma, jak mawiają hip-hopowcy, jest sam konkret. I oprócz tego, że to jest ciekawy zapis tych zdarzeń, to jest też, wydaje mi się, że dla, jeżeli są w ogóle tacy bardziej emocjonalnych hip-hopowców i sympatyków rapowej muzyki, rzecz po prostu sentymentalna, nostalgiczna, pozwalająca podsumować

wszystko to, czego przy kolegach, chłopakach z bloków nie wolno robić, nie można się mazać, nie można się rozklejać, a oglądając to, co się działo te 30 lat temu, na spokojnie, z popcornem, herbatką, można sobie tak przeżywać, jak się tylko chce. Posłuchamy teraz Tupaka, utwór, który powinien pojawić się tak naprawdę 26 maja, ale dzisiaj też będzie brzmiał na pewno bardzo dobrze. Dear Mama, Tupak z tą klasyczną, charakterystyczną bandaną na głowie będzie teraz rymował dla wszystkich, którzy jadą razem z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: jakaś refleksji Tomka Organka w piosence Kate Moss, nie tylko odnoszących się do współczesnych modelek. Zbliża się godzina 18.30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, które możecie współtworzyć, naprawdę, możecie współtworzyć swoje ulubione radio, korzystając z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Ona się tak samo nazywa jak my, jest czerwona w każdym sklepie z apkami do pobrania, więc zachęcam. I mam nadzieję, że w następnym serwisie będziemy mogli zawrzeć coś, co zwróciło waszą uwagę i co pozwoli innym kierowcom jechać bezpiecznie i z dużym komfortem psychicznym. O, może tak. Może tak być?
1: Pięknie powiedziane.
0: To teraz będzie równie pięknie, mówił Mariusz Dąbrowski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Zachód, w pobliżu 155 km, kolizja dwóch aut osobowych. Niestety zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 61, na odcinku Maków Mazowiecki-Warszawa, w pobliżu Pułtuska na 12 km, gdzie doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Dwie osoby zostały ranne, zablokowany był jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. Nie ma już tego utrudnienia. Kłopoty na autostradzie A8, na odcinku węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ, w pobliżu 16 km. Po kolizji dwóch autosobowych i ciężarówki zablokowane pozostają dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. W stolicy na S8 korek jest od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Powiem, że suspens się pojawi teraz, ponieważ mówiłem o aplikacji Polskie Radio Kierowców. Mariusz już mówił o tym wszystkim, co dzieje się na drogach, a ja dodam, że można korzystać też z numeru telefonu 22 513 11 11 i tam też zostawiać informacje na temat tego, co wy widzicie wokół siebie na drodze.

0: Za 22,5 minuty będzie godzina 19 w naszej strefie czasowej, bo oczywiście jak słuchacie nas gdzieś indziej, a wiem, że słuchacie nas też gdzieś indziej, to jest pewnie trochę inna godzina. W każdym razie zastanawiam się, czy macie jeszcze w baku paliwo w tych atrakcyjniejszych cenach kupione z programu CPN, bo u mnie jeszcze resztki chlupoczą. Można powiedzieć, niestety paliwa na stacjach są coraz droższe. To jest efekt zaostrzenia się konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Iran. Gość Polskiego Radia 24, dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powiedział, że na rynku panuje bardzo duża niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji. Podkreślił jednak, że polska gospodarka jest coraz bardziej odporna na wzrosty cen paliw.
1: Czyli ta podwyżka uderza nas po portfelach, no ale mniej niż jakby to miało miejsce, nie 15 czy 20 lat temu. W związku z tym to jest ten taki pozytywny, można powiedzieć, przekaz, że trafiło nas to zamieszanie akurat w takiej sytuacji, gdzie łatwiej nam znieść tę podwyżkę kosztów. Natomiast ciężko powiedzieć, na ile ona się właśnie rozprzestrzeni po całej gospodarce i na ile ona spowoduje podwyżkę różnych innych cen poza paliwami.
0: No jeszcze panu doktorowi podpowiem, że otwartym pytaniem pozostaje kwestia wpływu podwyżek cen paliw na inflację, bo wszystko przecież się wiąże ze wzrostem cen paliw, także no, będziemy się przyglądać temu i zaciskać kciuki, żeby było dobrze.

0: Trzymajcie się tam, prosili elektrycy. Electric Light Orchestra, Hold on Tight, 10 minut po godzinie, 10 minut przed godziną 19. Piosenka się skończyła, bo zaczynają się wiadomości drogowe w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Zachód w pobliżu 155 km. Doszło do kolizji dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Koniec utrudnień na S-trójce i to w trzech miejscach. Na 87 km jezdni w kierunku Zielonej Góry w rejonie węzła Gorzów Wielkopolski Południe. Na 280 km również jezdni w kierunku Zielonej Góry w pobliżu węzła Lubin Południe i na 334 km jezdni w kierunku Lubawki w rejonie węzła Jawor Południe. Koniec kłopotów na czwórce, na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec na 43 km. I jeszcze jest małopolski odcinek A4, ale tu na autostradowej obwodnicy Krakowa mamy spowolnienia między Balicami a węzłem Kraków Południe. S8 w Warszawie, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia.

0: Powązkowska, 12 km po kolizji dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. I ważna informacja, koniec kłopotów na drodze krajowej numer 61, odcinek Maków Mazowiecki Warszawa, w pobliżu Półtuska na 12 km, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych, zderzeniu dość dramatycznym, bo dwie osoby zostały w tym wypadku ranne, zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Był, bo służbom drogowym udało się ten pas przywrócić do ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie 8 minut pozostaje do godziny 19. Za 8 minut będzie 19, czyli 7 po południu wieczorem. Już w zasadzie będą coraz gorsze warunki drogowe. Tym bardziej proszę was, apelujemy razem z Mariuszem o to, żebyśmy mieli jak najwięcej danych, jak najwięcej informacji na temat tego, jak się jeździ właśnie w tym najbardziej newralgicznym momencie, kiedy z dnia przechodzimy w wieczór i kiedy robi się ciemniej. Więc korzystajcie proszę z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Informujcie o tym, co widzicie na drodze, co warte jest przekazania innym kierowcom, bo dzięki temu wszystkim nam będzie się lepiej jechało.

0: I tak właśnie minęliśmy godzinę 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 19, trwa audycja Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym miło mi poinformować, że jest cały czas takie miejsce w Polsce, gdzie są 22, nawet i pół prawie, 22,4 stopnia Celsjusza. W Legnicy jest tak ciepło w tej chwili. Potwierdźcie, czy rzeczywiście, czy synoptycy prawdę nam mówią. Najchłodniej w Białymstoku, 16,2 stopnia. Też jeżeli możecie w aplikacji Polskie Radio Kierowców napisać, czy tak jest w istocie, to będę bardzo zobowiązany. Jeżeli chodzi o prognozę na jutro, we wtorek na południowym wschodzie, czyli na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie będzie bezchmurnie, albo zachmurzenie będzie małe, a na pozostałym obszarze kraju małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające niestety do dużego. Wieczorem na Pomorzu możliwe jutro przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, około 27 w centrum do 30 stopni na południowym zachodzie. Tak to jest ten jedno czy tam dwudniowy powrót letnich temperatur, to właśnie jutro, w środę troszeczkę już chłodniej, ale jutro rzeczywiście bardzo wysokie temperatury, wiatr przy tym słaby i umiarkowany.

0: umiarkowany, lokalnie na obszarach podgórskich dość silny, nad morzem i na obszarach podgórskich okresami porywisty. Wszędzie będzie wiał z południowego zachodu i z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 19, po 19 zapowiadałem gościa i tak będzie. Antek Smykiewicz już za chwilę dołączy do nas, czyli do Eweliny Dobrzyńskiej, realizatorki, Kamila Olaka, wydawcy, Mariusza Dąbrowskiego, który raportuje z dróg, i mnie, Zbyszek Zegler. Zapraszam, do 22 jedziemy razem. Dope.

0: 10 minut po godzinie 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zanim będziemy zupełnie na luzie z Ankiem Smykiewiczem, jeszcze troszeczkę koncentracji, bo Mariusz Dąbrowski ma dla nas najświeższe informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja przeszkadzam panom się wyluzować, tak?
0: No nie, ale chcemy się skoncentrować z tobą, a później już wyluzować. No dobra.
3: Tak.
4: Zobaczymy, co będzie czytał. Co będzie czytał, czy się będzie mogli skoncentrować.
0: Posłuchajmy, co się dzieje.
2: Dobra sytuacja na naszej drogowej mapie utrudnień. Coraz mniej kłopotów, coraz mniej miejsc, gdzie kierowcy mają problemy, aby przejechać. Choć takie nowe miejsce to obwodnica Trójmiasta w rejonie Matarni. Korek, i ten korek jest aż po Gdynię-Osowę dla jadących w stronę Chyloni, w stronę Wielkiego Kacka. Także proszę mieć to na uwadze. Więcej kłopotów nie ma. No może poza autostradą A2, odcinek węzeł Poznań Zachód, Poznań.

155 kilometr, kolizja dwóch autosobowych, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy, a w Warszawie na S8 odcinek węzeł Prymasa 1000.

0: do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę, o zachowanie odpowiednich odstępów od poprzedzających nas pojazdów, prośba o to, abyśmy sprawdzili, czy nasze pociechy są dobrze zapięte w swoich fotelikach, swoimi pasami, a jeśli tak, to już tylko pozostaje nam ostrożna jazda z prędkością bezpieczną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już słyszeliście Antka, ale teraz będzie oficjalne powitanie. 16 minut po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie. Z wielką atencją witam serdecznie Antka Smykiewicza. Dzień dobry, Antku.
1: Dzień dobry, Zbyszko, witam cię bardzo serdecznie. Fajnie wpaść do ciebie na chatę, że tak powiem. Albo do roboty.
0: Mój drugi dom.
1: Tak, mimo że jesteśmy prawie sąsiadami, to spotykamy się tutaj najczęściej, ale też oczywiście witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: I słuchaczki przede wszystkim już pisały, że by ładne zdjęcia porobić, więc będziemy robić i będziemy dopieszczać was dzisiaj, jak
1: po
0: nie
1: po 22 wrzucimy te które robiliśmy wcześniej na backstage.
0: Tak, natomiast i nasze żony tego nie będą widziały. Natomiast jeszcze była taka prośba, żeby pytania, które zadajemy do Instagrama, żeby też się pojawiały czasami na antenie, więc ja zacznę od tego pytania, które już mamy ogarnięte, w sensie będzie na Instagramie, ale czym do nas dzisiaj przyjechałeś, Antoni, i dlaczego zmieniłeś samochód?
1: Z racji tego, że jest to program motoryzacyjny, to muszę powiedzieć, tak. Oczywiście, to nie jest żadna forma...
0: Ze szczegółami.
1: Ja jestem wielkim fanem marki Volvo i zmieniłem auto na Volvo. Wcześniej miałem sedana S90, którą teraz zmieniłem na V.

0: R90 w cross country, bo jednak lubię auto, którym dojadę wszędzie i przewiozę wszystko.
1: To dlaczego nie XC90?
0: Bo za duża dla mnie z drugiej strony. Aha. Jest, znaczy okej, fajnie, że SUV i tak dalej, ale V90 w cross country jest praktycznie tej samej wysokości, tej samej długości jest płyta podłogowa w tym aucie. Jedyne, czym się różni, to przestrzenią w środku, wysokością jakby.
1: No tak, w kapeluszu dachu. Nie pojedziesz.
0: No ja w sumie nie jeżdżę w kapeluszu, więc niespecjalnie mi to przeszkadza.
1: Okej. A silnik jaki tam jest?
0: To jest 2.0 biturbo ze zmienną geometrią.
1: Czyli benzynka.
0: Czyli nie, diesel.
1: Diesel.
0: Diesel, tak.
1: Nie boisz się diesla, jak tutaj te strefy eko, zielone.
0: Wiesz, auto jest świeże, nowe i właściwie... Właściwie takie bardzo mocno ekologiczne, tak mi się wydaje.
1: No tak, nie no, przecież DPF i wszystko.
0: No tak, jest, no wszystko jest oczywiście.
1: Normy euro przecież też są spełnione, więc... Znaczy, ja tak szczerze mówiąc, jak się przyglądam dieslom i wszystkim innym rodzajom napędu, nie widzę specjalnie dużych różnic. Jak z ekspertami rozmawiamy, to też wydaje mi się, że w tej chwili to są naprawdę bardziej kwestie mentalnościowe niż techniczne, bo te emisje, a już jakby się przyjrzeć śladowi węglowemu, no to w ogóle czasami się okazuje, że diesel ma mniej ekspansywny niż...
0: No kiedyś stare diesle były głośne, śmierdzące, tak. nie zbierały się za dobrze, tak. A w tych czasach to jest właściwie tylko kosmetyka, tak?
1: No tak, ale nie przemawia to do ekologów i nie przemawia to do tych, którzy ustalają na przykład normy dla tych zielonych centrów miast, stref.
0: Chociaż ja jestem w sumie za tymi strefami, jakoś mi jest... w porządku i nie jestem, jestem fanem tego, żeby właśnie spacerować po swoim mieście, po swoim centrum. Jeżeli już mamy stolicę, mamy jakieś fajne takie miejsca, miejmy je. Mamy też miejsca, gdzie możemy sobie jeździć i jak ktoś ma po prostu wielkie serce do jakichś klasyków starych i tak dalej, no to trudno, no musi za to też zapłacić.
1: Cóż za rozsądne, piękne, wspaniałe, przemyślane, a jednak ad hoc wyrażone zdanie. Antek, zbliża się premiera twojej nowej płyty. Jak ostatnio się widzieliśmy, ponad 2 lata temu też się zbliżała premiera
0: tak,
1: nowej płyty.
0: Tak, ale wtedy mieliśmy nadzieję, że to już się wydarzy z chłopakami. Natomiast wiele się zmieniło w tak zwanym międzyczasie i koncepcie też runęły niektóre. Więc na ten moment płyta jest skończona. Jesteśmy już po miksie i masterze na CD, oczywiście digital jest przygotowane.
1: W sensie to, co fizycznie, to się chyba tłoczy.
0: Teraz jesteśmy przed masterem winylowym, bo będzie wydane również
1: czyli
0: na...
1: Czyli się nie tłoczy.
0: Więc winyl będzie rzeźbiony na bieżąco, ale 25 już premiera właśnie digitalu.
1: Czy to znaczy, że słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców będą mieli przyjemność i zaszczyt usłyszeć po raz pierwszy, jaki tytuł będzie nosiła ta płyta? Bo jak przychodziłeś tam do telewizji jednej, drugiej śniadaniowej, to po prostu jeszcze fizycznie nie mogłeś tego wiedzieć. Ale teraz chyba już jest okładka, chyba już jest
0: tak,
1: tytuł.
0: Tak. Nad okładką siedziałem dokładnie dziś, razem z moimi przyjaciółmi, bo grafikami. Wiadomo, że najciekawsze rzeczy powstają na gorąco i w tłumie fajnych osób, którymi się otaczam. Mm-hmm. Więc dzisiaj z Wojtkiem i z Piotrkiem siedzieliśmy i walczyliśmy nad grafiką do płyty Fotografię. Dokładnie tak nazywa
1: Fotografię.
0: Się.
1: Fotografię.
0: Tak, nazywa się Fotografię. A dlaczego? To będziecie mogli zobaczyć, łapiąc już fizyczny nośnik do ręki.
1: Ale będzie też kompakt? Nie, tylko winyl.
0: Będzie kompakt, tak? Będzie winyl i będzie digital. I uwaga, szeroko. Będzie też kilka kaset, które będzie można wyrwać. Tak.
1: Nie do wiary!
0: Tak. Będziemy no jechali w każdą stronę.
1: Powiem ci, że naprawdę imponująco, z rozmachem, ale domyślam się, dlaczego tak jest, bo te piosenki, które już pokazałeś, pokazują właśnie, że można z otwartą przyłbicą, wysoko podniesionym czołem powiedzieć, jest się czym chwalić.
0: Dzięki.
1: Masz takie poczucie?
0: Myślę, że tak, że to jest fragment siebie, który chciałbym pokazać. Dlaczego? Dlatego, że to są takie właśnie historie, które napisało mi gdzieś tam w życie i potem ja przelałem je na to, co się później gdzieś tam działo. Moje wewnętrzne przemyślenia przerobiliśmy na muzę i fajnie, że tak to wyszło.
1: Cały czas z chłopakami ze ściany wschodniej, cały czas. Teksty razem piszecie z...
0: Nie, teksty piszę głównie ja, natomiast muzycznie Piotrek Szczepanik, Jod Nevo, Paweł Hołda.
1: O właśnie Paweł, bo Paweł kilka tekstów popełnił.
0: Tak, Paweł Hołda popełnił ze mną 2 teksty na to wydawnictwo, czyli utwór Na drugą stronę i utwór, który ukaże się już niedługo, bo 25 razem z płytą.
1: Trzeci singiel będzie zapowiadający.

0: Jeszcze trzeci, czwarty już chyba.
1: Piąty.
0: Piąty, no właśnie.
1: To się trochę zeszło z tą
0: 25 września zagramy tę balladę, a dzisiaj przypomnimy Na luz, bo to też jest utwór, który no, na luzie musi się po prostu pojawić.
2: Nie ma innej opcji.
0: I to Antek Smykiewicz, Anno Domini 2026. Posłuchajcie, bo naprawdę warto.

0: Trwa audycja na luzie, chociaż było trochę emocji z tych trzech gitar zespołu Iron Maiden. Z Antkiem Smykiewiczem będziemy rozmawiać już za kilka chwil, bo teraz o 19.30 z wielką radością witam Mariusza Dąbrowskiego ponownie. Już bez żadnych komentarzy, żeby się nie zakałapućkać i żeby znowu nie było jakichś nieporozumień. Po prostu posłuchajmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S1 między Zwardoniem a Lalikami. Korek, spowolnienie, znów korek, spowolnienie i tak jest na obu pasach, i tym w stronę granicy, i tym w stronę Milówki i Żywca. Trochę wyżej korek po wyjeździe z Żywca przy Radziechowach i przy Będzy. I również ten korek jest dla obu kierunków, a więc i dla tych, którzy jadą w stronę granicy południowej, jak i tych, którzy jadą w stronę Bielska Białej. Kolejne utrudnienia. W rejonie Krakowa sporo problemów na drodze krajowej numer 79 od Nowej Huty przez Prądnik Biały aż po Rząskę. Jeśli chodzi o autostradę A4, problemy są przy wyjeździe z kraju w Jędrzychowicach, ale podobna sytuacja na autostradzie A18 w Olszynie, również kłopoty dla wyjeżdżających z Polski. Spoglądam jeszcze na S2, na autostradę A2 w Świecku i tu również ci, którzy wyjeżdżają z kraju w stronę Niemiec, muszą swoje odstać. Sprawdzam jeszcze, co się dzieje w Kołbaskowie, a to odwrotna sytuacja. Ci, którzy wjeżdżają z Niemiec do Polski, jadą w ruchu spowolnionym, wszystko przez roboty, które ciągną się aż po węzeł Klucz. Od Radziszewa aż po węzeł Klucz pracują służby drogowe, stąd

0: takie spowolnienie. Autostrada A2, Poznań Zachód, w pobliżu 155 km, kolizja dwóch autosobowych, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. S8 w stolicy, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Powązkowska. 12 km po kolizji dwóch aut, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przyglądam się temu, co piszecie w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Direx, przemierzający Stany Zjednoczone, nasz stały słuchacz jeżdżący ciężarówką po Ameryce, pisze: właśnie przemierzam stan, w którym diesel jest po 8,50 za galon, a jeszcze wczoraj tankowałem w sąsiednim stanie po 5,89. Ciekawe, co by zrobili Polacy, gdyby w Polsce województwa miały takie rozbieżności w cenie. Ja myślę, żebyśmy jeździli do tego województwa, gdzie jest najtaniej.
0: Ja jestem ciekaw, co Amerykanie zrobią. Co Amerykanie zrobią z tym facetem, który im tak rozstrzelił ceny paliwa.
3: I w ogóle myślę całą Amerykę trochę tak.
2: No właśnie.
3: Kiedy się odbuduje ten wizerunek, to ja nie wiem.
2: No to ktoś tam wyliczył nawet, że będzie bardzo, bardzo ciężko nawet przez jedno pokolenie, czyli 25 lat. Bon voyage, Ameryko. Jest też prośba do nas, ja to powiem na głos, chociaż może nie powinienem, ale pisze do nas Rafał z Mazdy. Jeśli byłaby taka opcja, to uaktualnijcie aplikację, bo na przykład mój telefon nie można pobrać, bo mam najnowszy jakiś tam i pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo, Rafale, wiemy o tym problemie, próbujemy coś z tym zrobić. Jak tylko będzie, to będziemy się chwalić, że już jest uaktualniona i mam nadzieję, że jeszcze lepiej nam się będzie komunikowało ze sobą nawzajem. Teraz piosenka Jak sen, o której Antek Smykiewicz za chwilę opowie, bo szczęśliwie jest dzisiaj naszym gościem w Na Luzie.

0: Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. 23 minuty przed godziną 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: Dzień dobry raz jeszcze wszystkim radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom.
0: Powiedz mi wszystko to, co o piosence, której słuchaliśmy przed chwilą, można powiedzieć, bo to jest naprawdę mnóstwo historii, a przynajmniej dwie takie, które...
1: Ta jest akurat mocna z tą piosenką, dlatego że ten numer w ogóle miał szczególną premierę, bo miał w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na oddziale onkologicznym dla takiej bardzo szczególnej pary, dla Bartka Kuna i Karoliny Ceglarskiej. To była taka szczególna...
0: Którzy byli pacjentami.
1: Tak, oni byli pacjentami. Bartek to była taka osoba, która dwukrotnie wychodziła z nowotworu i jeździł po różnych placówkach i opowiadał dzieciakom, żeby nie rezygnowały, żeby walczyły o siebie dalej. I tak poznał Karolinę Ceglarską i się zaręczyli ze sobą i on miał nawrót tego nowotworu. Jak go poznaliśmy podczas premiery tej piosenki, no to było to bardzo szczególne to było, bo byliśmy tylko my, ja, Piotrek Hubert i oni. Wszyscy byliśmy w ochronnych ubraniach, bo Bartek był już na finiszu niestety wtedy. I Bartek w tamtym roku wtedy, kiedy była premiera, zmarł, kiedy graliśmy Opole. Strasznie to przeżyliśmy. A w międzyczasie założyliśmy taką zbiórkę, która się nazywała Pomimo burz pokonamy raka. I tam Bartek i Karolina zbierali jakieś środki na leki dla Karoliny. Która później wyszła za mąż. Kilka lat później i niestety kilka lat temu Karolina też odeszła. Ale już jako szczęśliwa małżonka no i wiele lat po Bartosz.
0: A na drugą stronę też jest motywującą piosenką dla sportowców, okazuje się.
1: Nie na drugą stronę, tylko co chciałeś powiedzieć, jak sen.
0: Jak sen, tak, przepraszam, tak, bo kiedy, już mi kiedyś się jedna, na
1: kiedyś jedna z polskich sportsmenek naszych napisała, że bardzo lubi ten numer i pomógł jej w momencie, kiedy znajdowała się na mistrzostwach.
0: Pamiętasz kto?
1: Nie mogę teraz przypomnieć, ale dostałem taką miłą wiadomość i to jest zawsze gdzieś taki wielki plus dla ciebie, że napisałeś numer, który gdzieś tam komuś się spodobał. Właśnie tamten był taki szczególny, bo był dla tej pary. I na końcu teledysku też jest zdjęcie Bartka i Karoliny i dedykacja dla wszystkich małych bohaterów, których udało nam się poznać przez lata, kiedy jeździliśmy na oddziały i graliśmy swoje numery.
0: To ja ci zdradzę jeszcze jedną historię, która no, jest nie do powiedzenia w innych mediach, ale w radiowej jedynce to była piosenka, która bardzo, bardzo się podobała. Wtedy była jakaś tam lista przebojów i ona przed świętami Bożego Narodzenia była bardzo, bardzo popularna w jedynce i no, przez długie tygodnie była na szczycie listy. Nie pamiętam, czy ci o tym mówiłem, czy ci nie mówiłem, ale...
1: No właśnie, dzisiaj to... powiedziałeś, przed chwilą zaskoczyłem,
0: ale nie mówiłem, ale to bardzo miłe. Ani nie pisałem, więc tak, to też...
1: Mają
0: też
1: gust w jedynce, to bardzo miłe.
0: Tak, zdecydowanie i myślę, że przenosi się też i na Polskie Radio Kierowcy.
1: Tak, i podróbmy Juranda Wójcika, który tam napisał muzykę do tej pięknej piosenki.
0: Zdecydowanie. Na drugą stronę to jest kolejny utwór, którego posłuchamy za chwilę, natomiast zanim posłuchamy na drugą stronę Antka Smykiewicza, to chciałbym wrócić jeszcze do kwestii, którą zdradziłeś mi, jak pierwszy raz się w Radiu Kierowców widzieliśmy, bo dzisiaj uderzyło mnie to z potrójną mocą niemalże, jak przeglądałem i okazało się, że ty pojechałeś autem na egzamin na prawo jazdy. Bo już bardzo dobrze jeździłeś, powiedziałeś
1: to. Jest bzdura,
0: i dostałeś mandat nawet za to. To jest pomówienia.
1: Nie.
0: To nie przedawniło się jeszcze? Przecież się przedawniło.
1: Czy ja wiem? Tyle lat?
0: Słuchaj, dopiero chyba dziś tak. Do mnie dotarło, jaka to była brawurowa akcja.
1: No nie mów, że w latach 90.
0: Nie, nie jechałem na egzamin na prawo jazdy samochodem.
1: No, nie miałem jak dojechać, musiałem dojechać swoim. A to był już mój trzeci samochód wtedy. Nie, broń Boże, ja nie polecam.
0: A pamiętasz, co to było? Czym jechałeś na swój egzamin na prawo jazdy?
1: Jechałem z, słuchaj, taką Toyotą Corollą z lat 90.
0: Coś miałem. Z żabą? Tą z zaprogramowaniem?
1: Właśnie ja miałem nie żabiastą, ja miałem, aha, ja czyli miałem to ładne lampy okrągłe i była taka zadbana, wiesz, na full, nie? Sprzedałem ją drożej niż ją kupiłem, słuchaj, to jest najlepsze. A jeździłem parę lat.
0: No wiesz, korolki trzymają cenę. Ja miałem chyba ze 3 i też nigdy nie płakałem, jak sprzedawałem. W sensie zawsze to było bardzo przyjemne.
1: Tak, bo ani ten, co kupił, pewnie nie wracał. No.
0: Nawet od któregoś dostawałem kartki na święta jeszcze przez wiele, wiele lat.
1: Potem, ale to były groźby, czy to były takie
0: kartki? Nie, gdzie? No, to wiesz, były, no. Na święta.
1: No. Ale na święta można różne rzeczy wysyłać.
0: Ale nie, to było zawsze sympatycznie. Antek, zdradziłeś dzisiaj, że

0: Zdarzyło ci się nawet naprawiać samochód, więc ty masz jakieś doświadczenie. Potrafisz też jak zdrowy kogut pogrzebać przy samochodzie.
1: Myślę, że na elektrodzie spędziłem sporą część swojego życia, ale też pierwsze dwa lata mojego licealnego życia to było technikum samochodowe i jako mechanik samochodowy. Niestety tam się dużo nie nauczyłem i uciekłem później do liceum, dlatego że później założyłem swoją pierwszą firmę, jakieś tam różne rzeczy.
0: A coś tam zostało w głowie, skoro jesteś w stanie...
1: Tak, lubiłem, zawsze byłem takim dłubaczem i jak coś się psuło tacie w aucie, to zawsze starałem się ja to naprawić, a dopiero później w jakiejś kolejności tata jechał do mechanika czy coś, z racji tego, że mam 9 rodzeństwa, więc tam pieniędzy w domu nie było za dużo, więc trzeba było sobie jakoś radzić, a że ja lubiłem sobie naprawdę z tym podubać, czy to było radio, czy to był samochód i zazwyczaj to kończyło się sukcesem. No, więc
0: właściwy człowiek we właściwym miejscu w PRK w Polsce. Radiu Kierowców. Tylko takich gości nam trzeba. Antek Smykiewicz, posłuchamy na drugą stronę i po godzinie 20 wracamy do rozmowy z naszym gościem, bo jest tak uprzejmy, że postanowił zostać jeszcze z wami, słuchaczkami i słuchaczami Radia Kierowców. Jak macie jakieś pytania, to możecie śmiało zadawać, bo Antek jest otwarty i na pewno będzie odpowiadał.

0: coś dzisiaj hip-hopowo. Everlast, po tym jak graliśmy Tupaka Shakura, jak słuchaliśmy nowego Sokoła, ale gwiazdą dzisiejszego na luzie jest Antek Smykiewicz. Po godzinie 20 wracamy do rozmowy. A może też go przyciśniemy, może się okaże, że też jakieś hip-hopowe pomysły.
1: Ja od tego zaczynałem w liceum.
0: No właśnie.
1: Nie poszło za dobrze, ale kolegom szło znacznie lepiej i
0: niech każdy robi.
1: I chyba, ale oni też tym nic nie zrobili. To chyba każdy ma taki etap w życiu, że myśli, że hip-hop i że śpiewanie
0: złote łańcuchy.
1: No ale niektórym to naprawdę wychodzi, tak?
0: No to właśnie tak mieliśmy dowód przed chwileczką Everlasta, a teraz człowiek, który nawet jak ma łańcuchy na oponach, to nie rapuje. Mariusz Dąbrowski i sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To dobrze powiedziane zostało, ale ja jak mam łańcuchy na kołach, usta mam zamknięte i patrzę.
0: Domyślałem się, stąd taka brawurowa konstatacja.
3: Dobra wiadomość z autostrady A2 w rejonie Poznania, węzła Poznań-Zachód na 155 kilometrze. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Warszawa. Zablokowane były dwa pasy tego fragmentu autostrady. Autostrada A4, odcinek węzeł Chorzów, węzeł Ruda Śląska, 323 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Skończyły się kłopoty na S8, na odcinku węzeł Lazurowa, węzeł Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, na 8 kilometrze. Nie ma już utrudnień dla jadących w stronę Białego Stoku. Spoglądam jeszcze na to, co dzieje się na naszych drogach i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest coraz lepiej, co prawda ruch coraz mniejszy i to też pewnie wpływa na to, że ta nasza drogowa mapa pogody i mapa utrudnień oddycha zupełnie inaczej. Ale mimo wszystko apel do zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną.

0: powinniśmy tak, aby życzliwie mijać się z innymi i nie prowokować trudnych sytuacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mariusz już wspomniał o pogodzie, więc za 8 minut obiecuję raport pogodowy. Będziemy wiedzieli, w jakich pogodowych warunkach właśnie będziemy jechać w ciągu najbliższych godzin. Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie.

0: Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na początek informacji pogodowych, raport z Gryfina. 16 stopni, niebo zachmurzone słabo, wiatru brak, widoczność dobra. Pisze Antek z Gryfina, więc informacje z pierwszej ręki. Wszystkim kierowcom Antek życzy szerokości, przyczepności, spokojności, miłego wieczoru. Życzymy tego samego Antku tobie i informuję, że w tej chwili okolice Gryfina 17,7-18 stopni Celsjusza. Najcieplejsze miasto w Polsce teraz to jest Legnica, 22,4 stopnia. Najchłodniejsze Białystok, 13,5. Jeśli chodzi o najbliższe godziny, w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Raczej bez opadów, temperatura minimalna tylko 8 stopni, a nawet 5 lokalnie w Dolinach Karpackich, 8 na terenach podgórskich. I w centrum się może pojawić od 10 do 13. Najcieplej nad morzem i na zachodzie 14-15 stopni w ciągu nocy. Wiatr będzie słaby, jedynie nad morzem i lokalnie na terenach podgórskich, wzmagający się do umiarkowanego i porywistego. Wszędzie będzie wiało z południa, w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 20. Z przyjemnością oświadczam, że w dzisiejszym Na Luzie Antek Smykiewicz jest gościem, a program realizujemy w składzie Ewelina Dobrzyńska, Kamil Olak, Mariusz Dąbrowski.

0: 10 minut po godzinie 20 słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest, bo same korzyści z tego płyną. Na przykład teraz usłyszycie, co dzieje się na polskich drogach. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bez wątpienia znajomość tego, co dzieje się na naszych drogach, to ogromna wartość dla tych wszystkich, którzy uczestniczą w ruchu drogowym. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Krzesiny, węzeł Poznań-Luboń. W pobliżu 166 kilometra zderzenie trzech autosobowych. Niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna, jezdnia w kierunku Świecka jest jezdnią zablokowaną. Co ciekawe, kilkadziesiąt minut wcześniej udrożniono ruch w innym miejscu autostrady A2 na jej 155 kilometrze, gdzie po kolizji dwóch autosobowych zablokowane były dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Był taki czas, że dzisiejszego popołudnia trasa ekspresowa S3 była taką najtrudniejszą do pokonania, bo była tam cała masa zdarzeń niezbyt przyjaznych dla kierowców. Teraz widzę, że to miano przyjmuje autostrada A2. Ale mamy również kłopot na autostradzie A4, odcinek węzeł Chorzów, węzeł Ruda Śląska. W pobliżu 333 kilometra zepsuła się ciężarówka i zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czasem żałuję, że nie nagrywamy tego wszystkiego, co dzieje się w studiu pomiędzy naszymi wejściami. Antek Smykiewicz już za chwilę będzie, mam nadzieję, że przynajmniej w części, nie, no będzie tak samo zajmująco opowiadał, jak rozmawiamy poza anteną, to będzie mówił o swojej twórczości i o

0: Dokładnie kwadrans po godzinie 20. Wracamy do rozmowy z Antkiem Smykiewiczem w PRK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie. Antek, to jest ostatnia jak na razie ujawniona piosenka z płyty Fotografie.
1: Tak, ostatnia z ujawnionych, tak.
0: Słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców jako pierwsi dowiedzieli się, że album, który 25 września się ukaże, będzie nosił tytuł Fotografie. Bardzo ci dziękujemy.
1: Tak, a utwór Fotografie to nie będzie numer na pewno, który będzie promował płytę, ale znajdzie się go na płycie.
0: A, czyli to będzie jeden z tych premierowych, takich zupełnie nieujawnionych wcześniej.
1: Postanowiłem zostawić kilka numerów na tej płycie, które będą mogli sobie właśnie słuchacze odkryć. Ten numer, który przed chwilą był wypuszczony, to współpraca z Pawłem Hołdą i Piotrem Szczepanikiem. A nie, przepraszam, to była Noc. Na drugą stronę wcześniej słuchaliśmy, dlatego mi tak uciekło. A Noc, no to oczywiście Jodnewo, ja i Piotr Szczepanik. I to jest taki numer właśnie o tym momencie, tuż przed właśnie. Ten, który wszyscy tak bardzo lubimy, kiedy te emocje w człowieku są takie na najwyższym levelu.
0: Czy tutaj w tym teledysku też jeździsz samochodem?
1: Nie. W neonach. W neonach, które poleciały wcześniej. Tak, to jest taki klip, w którym jeździłem elektrycznym autem właśnie po mieście, które miało chyba wszystkie konie świata wtedy, bo to był jakiś bardzo mocny Jaguar od sponsora. Aha. Natomiast...
0: Wszystkie konie świata, piękne.
1: Dowiedziałem się też, jakim wielkim minusem jest posiadać auto 100% elektryczne, ponieważ 3 razy musieliśmy go ładować przez 1,5 dnia zdjęć. I wcale to szybko nie szło, niestety ta infrastruktura wtedy, bo to było kilka dobrych lat temu, nie była jeszcze nawet w Warszawie tak rozwinięta.
0: To się zmienia właściwie z miesiąca na miesiąc, jeżeli chodzi o infrastrukturę, a też jeżeli chodzi o baterie same, w tej chwili Jaguar tam ma tą przerwę, nic nie produkuje, ale ostatnie elektryki Jaguara już tam mają możliwość szybszego ładowania, także to się
1: tam
0: wszystko
1: tego nie było, zmienia. I to bolało jak cholera.
0: Ale widzisz, to ciekawa historia do opowiedzenia w mediach. Jest też przy okazji premiery tej płyty historia, która wydaje mi się, że jest warta podkreślenia. Ty jako niezależny artysta w tej chwili musisz być też biznesmenem, zakładać, że to się sprzeda, to się nie sprzeda. Była taka pokusa, żeby to wydać tylko w cyfrze, żeby poprzyglądać się, jak to się rozwinie, grać koncerty i nie ładować się w koszty.
1: Obserwować, że wszystko w porządku, tak?
0: No.
1: Nie, jakoś

0: Obiecywałem tyle razy już płytę moim odbiorcom, że niech to będzie taka płyta z prawdziwego zdarzenia. Niech to będzie wydane w każdy możliwy sposób i nie każdy sobie wybierze coś dla siebie. Nie można być w życiu tylko biznesmenem. W życiu trzeba być też marzycielem i
1: szczególnie
0: trzeba,
1: jak się jest artystą.
0: Tak, i trzeba próbować fajnych rzeczy i myślę, że ta płyta to jest też spory kawałek, myślę, że całe moje serce i wszystko, co przeżywałem przez ostatnie lata, są odpowiedzi na pytania, które sobie stawiałem, ale pomyślałem sobie tak, skoro ja stawiałem sobie te pytania, to pewnie każdy człowiek sobie w pewnym momencie swojego życia takie pytania stawia, gdzie idę, co robię, jaki jest sens mojego istnienia, skąd złapać nadzieję, jak się wszystko sypie, albo jak się cieszyć, jak...
1: Bo pytania być może też zadajemy sobie wszyscy, tylko ja mam wrażenie, że nie wszyscy po pierwsze mają czas na refleksję, po drugie nie zawsze dochodzą do takich wniosków, jakie można wysnuć słuchając tych piosenek, ale jak już cię mamy na miejscu, no i padło, że się zastanawiałeś, no to powiedz na przykład w trudnych warunkach, jak byliście w Kambodży, jak miałeś dołek, jak byliście tam, ile byliście?
0: 110 dni.
1: 3 miesiące.
0: 110 dni, nie mogliśmy wrócić, bo to była pandemia, a jak wylatywaliśmy do Kambodży na ten nasz miesiąc miodowy, no to w całej Europie nie było nawet jednego przypadku covidowego, więc nas covid zaskoczył tam, my nie wierzyliśmy do końca w tego covida nawet i dojechaliśmy tam i nagle się okazuje, że Kambodża zostaje zamknięta i tak przez 110 dni nie można się było wydostać, przecież strefa lotów nad Polską też i właściwie to nie wierzyliśmy w pewnym momencie, że my w ogóle wrócimy do domu.
1: W co wierzyłeś, co się trzymało poza żoną w dobrej kondycji?
0: Wiesz, no jakoś tak jest, że jak jesteś z tą drugą osobą, to ktoś musi być silny i jakby starałem się po prostu trzymać się twardo za naszą dwójkę. Też poznałem się na tych osobach, które się mieniły moimi przyjaciółmi i na tych osobach, których nie spodziewałem się, że nimi są. Też pomogli nam po prostu wrócić, bo to nie było proste. Ja nie byłem ekspatą, który pojechał zarabiać za granicę, tylko ja byłem na wakacjach,
1: no, szczególnie w Kambodży,
0: na urlopie i to jeszcze tuż miesiąc przed trasą koncertową, która się zaczynała.
1: I w ramach jak to
0: było? No to tak powstał numer między innymi od Tak, który można słyszeć, ale też słuchaliśmy dzisiaj numeru Na Luz, który opowiada o tym, żeby troszeczkę sobie odpuścić niektóre tematy, bo tak jak napisałem w tym tekście, to że zobacz, jak jest pięknie, gdy szerzej patrzysz na to, co cię spotyka. To kształtuje w nas duszę tak naprawdę. I bo to tą największą szlachetność życiową wykuwa się w trudnych sytuacjach. Te najtrudniejsze sytuacje życiowe, które mnie spotkały, stworzyły mnie najlepszym człowiekiem, najlepszą wersją samego siebie, moim zdaniem. Bo gdyby były inne...
1: No ale co robisz, żeby się nie załamać? Bo wiesz, bardzo często jest tak, że te najtrudniejsze sytuacje są przyczynkiem do tego, żeby... no żeby się załamać, no żeby powiedzieć nie, to fali.
0: Każdy
1: to
0: kiedyś załamał ręce i tak napisałem na przykład utwór Cud na mój album w wersji Deluxe i to też był taki numer, który opowiadał o tym, co robić, kiedy tej nadziei nie ma. Wtedy dostaje wiara w to, że będzie lepiej i w to, że jest jakaś celowość tego naszego życia. A powiedziałem sobie kiedyś, kiedy miałem taki naprawdę najgorszy czas, każdy taki kiedyś ma, że nawet jakby się wszystko, taki zawarłem ze sobą pakt, można powiedzieć, jakby się wszystko zawaliło do reszty, to masz żyć z ciekawości i tyle.
1: O, dobre.
0: Co będzie dalej? Walcz do końca, bo jak już wszystko spłonęło, to trzeba walczyć, bo już nie masz nic do stracenia.
1: Ale to jest super, to powiem ci, że to jest w ogóle taka myśl, która dla osób, które są w bardzo ciężkiej depresji, to powinna być poddawana, żeby wzniecić. Nie wiem, nie znam się, ale tak
0: ale
1: mi się
0: mówię,
1: wydaje, że to może,
0: życie kopie,
1: że to może zadziałać.
0: Nic nie kopie tak mocno jak życie. Trzeba po prostu się zbierać z tej gleby i działać dalej, no.
1: Antek Smykiewicz, bardzo mądre przemyślenia i niby chłopak w popie robi, nie? A takie świetne można refleksje wysnuć. Posłuchajmy od Tak w takim razie Antka Smykiewicza, z którym porozmawiamy także po 20.30 w PLK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie. Jak widać, z której można czerpać też i głębszą wiedzę.

0: Połowa lat 80. Jeff Beck zaprosił Roda Stewarta, ten się na szczęście zgodził i tak powstało People Get Ready. Dokładnie 20:30 na zegarach. People Get Ready, bądźcie gotowi na to, co ma do zakomunikowania teraz Mariusz Dąbrowski. To są ważne informacje o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Krzesiny, węzeł Poznań-Luboń. W pobliżu 166 km przypominam zderzenie trzech autosobowych. Dość dramatyczne, bo jedna osoba w tym wypadku została ranna, a jezdnia w kierunku Świecka została pierwotnie zablokowana. W tej chwili najświeższe informacje od służb autostradowych są takie, że odblokowano jeden pas jezdni w kierunku Świecka. Autostrada A4, odcinek węzeł Chorzów, węzeł Ruda Śląska. W pobliżu 333 km, w pobliżu Chorzowa, awaria ciężarówki, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Jeśli chodzi o nasze przejścia graniczne, wciąż w Świecku, Olszynie i w Kołbaski, w Jędrzejowie, tam są problemy z wyjazdem, można trochę postać. I w Olszynie, i w Jędrzychowicach. W Jędrzychowicach ten korek jest największy na A4. Cóż poza tym, autostrada A4, można powiedzieć, że spokojny przejazd z granicy wschodniej na granicę zachodnią. Nawet w Krakowie na autostradowej obwodnicy tego miasta nie ma spowolnień. Niewielkie może przed Katowicami, między Chrzanowem a Mysłowicami w rejonie Dziećkowic, zbiornika Dziećkowickiego. Tam są spowolnienia, ale one wynikają bardziej z prac drogowców. Także można założyć sobie, że skoro ruch jest niewielki, to i utrudnienia będą też niewielkie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oby tak było, a czy tak będzie, dowiemy się o 20:50 z kolejnego raportu drogowego w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym dzisiaj w Na Luzie gościem jest Antek Smykiewicz. Kolejna jego piosenka to Limit Szans, której posłuchamy, oraz Światła, i za chwilę wracamy do rozmowy z artystą.

0: Za 21 minut będzie godzina 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Trwa audycja Na Luzie z gościem. Dzisiaj Antek Smykiewicz.
1: Dzień dobry, kochani, dobry wieczór
0: ponownie,
1: nawet.
0: Tak. Justynie się podoba piosenka? Bo to
1: Światła,
0: takie wyznanie.
1: Tak. No. tak, to jest takie wyznanie. To dokładnie tak, taka była geneza powstania tej piosenki. Kiedyś mieliśmy taką kłótnię z żoną na wakacjach któryś i wiesz, tak człowiek czasami mówi, ach kurna, trzaśnie drzwiami, mówi, mam wszystkiego dość. I słuchaj, jak naprawdę kogoś kochasz, to nie możesz wyrzucić z siebie tej osoby. Idziesz i ona jest jak tatuaż na twojej ręce, czy tam na gdziekolwiek go masz. Ale ona zawsze będzie, dopóki nie wyjaśnisz tej sytuacji. Ona, no bo to jest dla ciebie jednak najważniejsza. I o tym są właśnie Światła. No, tam jest ten fragment tekstu, że wiąże buty każdym słowem z twoich ust. Nie jesteś w stanie po prostu myśleć o niczym innym.
0: Tak.
1: I gdzieś tam wysłałem potem tą piosenkę żonie prosto ze studia, kiedy nagrałem. I ona mówi, to o nas, co? ja mówię tak, no śmiałam się, jak słuchałam tego tekstu, że jej się bardzo podobało. No i później puściłem tą piosenkę Mateuszowi Bonasiukowi oraz Izie Zwierzyńskiej i zagrali w teledysku. Zgodzili się wziąć udział w teledysku do tej piosenki, który pomógł mi zrealizować mój przyjaciel serdeczny Wojtek Wojciechowski i jeszcze kilka osób.
0: Zdjęcie na moście to jak furioza.
1: Tak. Jest parę takich bardzo mocnych fragmentów tego klipu. Ludzie też pytali później, czy to jest jakiś trailer, czy coś w tym stylu. Mm-hmm. Faktycznie wyszło obłędnie i na pewno jest to jeden z moich ulubionych numerów na tym wydawnictwie.
0: No ale w końcu chcę już daleko od furiozy, bo się godzą.
1: Tak, godzą się. Właściwie ten teledysk stworzy taką pętlę. Zaczyna się od spojrzenia głównej bohaterki przez przejście przez całe miasto głównego bohatera i właśnie wraca do punktu wyjścia właściwie. No i tak powinno się żyć moim zdaniem.
0: Kolejna cenna uwaga.
1: Mam nadzieję, że cenna. Znaczy, wydaje mi się, jak przyszedł i pieprzył takie głupoty.
0: No
1: nie dało się go
0: słuchać. Tak, wiesz, no, na logikę, no tak, wiesz, no analizując, ja to przekładam też do swojego życia, no wydaje mi się, że to są wszystko rzeczy, które warto zapamiętać i wdrażać. Powiedziałeś o tym, że tatuaż, nowy tatuaż się pojawił.
1: A to nie taki nowy, znaczy, bo to jeszcze
0: no,
1: jest
0: nowy,
1: czasów...
0: No nowy, bo cię dawno nie widziałem, no.
1: Jeszcze to jest tatuaż z czasów Kambodży, on jest zrobiony w Kambodży. Że właśnie podczas właśnie tej pandemii, mm-hmm. na której utknąłem. Tutaj są koordynaty i wyspa Korong Samloem, na której spędziłem sporo dni.
0: Tak, a czy myślałeś o tym, żeby wrócić tam już w normalnych okolicznościach i z założeniem, że jedziesz tylko na 2 tygodnie czy tam na miesiąc?
1: Tak, ale to ja już tam byłem 3 raz w ogóle, mm-hmm. wtedy, kiedy
0: no, ale od tamtego ponadstudniowego pobytu nie byłeś.
1: Nie mogłem się specjalnie przełamać do Kambodży, natomiast Kambodża teraz to jest zupełnie inny kraj, bo już potrafiłem tam być w odstępach 3-letnich i turbo się rozwijał. Więc myślę, że teraz po pandemii, kiedy minęło tych lat już 6, a prawie 7, no to na pewno wygląda to zupełnie inaczej i chętnie odwiedzę, chętnie zobaczę. Zwłaszcza chętnie wrócę do Angkor Wat, bo tam jest pięknie.
0: Okej. Okay. No to mamy też już kącik turystyczny odhaczony, natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze

0: Na koniec porozmawiali o samochodach, no bo jesteś fanem Volvo, ale jeśli nie Volvo, to co? Bo miałeś też Opla, którego bardzo dobrze wspominasz.
1: Boże, nie, dobrze, nie, jak jakby mi ktoś za darmo dał Opla, to bym nie chciał.
0: Tak?
1: Nie. Ale to nie ten Opel.
0: No.
1: Był jeszcze inny Opel. Astra 1 to był najlepszy Opel, bo był jednym z pierwszych.
0: A o którym chcesz zapomnieć?
1: O Insignii.
0: Wszyscy, którzy mieli to.
1: Tak, jakby mi ktoś przyszedł dzisiaj i dał nową Insignię za darmo, to bym jej nie wziął. Nie.
0: Okay.
1: Nie, dlatego, że to auto po prostu nie oddawało tej miłości, którą mu się dawało. Było dbane, nie jeździło. Mm-hmm. Nie było, jakbym nie dbał, to bym nie miał pretensji, ale wszystko było na czas.
0: Mm-hmm.
1: Ja jestem, wiesz, typem człowieka, który no, co 8-10 tysięcy wymieni olej.
0: Mm-hmm.
1: Co 30 tysięcy wymieni olej w skrzyni. Na takiej zasadzie naprawdę o wszystko dbam. Te samochody są naprawdę dopieszczone u mnie. Natomiast no, tamten to po prostu...
0: Nie dało się.
1: Nie, no, zaciskam zęby, jako nie myślę, nigdy w życiu. Ja już za darmo prawie oddałem potem na koniec. Nigdy więcej.
0: Też miałem, nie będę mówił, że to był SAP, ale też nieodwzajemniona miłość. No zdarza się tak, że...
1: A boli serce, czasami, nie? Że to jak tak można,
0: tak,
1: nie?
0: No, ale wiesz, no przynajmniej później jest satysfakcja, bo zostawiłem go w serwisie i ten mechanik, który powiedział, że na pewno go zrobił i doprowadzi do porządku, po roku zadzwonił i powiedział, wiesz co, cały czas się nie udało. Więc przynajmniej
1: stoi
0: tyle.
1: I
0: no tak, no tak bywa. Antek, bardzo ci dziękuję, że zdradziłeś naszym słuchaczkom i słuchaczom, że płyta się będzie nazywała Fotografie. Bardzo żałuję, że nie możemy pokazać okładki.
1: A ty już widziałeś okładkę, że
0: okładkę.
1: Tak.
0: I słuchajcie, 25 września będzie premiera. Co przy okazji tej premiery? Powiedzmy jeszcze, na co się mają fani Antka Smukiewicza szykować.
1: Będzie dużo wywiadów, dużo dobrej muzyki. Jeszcze zastanawiamy się nad jakimś wydarzeniem.
0: No a ten koncert w Warszawie?
1: Nie wiadomo, czy będzie czas, wiesz, na to wszystko, bo my po prostu dużo gramy teraz. I,
0: no właśnie, ale będzie koncert w Warszawie, zdaje się, że w dniu premiery.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: A nie będzie w ogóle żadnego koncertu 25 września? Wydawało mi się, że coś
1: 25 września coś mamy, ale tylko premierowo. Także tak.
0: No dobrze.
1: Na ten moment jeszcze się nie zakładaliśmy koncertu promującego. Może na połowę października mniej więcej. Tak byśmy to zrobili, bo... Takie rzeczy trzeba przygotowywać z odpowiednim wyprzedzeniem i po Bożemu, tak jak to się mówi.
0: Nie,
1: żeby takie persony jak ty na przykład w Zbyszku mogły przyjść i powiedzieć no.
0: Ja to będę
1: zdał. Dobre to było.
0: Wiesz, piszczał tam pod...
1: Nie,
0: pod
1: ja już widzę jak ty piszczysz. Akurat Zbyszek... No, zawsze się liczyłem z twoim zdaniem muzycznym i jakoś cieszę się, że nie dostałem nigdy po głowie.
0: Nie, no nie było podstaw. Fotografie, nowy album po ilu latach?
1: Po 11 latach od wydania pierwszego singla.
0: Po 11 latach od wydania pierwszego singla, więc naprawdę dopieszczona płyta jak samochody Antka Smukiewicza, który dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, pięknie opowiadał i mądrze o nowej muzyce, o życiu i o motoryzacji. Most, utwór, który powstał w okolicznościach.
1: Tak, to był numer, na którym pracowaliśmy z Piotrem Szczepanikiem i oczywiście Mateuszem Ziółko, który jest głównym autorem piosenki.
0: Przepraszam, ja muszę gwiazdkę i Piotrek ten... Szczepanik, żeby wszyscy wiedzieli, tak, że to nie chodzi o Piotra Szczepanika od Kormoranów, tylko to jest ten drugi.
1: Ale tamten jest
0: Piotr
1: ponoć
0: Szczepanik.
1: Jego dalszą gdzieś tam rodziną się.
0: No ale żebyśmy mieli jasność, że.
1: Piotrek Szczepanik to mój gitarzysta, z którym gram już od. Jest kierownikiem również mojego zespołu od Ściany Wschodniej. Znamy się już naście lat, przyjaźnimy i właściwie jest też takim motorem napędowym na to wszystko, co się gdzieś tam muzycznie u nas dzieje. Wiadomo, dużo było zmian, ale robimy to wszystko własnym sumptem. Nie jest łatwo pracować jako muzyk niezależny w tym kraju, ale warto. I każdemu to polecam.
0: Premiera Fotografii 25 września. Antek Smukiewicz dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie i Most zamykający dotychczasowe, te takie przedpremierą całej płyty, prezentację utworów, które znajdziecie na fotografiach, ale będzie jeszcze jedna samego 25 września, tak?
1: Tak, dokładnie tak.
0: I na pewno na antenie Radia Kierowców ją
1: zaprezentuje. Droga bez końca.
0: Droga bez końca, taki tytuł będzie. Czekamy na tę fotografię. Dziękuję bardzo, Antku.

0: O, właśnie, jeszcze pożegnania, uściski. Antek Smykiewicz był dzisiaj gościem na Ludzie. I punktualnie o 20:50 zamknął studio, odszedł, a przyszedł Mariusz Dąbrowski. Sprawdzamy, co dzieje się 10 minut przed godziną 9 na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż kłopoty na autostradzie A2 na odcinku węzeł Poznań-Krzesiny, węzeł Poznań-Luboń w pobliżu 166 kilometra. Zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Świecka nie jest już zablokowaną, bo odblokowano jeden pas jezdni, ale kłopot jest. Cóż jeszcze, autostrada A4, odcinek węzeł Chorzów, węzeł Ruda Śląska. W pobliżu 333 kilometra zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. S8 w Warszawie, już tylko niewielkie spowolnienia na marymąckim odcinku tej trasy dla jadących w stronę Białego Stoku. I koniec kłopotów na drodze krajowej nr 61 na odcinku Maków Mazowiecki Warszawa w pobliżu Pułtuska. Tam na 12 kilometrze po zdarzeniu dwóch aut osobowych dwie osoby zostały ranne. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Stevie Wonder, to jest ostatni jak na razie jego utwór, ma już chyba z 10 lat albo i lepiej, ale no trzyma poziom, że zdecydowanie jak na Stevie'ego Wondera przystało, fantastyczny utwór. Minęła godzina 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i nie ma już nigdzie miejsca w Polsce, gdzie temperatura przekraczałaby 20 stopni. Najcieplejsze miasto w tej chwili to Racibórz, 19,4 stopnia. W Terespolu jest najchłodniej, 12,3. Co się zaś tyczy prognozy na jutro, to na wtorek na południowym wschodzie synoptycy przewidują bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Na południowym wschodzie, czyli Roztocze, Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna. Na pozostałym obszarze kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy okresami może wzrastać do dużego, no i wieczorem na Pomorzu możliwe przez to przelotne opady deszczu. Przez cały dzień w większości miejsc raczej nie powinno padać. A temperatury jutro letnie, znów jakby było lato, od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, przez około 27 stopni w centrum do nawet 30 stopni na południowym zachodzie. I to są oczywiście temperatury prognozowane w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, lokalnie na obszarach podgórskich dość silny, nad morzem i na obszarach podgórskich okresami porywisty. Wszędzie będzie wiał z południowego zachodu i z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Ewelina Dobrzyńska, Kamil Olak, Mariusz Dąbrowski. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Gościem dzisiaj u nas był Antek Smykiewicz. Do 22 zachęcam, żebyście zostali z Radiem Kierowców.

0: Polsce.
1: No nie powiem, jak się krzyczało na stadionie dziesięciolecia. Bozomowcy stali na Koronie i słuchali.
2: Albo w Arenie w Poznaniu.
1: Tak jest.
2: Też się tak krzyczało.
1: Chcemy być sobą, wersja oficjalna. Zespół Perfect za nami. 10 minut po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. W Na Luzie sprawdzamy, co na drogach w tej chwili się dzieje. Mariusz Dąbrowski to wie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I tylko dobre wiadomości. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Poznań-Krzesiny, węzeł Poznań-Luboń w pobliżu 166 kilometra. Po zderzeniu trzech autosobowych, zderzeniu, w którym jedna osoba została ranna, jezdnia w kierunku Świecka była przez pewien czas zablokowana, potem odblokowano jeden pas. Teraz to utrudnienie znika z naszej drogowej mapy kłopotów i A2 w stronę granicy, w stronę Świecka jedzie się bez problemów. I koniec z kłopotami również na autostradzie A4 na odcinku węzeł Chorzów, węzeł Ruda Śląska w pobliżu Chorzowa na 333 kilometrze. Tam zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nie ma już tam problemów, także nasza drogowa mapa utrudnień wygląda fantastycznie. Są jeszcze tylko na S8 w rejonie Woli Rasztowskiej spowolnienia. Wynikają one między Radzyminem a Wyszkowem. Wynikają z prac drogowych i dla tych, którzy jadą w stronę Warszawy, będzie ta podróż przez ten dwukilometrowy odcinek od Karpina po Chajęty troszeczkę trudniejszy. Trochę czas przejazdu się wydłuży, ale tam nie ma stania w korku, jest tylko ruch spowolniony.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja mam jeszcze informacje dla ciebie, Mariuszu, i dla wszystkich słuchaczy, bo mamy pozdrowienia od stałego słuchacza. Cześć chłopaki, Toczek miał zajęte ręce i nie mógł się zameldować, ale was słucha i pozdrawia. Pozdrawiamy Toczka.
2: Oczywiście.
1: I pozdrowienia przekazujemy także wszystkim, którzy jadą teraz z PRK, z Polskim Radiem Kierowców i z zespołem Angliki Joe. Cats in a Cradle to nie jest ich piosenka, ale jak ją przerobili, to nawet się zrobiła trochę popularniejsza niż oryginał.

0: 20,5 minuty po godzinie 21 w PRK w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Jesteśmy zrelaksowani dzięki muzyce, ale trochę porozmawiamy teraz o pieniądzach, więc koncentracja i kalkulator w głowie odpalamy, bo podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych może rozwiązać problem wysokich cen paliw, okazuje się. To jest opinia ekonomisty Iwo Augustyńskiego. Prezydent, jak wiemy, zawetował przepisy w tej sprawie, ale rząd nie wyklucza pracy nad nowym projektem tego podatku, który być może już nie będzie zawetowany. Doktor Iwo Augustyński mówił w Polskim Radiu 24, że dzięki wpływom z takiej daniny rząd mógłby wrócić do programu CPN.
1: Na program CPN wydano ponad 5 miliardów złotych. Można by szacować, że może 30, może 40% kosztów, które poniosło państwo, można byłoby w ten sposób pokryć. I w tym momencie można by się było zastanowić, czy taki program można w jakiejś innej okrojonej formie wznowić, przedłużyć. Pojawiłaby się tutaj przestrzeń do interwencji, która jest potrzebna, a może się okaże, że w zimie będzie nawet jeszcze bardziej konieczna i może by się okazało, że na przykład na tym rynku gazu taka interwencja mogłaby być sfinansowana niejako z tego dodatkowego podatku.
0: A przypomnijmy, że rządowy program ceny paliwa niżej, w skrócie CPN, obowiązywał od kwietnia do końca czerwca i w drugiej połowie sierpnia, pamiętamy, obniżał VAT na paliwa i wprowadzał ceny maksymalne na stacjach benzynowych regulowane przez ministra infrastruktury.

0: Bill Withers, piosenka do puszczania w radiach po zachodzie słońca. In of Sunshine, punktualnie 21:30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie, za chwilę posłuchamy zespołu The Cure, ale wcześniej, czasami też taki mroczny jak Robert Smith, Mariusz Dąbrowski opowie o tym, co na drogach naszych. Coś chciałeś skomentować?
1: Nie, nie, tylko
0: fryzurą
1: tak,
0: na pewno się różnicie.
1: Wyobraziłem fryzurą sobie siebie różnicie. Mrocznego.
0: No jest, bywasz czasami. No dobrze, a w serwisie pewnie nie będzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale spróbuję, aby było mrocznie, bo z jednej strony fantastyczne wiadomości dla naszych słuchaczy są takie, że ruch na drogach jest niewielki, aura jako taka, są miejsca, gdzie pada deszcz, są miejsca, gdzie drogi są suche. Utrudnień bardzo mało, żeby nie powiedzieć, że prawie, że wcale ich nie ma, bo są na granicy zachodniej kłopoty z wyjazdem z kraju w stronę Niemiec w Jędrzechowicach, w Olszynie i w Świecku. Odwrotna sytuacja na przejściu w Kołbaskowie. Tam problemy mają ci, którzy do kraju wjeżdżają. Wszystko przez roboty drogowe. Ale to tak wygląda ta sytuacja. Natomiast apel do naszych słuchaczy. Coraz wcześniej robi się już zmierzch, potem zapada ciemność. Jedziemy na światłach, praktycznie całą dobę jeździmy na światłach. Powinny to być światła mijania, bo już lato się kończy. Wakacje się skończyły, więc na pewno już można zapomnieć o światłach dziennych. Natomiast proszę pamiętać o odpowiedniej odległości od poprzedzającego nas auta. Proszę pamiętać o odpowiedniej zmianie świateł, żeby nie oślepiać tego, kto jedzie przed nami, że już nie wspomnę o tym, kto jedzie sprzeciwka. I gorąca prośba również o to, aby sprawdzać, czy nasze pociechy są dobrze przypięte w samochodach pasami, czy dobrze jest zamocowany fotelik. Warto to od czasu do czasu sprawdzić, a im częściej, tym lepiej, dlatego że przecież to wszystko sprowadza się do naszego i naszych pociech bezpieczeństwa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Lullaby, kołysanka, ale nie idźcie spać. The Cure teraz u nas w Radiu Kierowców.

0: Dokładnie 20 minut pozostaje do godziny 22. Nadchodzą upały, krótkotrwałe, ale tym bardziej warto się przygotować, bo już trochę o nich zapomnieliśmy. Na jutro i w środę w Małopolsce termometry mają wskazywać nawet 30 stopni Celsjusza. Jak powiedział Polskiemu Radiu Kierowców Przemysław Makarewicz, synoptyk IMIGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będzie słonecznie i wakacyjnie.
1: We wtorek dominować będzie słoneczna pogoda, napłynie bardzo ciepłe powietrze i temperatura maksymalna wyraźnie wzrośnie, osiągając od 27 do 29 stopni. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, od 26 do 28. W środę utrzyma się słoneczna letnia pogoda, będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, upalnie z temperaturą maksymalną od 30 do 32 stopni.
0: A mówiłem, że to będzie krótkotrwałe ocieplenie, ponieważ od czwartku przyjdzie ochłodzenie, w całym kraju będzie padać, a na termometrach pojawi się już temperatura, do której się przyzwyczailiśmy w ciągu ostatnich kilku dni, czyli okolice 20 stopni i raczej powyżej 20 stopni. Niewiele będzie, no ale cieszmy się tym, że będzie ciepło przez najbliższe dwa dni.

0: Zbliża się 21.50, a wy jedziecie z nami, jak się okazuje. Sprawdzam aplikację Polskie Radio Kierowców i co słyszę?
1: Witam serdecznie, dobry wieczór dla wszystkich słuchaczy, prowadzących i dla całego radia PRK. Właśnie również zaczynam zmianę, jak wczoraj, będzie pewnie miło z takim radiem zawsze. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, pozdrawiamy i życzymy, żeby rzeczywiście było miło. Z tą różnicą, że my rzeczywiście cieszymy się, że jedziemy razem, ale powoli kończymy. Na luzie i ostatni serwis drogowy zaprezentuje w tej chwili Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jest jedno nowe utrudnienie, które pojawiło się w ciągu kilku ostatnich nastu minut. Droga krajowa numer 74 Kielce-Opatów. W pobliżu Lechowa na 109 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut ciężarowych. Ruch w miejscu zdarzenia jest możliwy, ale tylko wahadłem. Poza tym duży spokój na naszych drogach, stąd apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy o to, aby tego spokoju nie psuć. Proszę o jazdę rozsądną, z prędkością bezpieczną i warto, jeśli czujemy zmęczenia, szczególnie o tej porze, jeśli zamykają nam się oczy, to warto zatrzymać się na dobrym parkingu, dobrze oświetlonym, albo wypić kawę, albo pospacerować, albo pozwolić sobie na 30-minutową drzemkę. Na pewno po takim zabiegu będzie nam się łatwiej i bezpieczniej jechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja jestem dosyć spokojny o naszych słuchaczy, o nasze słuchaczki i słuchaczy, o tych, którzy kierują samochodami jadąc z Polskim Radiem Kierowców, natomiast boję się, że ci, którzy nie słuchają, to się nie stosują do tego wszystkiego, co apelujemy od dawna. Zbliża się godzina 22, za 8 minut będzie 10 wieczorem, kończy się dzisiejsze Na Luzie, którego gwiazdą i gościem był Antek Smykiewicz. Bardzo dziękujemy. Od Antka dowiedzieliśmy się premierowo, że jego nowa płyta, którą wyda po 11 latach, będzie nosiła tytuł Fotografie i ukaże się 25 września. Zapraszamy do zapoznawania się z piosenkami, które już zostały upublicznione na 25 września z całą płytą, bo jest fantastyczna. A liczby mnogiej używam, gdyż my dzisiaj w składzie Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Kamil Olak, wydawca, Mariusz Dąbrowski, słyszany przed chwilą, raportował z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie jutro po 18 na kolejne Na Luzie, na zakończenie, a niech będzie Kaiser Chiefs, a za chwilę Paulina Przybysz zaprosi do swojego mamusiowozu.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.